0: zaprezentować jak najlepiej tylko potrafię, właśnie mając te przysłowiowe 5 minut na boisku. Ale no, gdzieś ten stres, gdy wchodzę na boisko, powoli mija. Bardziej się koncentruję na tych właśnie gdzieś moich zadaniach, co ja jako przyjmujący mam zrobić na boisku i staram się te wszystkie elementy jak najlepiej wykonywać. A jak to w miarę wychodzi od samego początku, to już później ten stres jeszcze bardziej mija i bardziej czuję po prostu radość z tego, że jestem na boisku, że biorę udział w takim pięknym wydarzeniu jak finał Mistrzostw Europy.
1: Usłyszał od Kamila Semeniuka w Mediolanie nasz specjalny wysłannik Patryk Serwański. To trzeci w historii złoty medal Mistrzostw Europy dla Polski, a MVP turnieju wybrany został Wilfredo Leone. Sztuczna inteligencja rozwija się szybciej niż instytucje, które mają nad nią czuwać. Tak ostrzegał na forum ONZ szef niemieckiej dyplomacji Johan Wadepul. Jego zdaniem społeczność międzynarodowa musi wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczny rozwój AI. Jak mówił, instytucje powinny nadążać za technologią i zadbać o to, by służyła ona człowiekowi i jego godności. Wcześniej szef MSZ Niemiec spotkał się w Nowym Jorku z Siergiejem Ławrowem. Było to pierwsze od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę spotkanie szefów dyplomacji Niemiec i Rosji. Jak przekazał, jeżeli Rosja będzie gotowa do konstruktywnej rozmowy, a przede wszystkim jeżeli będzie gotowa odstąpić od wprowadzenia wojny przeciwko Ukrainie, z pewnością będzie można dalej rozmawiać.
2: To są fakty RMF FM.
1: O braterską troskę i odrzucenie zachłanności apelował papież podczas spotkania z młodzieżą we Francji. Na stadionie na przedmieściach Paryża zgromadziło się 80 tysięcy młodych ludzi.
3: Dziennik Le Monde przypomina, że Leon XIV jest fanem Boba Dylana i Paula McCartneya, ale gorąco owacji 80 tysięcy młodych ludzi na podparyskim stadionie Stade de France były zdaniem tej gazety jeszcze większe niż w przypadku tych gwiazdorów muzyki rozrywkowej. Zwracając się do publiczności, papież zasugerował, że młode pokolenia dorastają w ciągłym niepokoju związanym z niepewną przyszłością, kryzysami gospodarczymi i nowymi technologiami, które zmieniają międzyludzkie relacje. Zapelował do młodzieży, by nie zapominała o potrzebie międzyludzkiej solidarności. Wcześniej był witany na paryskich ulicach przez ponad 300 tysięcy osób.
1: Relacjonował korespondent RMF FM Marek Gładysz. Prawie 14 tysięcy osób stanie dziś przed południem na starcie 48. Maratonu Warszawskiego. W stolicy to już ostatnie przygotowania do tego największego pod względem liczby uczestników biegu maratońskiego w historii Polski. Przed Pałacem Kultury i Nauki otwarto już miasteczko biegaczy. Odwiedził je wczoraj nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Z synem idziemy na jakiś mecz, trochę spacerów, więc taki relaks przed biegiem jutra.
5: Nie będzie dzisiaj długiego biegania, siłowni?
4: Nie, absolutnie, absolutnie.
5: Odpoczynek?
4: Odpoczynek. Jutro chciałbym spokojnie dobiec, więc dzisiaj tak naprawdę tylko rozciąganie i jakiś relaks.
6: Nieważne jak się skończy, ważne, że będę biegł i będzie fajnie.
5: Który to będzie pana maraton?
6: Drugi.
1: Usłyszał wczoraj przed Pałacem Kultury i Nauki nasz reporter. A dodajmy, że maraton warszawski oznacza też zmiany w ruchu na ulicach. Mamy dla was przewodnik. Szczegóły możecie sprawdzić na rmf24.pl.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: W RMF FM wracamy teraz do rozmowy Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Naszym gościem była ekspremier Beata Szydło. Jednym z tematów była sprawa dwojga jej byłych współpracowników, którzy usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy.
7: Pani premier, to wrócę jeszcze do dwojga, bo to jest ta grupa, która kiedyś była też członkiem zarządów spółki Solvere. Według prokuratury działania tej spółki, tej firmy doprowadziły, jeśli mówimy o kampanii Sprawiedliwe Sądy, do szkody w wysokości co najmniej 8,4 miliona złotych, bo zamówiona kampania finansowała działania, które w praktyce, zdaniem prokuratury, stanowiły marketing polityczny dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli coś jednak na rzeczy jest.
8: Ja się z tym nie zgadzam absolutnie, jeżeli prokuratura takie wnioski stawia. Ja też muszę powiedzieć, że prokurator również chce mnie w tej sprawie wysłuchać, więc za bardzo nie chciałabym się tutaj wypowiadać, zanim nie spotkam się z panem prokuratorem, ale niewątpliwie uważam, że to jest tylko i wyłącznie akcja polityczna, szukanie kolejnej afery politycznej i ja wierzę w to, że tutaj będzie po prostu sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Nie ma według, z mojej wiedzy i z moich przekonania, nie ma żadnej afery.
7: Pani mówi o sprawiedliwym rozstrzygnięciu. Tamta kampania nosiła nazwę Sprawiedliwe Sądy. Czy teraz tak już z dystansem, dosłownie w jednym zdaniu, jest pani zadowolona z tej reformy sądownictwa, która za waszych czasów była prowadzona?
8: Na pewno źle się stało, że ona nie została doprowadzona do końca, bo ja przypomnę, że myśmy rozpoczęli reformę sądownictwa, ale potem uruchomiona cała machina zarówno i tych protestów, które się odbywały, jak i przecież mieliśmy całą akcję prowadzoną w Brukseli, gdzie Komisja Europejska też próbowała nas w jakiś sposób odwieść od tego, żeby wprowadzać te reformy. Ja osobiście byłam przecież w Strasburgu na posiedzeniu sesji plenarnej, gdzie przed Parlamentem Europejskim tłumaczyłam, dlaczego my tę reformę wprowadzamy i jakie są jej zasady. Ja przypomnę, że myśmy w dużym stopniu opierali te rozwiązania wprowadzane w Polsce na rozwiązaniach, które w innych państwach członkowskich są i obowiązują. I tutaj nie było absolutnie czegoś nadzwyczajnego.
7: To postawmy tu kropkę.
8: W pewnym momencie ona nie została zakończona i to jest problemem.
7: To postawmy tu kropkę, bo pewnie ta sprawa jeszcze nie raz w najbliższych dniach i tygodniach i miesiącach będzie wracała. Wspomniała pani premiera Donalda Tuska, on powiedział w czwartek: grzeczny już byłem, to dosłowny cytat, nie będę grać w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z bejsbolem. Jak pani odbiera te słowa, co one mogą oznaczać?
8: No przede wszystkim uważam, że premier polskiego rządu nie powinien takich słów używać, bo nie wiem, czy ma to być zastraszanie kogoś, czy ma to pokazywać jakąś jego siłę. Chociaż mnie to nie dziwi, bo on już wielokrotnie różne retoryczne takie dziwadła wygadywał. Premier rządu, szczególnie teraz, kiedy jest trudna sytuacja, przecież wiemy doskonale, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wiemy doskonale, że Rosja prowadzi w Polsce również prowokacje i sytuacja nie jest bezpieczna. Więc on powinien prowadzić politykę w taki sposób, żeby ludzi jednoczyć, a nie burzyć. Natomiast widzę, że kampania wyborcza się już na dobre zaczyna rozkręcać, skoro Donald Tusk uznał, że trzeba polaryzować i że trzeba dzielić społeczeństwo. Do kogo on to odnosił? Nie wiem. Być może, że ma problemy u siebie w partii czy w koalicji. Ktoś mu i uznał, że właśnie w taki sposób będzie się komunikował ze swoimi.
7: Na polaryzacji na pewno korzystają najbardziej dwa duże ugrupowania, Prawo i Sprawiedliwość także, no bo taka jest dzisiaj logika. Jaki macie pomysł, żeby w tej najbliższej kampanii podnieść swoje notowania? Jakiego PiSu, zdaniem pani, dzisiaj Polacy by chcieli, żeby wam uwierzyć znów i oddać wam stery władzy?
8: No myślę, że trzeba czerpać na pewno z doświadczeń, które mamy i które przyniosły nam zwycięstwo, więc naszym zadaniem, naszym celem jest zjednoczyć ludzi wokół programu, wokół idei, która będzie dla nich na tyle atrakcyjna, że rzeczywiście będziemy mogli wygrać wybory i potem tworzyć rząd. Uważam, że trzeba połączyć, oczywiście czas się zmienił, to co w 2015 roku zaproponowaliśmy, to było już 10 lat temu, teraz jest zupełnie już inny moment, inny czas, ale powrót do naszych tych dobrych, sprawdzonych rozwiązań i polityki takiej solidarności społecznej na pewno zawsze przynosi nam sukces.
7: To skoro tak, to od razu zapytam o stanowisko Konfederacji, która być może w tym przyszłym rządzie też będzie miała swoje miejsce. Konfederacja mówi jasno, 13 i 14 emerytura do likwidacji, o ile między Mentzenem i Bosakiem tutaj nie ma zgody, co do kryterium dochodowego w sprawie 800+, tu jest pełna, więc być może ta polityka socjalna, o której pani mówi, w przyszłym rządzie będzie zmuszona do zupełnie innych form. Więc zapytam panią, co pani na to, czy do takiego rządu pani by ewentualnie chciała wejść, czy Prawo i Sprawiedliwość w takim rządzie widzi swoje miejsce?
8: To zawsze to jest tak, że jak się zaczyna rozmawiać o programie i o współtworzeniu rządu, to oczywiście na stole kładzie się programy i propozycje i wtedy jest ten moment dyskusji. Ja się nie zgadzam z tym, że 13 i 14 emerytura powinny być zlikwidowane, szczególnie teraz, kiedy drożyzna zaczyna znowu być dużym problemem, bo przecież wszystko zaczyna drożeć i dla osób, które otrzymują świadczenia emerytalne, to jest naprawdę duża pomoc. Natomiast być może, że dla pana Mentzena, który patrzy na to z innej perspektywy osoby majętnej, to nie ma żadnego znaczenia. Ja przypomnę, że myśmy wprowadzali programy społeczne, szczególnie 500+, wtedy kiedy była również dla wielu rodzin taka pomoc potrzebna, ale myśmy od początku mówili, że to jest program prorozwojowy, jest to inwestowanie w rodzinę i wszystkie dane, które potem się sprawdzaliśmy, te dane, które pokazywały wzrosty również i gospodarcze, okazało się, że 500+ to było nie tylko wsparcie dla rodzin, ale to był również poważny zastrzyk dla przedsiębiorców, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach. Oczywiście teraz jest inny moment, inne oczekiwania. Być może te programy społeczne powinny być przedefiniowane, czy w jakiś inny sposób stworzone, ale tutaj warto przede wszystkim pamiętać, że musi być zachowany pewien balans, równowaga. No nie można pójść takim prostym rozwiązaniem. Wszystko zlikwidujmy i jak już to będzie. Dzisiaj trzeba dokonać dobrej diagnozy, przygotować propozycje, a przy tworzeniu koalicji oczywiście jest ten moment, kiedy się zaczyna rozmawiać już o konkretnych propozycjach.
1: Mówiła była premier Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości, która była gościem Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Cała rozmowa do odsłuchania jest na naszej stronie rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku, prawie 70 dni pod ziemią, cud w chilijskiej kopalni San Jose. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Według radiowego zegara to już prawie godzina trzecia. Czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Nożownik z Jarosławia nie trafi do zwykłego aresztu. Decyzją sądu będzie przebywał w szpitalnym oddziale psychiatrii sądowej. Kierowcy znów zapłacą więcej. Po weekendzie najmocniej może podrożeć auto gaz. Nauczyciele chcą wynagrodzeń za wycieczki szkolne. Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje tydzień konsultacji z prawnikami. Jak mówiliśmy już w faktach, jest areszt dla nożownika, który w czwartek w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. 31-letni obywatel Ukrainy będzie przebywać w szpitalnym oddziale psychiatrii sądowej. Dlaczego mężczyzna nie trafi do zwykłego aresztu? O tym reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: 3-miesięczny areszt będzie wykonywany w warunkach szpitalnych, bo zdaniem biegłych mężczyzna wymaga leczenia przeciwpsychotycznego. Ma objawy ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych, nie ma z nim logicznego kontaktu, co uniemożliwia jego przesłuchanie i przedstawienie mu zarzutów, a te zarzuty to zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Grozi mu za to dożywocie, o ile nie okaże się, że w chwili zdarzenia był niepoczytalny, a to będzie oceniane osobno, bo obecna opinia biegłych dotyczy jego obecnego stanu zdrowia, a nie stanu w chwili, gdy wtargnął do kuchni opactwa, chwycił za nóż i zaczął zadawać nim ciosy, raniąc 5 osób, w tym 3 księży, z których jeden zmarł.
0: Teraz złe informacje dla kierowców, bo będą kolejne wzrosty cen paliw w przyszłym tygodniu, tak przewidują analitycy. Po weekendzie najmocniej, według prognoz ekspertów, podrożeć może autogaz. Już wczoraj kierowców na wielu stacjach zaskoczyły podwyżki. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje nawet ponad 8 zł, a litr diesla ponad 9.
2: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No. Nie mamy na to wpływu, więc czekam może na reakcję, żeby ktoś coś z tym zrobił.
3: Przyjechał pan na stację benzynową, ale na razie pan nie tankuje?
2: Tak, nie tankuję.
3: 95, E10 benzyna tutaj, 8,19 w tej chwili.
2: No drogo, bardzo drogo, ale powiem panu na pocieszenie, że w zachodniej Europie jest jeszcze drożej.
3: Pan tankował dzisiaj 95 czy diesla?
4: 98 i mam to szczęście, że mam samochód służbowy, także nie cierpię za bardzo.
3: Jak pan patrzy na te ceny tutaj, 8 i 9 tylko na początku, nie ma już 7 tutaj.
4: Nie ma i nie będzie. No tak myślę, no nie, sytuacja na Bliskim Wschodzie się jakoś nie zbliża do tego, żeby się uregulowała, także widzę, że to nie idzie w dobrą stronę.
3: Gdyby pan musiał jednak tankować za swoje pieniądze, mniej pan jeździłby?
4: Na pewno. Przesiądę się na rowery, bo ja na co dzień jeżdżę na rowerze, tylko jak muszę jeździć samochodem.
0: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: To są fakty ze szkoły.
0: Związek Nauczycielstwa Polskiego chce wesprzeć nauczycieli w uzyskaniu pieniędzy za ich pracę podczas wycieczek szkolnych. Sąd Najwyższy potwierdził, że są to godziny nadliczbowe, ale nadal nie ma jasnego uregulowania w przepisach. Przypomina prezes ZNP Sławomir Broniarz.
6: Wydaje mi się, że ministerstwo niefrasobliwie podeszło do tego bardzo ważnego komponentu, jakim jest sprawa wycieczek realizowanych w ramach tego planu dydaktycznego w kontekście wyroku Sądu Najwyższego.
0: Związek chce urządzić w swoich oddziałach tydzień konsultacji z prawnikami w tej sprawie. Tymczasem czarne chmury zbierają się nad Manchesterem City. Słynny angielski klub piłkarski miał nagminnie łamać przepisy finansowe w latach 2009-2018. Doniesienia z Wysp Brytyjskich przywoła korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Co na to szefowie The Citizens?
7: Władze klubu odmawiają komentarza i zapowiadają, że będą się od tej decyzji odwoływać, ale już teraz wiadomo, że konsekwencje mogą być bardzo poważne. Od utraty punktów i zdobytych tytułów w okresie objętym dochodzenie aż po relegację z angielskiej Premier League. Zarzuty stawiane klubowi dotyczą nieprawidłowości finansowych, w tym ukrywania prawdziwych zarobków piłkarzy i trenerów, zawyżania przychodów oraz braku należytej współpracy ze śledczymi. Kibice Manchesteru City przyglądają się tym doniesieniom z dużym niepokojem, ponieważ reputacja klubu i jego przyszłość są zagrożone.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Mają coraz bardziej wyrafinowane metody i coraz większą skuteczność. Mowa o cyberprzestępcach. Jak nie paść ofiarą internetowych oszustów i skutecznie chronić przed nimi bliskich? Z młodszą aspirant Danutą Ofianewską z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
8: co możemy zrobić, co mogą zrobić seniorzy, ale też właśnie ich bliscy, żeby uchronić ich przed tym?
9: Powiedziałabym przede wszystkim ciągle edukacja, edukacja, edukacja. Cały życie się uczymy. Rozmowy. Bardzo ważne są rozmowy w domu, gdzieś w przestrzeni, w towarzystwie, kiedy jesteśmy. Oszustwa są niestety. Teraz bardzo dużo jest oszustw w przestrzeni cyber, tak zwane na phishing, tak? Czyli to są właśnie takie, gdzie najczęściej w internecie jesteśmy bardzo podatni na te oszustwa i oczywiście na legendę, czyli na różne metody i na policjanta, i na wnuczka, i na administratora. W tym przypadku trzeba być bardzo ostrożny, szczególnie w cyberprzestrzeni, ponieważ tam najczęściej dochodzi poprzez nawet lekkomyślne kliknięcie gdziekolwiek, w jakikolwiek link, jesteśmy narażeni na zhakowanie naszego telefonu, naszego konta osobistego. Najchętniej bym powiedziała wszystkim, żebyśmy nie klikali, zastanawiali się dwa razy, bez pośpiechu, żebyśmy nie byli łatwowierni, bo to nas gubi, ta nasza naiwność, a każdy z nas jest niestety, ma odrobinę tej naiwności i wiary, że coś jest dobrego, jednak żebyśmy byli ostrożni, tak? Bym tutaj zwracała na to szczególną uwagę, ale przede wszystkim bym zachęcała, żeby te osoby ze sobą się spotykały i dużo ze sobą rozmawiały, jak nie dać się oszukać.
10: Każdy myśli, że on się nie da oszukać, że jest bardziej czujny właśnie, że nie klika w jakieś tam podejrzane linki, czy nie daje się tej presji podczas rozmowy telefonicznej, no ale w praktyce, w życiu bywa bardzo różnie z tym i rzeczywiście to, że jesteśmy pod presją czasu, tego, że nie wiem, są potrzebne jakieś informacje na już i też dlatego, że no ci przestępcy mają coraz bardziej takie wyrafinowane metody działania, coraz trudniejsze do takiego oczywistego wykrycia, no to tak naprawdę tą ofiarą może stać się każdy z nas.
9: Tak, dokładnie. Tu nie chodzi o to, czy to jest osoba starsza, młodsza. W każdym wieku możemy dać się oszukać i prawdą jest to, co pani powiedziała, że są perfidni, wyrafinowani. To są świetnie przygotowani ludzie, którzy mają na cel oszukać jak najszybciej, dokonać transakcji na swoją korzyść i zabrać wszystkich, cały majątek, jakim być może jest do dyspozycji u danej osoby. Ten pośpiech nas gubi. Naprawdę nas gubi, dlatego że właśnie albo jak prowadzimy rozmowę, nie daj Boże, ktoś dostanie telefon, tak? I ktoś się poda za policjanta, tak? I ktoś pod presją będzie wyłudzał, zdobywał informacje, żeby jak najwięcej tej informacji zdobyć, żeby wyłudzić te pieniądze, to wtedy oczywiście my, co się z nami dzieje? Adrenalina, strach, serce nam bije, nie myślimy racjonalnie i wtedy no niestety przez pomyłkę, przez ten pośpiech i strach robimy tak, jak nas instruują przestępcy, tak? Ja bym naprawdę tutaj bardzo uczulała, prosiłabym, zwracam się w ogóle z prośbą do wszystkich mieszkańców, te osoby, które nas wysłuchają, żeby jednak nie dać się tej presji, żeby odłożyć na telefon. Naprawdę nic się nie stanie, nie będziemy, proszę się nie czuć winnym, jeżeli odłożymy telefon, bo dostaniemy informację, że wnuk, mąż, żona potrącili kogoś na ulicy i trzeba jak najszybciej dać pieniądze, żeby za kaucją ta osoba nie poszła do aresztu śledczego. Absolutnie tego nie robimy. Tak, kontaktujemy się z osobami, z członkami rodziny, potwierdzam, że czy taka sytuacja miała miejsce, dzwonimy do komisariatu, tak, na dzielnicy, w której mieszkamy, upewniamy się, czy taka sytuacja miała miejsce, ale nie działamy pochopnie, bo ta pochopność nas bardzo gubi.
10: Wspomniała pani o tym phishingu, ale czy właśnie są jakieś konkretne metody, które w ostatnim czasie jest ich, nie wiem, więcej, że właśnie tak na przykład to oszustwo na wypadek, tak? No bo ci przestępcy też działają właśnie takimi trochę falami, że bardzo dużo podobnych zdarzeń się dzieje i później przychodzi moda na coś innego, bo ludzie już wiedzą, czego unikać.
9: Najczęściej teraz, możemy to słyszeć, bardzo często też o tym się mówi, metoda jest taka na tak zwany szybki zarobek, tak? Dzwonią bukmacherzy, którzy oferują bardzo intratne transakcje finansowe, wzbogacenie się, tak? Podwojenie, potrojenie swoich środków oszczędnościowych i przez takie właśnie wyrafinowane rozmowy najczęściej zachęcają właśnie do, że tak powiem w cudzysłowie, inwestycji i to jest takie powszechne, tak? My bardzo chcemy się szybko wzbogacić łatwą drogą. Nie jest to łatwa droga, nigdy nie będzie, ale niestety to nam działa na zmysły nasze i jesteśmy na to najczęściej podatni. Metodą na blika, tak? Gdzie dostajemy informację, że nie opłaciliśmy do końca rachunku i nie sprawdzamy, czy to konto rzeczywiście za prąd, czy za gaz jest to samo. W tym przypadku byłam również, zachowałabym ostrożności i nie szłabym na łatwiznę, jeżeli chodzi właśnie o te podwojenie, potrojenie inwestycji, tylko rzeczywiście bym wszystko sprawdziła, nic na telefon nie załatwiała, poszłabym do banku, upewniła się, czy wszystko jest w porządku i raczej nie byłabym tak bardzo podatna na to, żeby szybko i łatwo zarobić. Na to bym zwracała uwagę i tutaj bym też do tego namawiała osoby, żeby jednak nie szły tą drogą, bo to najczęściej są właśnie oszustwa.
10: Czasami te metody są takie naprawdę bardzo zawiłe i no, że uczciwy człowiek by nie pomyślał w ogóle, że coś może być na rzeczy. Na przykład ja się spotkałam kiedyś z oszustwem właśnie na blika, że ktoś wysyła blik, później dostaje prośby, czy może zwrócić te pieniądze, ale na inny numer telefonu, na inne konto. I się okazuje, że też można w ten sposób jakoś nieświadomie brać udział w jakimś, nie wiem, praniu pieniędzy.
11: Dokładnie, to też nie tylko chodzi o pranie pieniędzy, ale też właśnie o oszustwo, wyłudzenie, bo jeżeli zwrócimy blikiem na to konto pieniążki, tak, to też trzeba sobie zdawać sprawę, że dajemy jakby możliwość takiemu przestępcy, oszustowi, otwieramy mu bramę, że tak powiem dosłownie, kolokwialnie, do tego, żeby on nie tyle co ten pseudo przelew nam zabrał, czyli chcemy mu uczciwie oddać, bo te pieniądze przecież nie są nasze, ale też dajemy mu tą właśnie możliwość, że może nam okraść i zabrać nasze konto, tak? Tutaj w takich przypadkach nie działamy, tak? Ja wiem, że ludzie są dobrzy i że chcą, bo to nie moje, to ja oddam, ale idźmy do banku, tak? Powiedzmy, że dostałam dziwny przelew, nie wiem, co to za pieniądze, nie chcę nigdzie klikać, a przede wszystkim nie klikajmy w żadne strony, w żadne linki, a już na pewno nie na konta Blik i chcę, żeby ktoś mi sprawdził to konto, tak? Niech się tym zajmuje bank. Ludzie profesjonalni, którzy na co dzień zajmują się takimi rzeczami, sami nie podejmujemy takich decyzji, nawet jeżeli, proszę mi wierzyć, to nie jest nic złego, jeżeli dostaniemy przelew i rzeczywiście ten ktoś się domaga o to, żeby oddać mu te pieniądze, bo rzeczywiście trafiły na nasze konto przypadkowo, to my, nawet jeżeli zwlekamy parę dni, to nie jest nic złego, tak? Z tego tytułu nie będziemy mieli żadnej odpowiedzialności, bo chcemy się upewnić, co to za przelew i dlaczego jest na naszym koncie i ewentualnie za pośrednictwem banku na sprawdzone konto, niech oni sobie te pieniądze po prostu zabiorą i oddadzą osobie, która to, jeżeli to jest uczciwe, przez przypadek przelała, tak? Natomiast sami nie oddawajmy tego z powrotem, bo nie wiemy, gdzie klikamy.
10: Chciałam jeszcze zapytać, jak chronić dzieci przed tymi oszustwami w internecie? No one jeszcze tutaj może nie mają dostępu do kont bankowych, ale też bardzo często mogą mieć styczność z jakimiś linkami. Co możemy zrobić właśnie, żeby im zapewnić to bezpieczeństwo?
11: I tutaj apel do rodziców, opiekunów prawnych, ponieważ nikt tak bardzo nie przypilnuje dziecka jak sam rodzic. Dzieci mają telefony, które dostają od rodziców. Sami sobie go nie kupią, bo są niepełnoletni, tak? Więc w momencie, kiedy dajemy dziecku telefon z dostępem do internetu, byłoby dobrze, gdyby była kontrola rodzicielska, żeby rodzic wiedział, gdzie moje dziecko wchodzi, na jakie strony klika, z kim ma do czynienia, z kim zawiera znajomości, bo to jest bardzo ważne, żeby naszych dzieci nie narażać na niebezpieczeństwo i nie tylko oszustwa internetowe, ale też nawiązywanie kontaktów z obcymi osobami, bo nie wiemy nigdy, kto jest po drugiej stronie, tak? Więc tutaj bym apelowała do rodziców, żeby mieli jednak tą czujność nad naszymi dziećmi, co one robią w wolnym czasie, bo dziecko jak dziecko jest ciekawe, tak? Więc kliknie, zobaczy, pochwali się koledze, koleżance, no i potem się mogą z tego dziać bardzo przykre rzeczy, także tutaj bym na to zwracała uwagę, żeby rodzice jednak byli czujni.
10: A dużo macie w ogóle zgłoszeń, jeśli chodzi o takie oszustwa?
11: Generalnie na terenie zachodniopomorskiego naszego rejonu, no ta liczba niestety wzrasta, więc to tylko świadczy o tym, że przestępcy nie zastanawiają się, działają, tak? Więc no niestety dane są takie, jakie są. Natomiast myślę, że jeżeli będziemy często o tym mówić, będziemy prowadzić spotkania z seniorami, nie tylko z mieszkańcami Szczecina odnośnie właśnie oszustw, to ta skala być może, kiedy będzie świadomość bardziej większa, szersza, tak? Będą takie spotkania, to ta skala być może będzie malała i też nam o to chodzi, żeby po prostu nie pomagać przestępcom przez to, żeby właśnie ten senior wiedział, jak ma się zachować, co zrobić, jak szybko reagować, tak? Bo też proszę zwrócić na to uwagę, że niestety, kiedy senior zostanie oszukany, najczęściej nie chce tego zgłaszać, bo się wstydzi.
0: A z młodszą aspirantką Ofianewską z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: sieci też.
1: Absolutnie tak. Ta cisza obowiązuje nie tylko w mieście, w przestrzeni miejskiej, ale również w tej przestrzeni internetowej, wirtualnej. Tam również nie można agitować, nie można informować o sondażach wyborczych czy przedwyborczych. Po prostu najlepiej na temat wyborów krakowskich milczeć, a przynajmniej...
0: Ale my nie będziemy, prawda? Nie będziemy tutaj łamać ciszy wyborczej, ale jednak ten głos zabierzemy w tej sprawie.
1: Oczywiście, a nawet oddam ten głos Barbarze Golanko, to dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, która właśnie powie nam bardzo krótko o tym, jak te dzisiejsze wybory przebiegają.
2: Informacje, które uzyskaliśmy z Miejskiej Komendy Policji w Krakowie, na ten moment nie odnotowano żadnych niepokojących zdarzeń dotyczących głosowania, jak również jego przebiegu.
1: No i to jakby na potwierdzenie tych słów, które przed chwilą padły na naszej antenie. A zatem jest spokojniej, niech tak będzie. Oczywiście będziemy się temu przyglądać na bieżąco i sprawdzać, czy nic się w tej sprawie nie zmieniło.
0: Tak, zdarzeń żadnych jakichś takich ekstraordynaryjnych nie było, ale coś się jednak zdarzyło, prawda? Przypomnij, Michale, jak wygląda karta do głosowania?
1: Tak, coś się zdarzyło i z tego powodu ta karta do głosowania mogłaby wprowadzać wyborców w błąd, bo rzeczywiście na tej karcie zobaczymy 8 nazwisk, a przypomnę, że tak naprawdę głosować możemy tylko
0: na siódemkę.
1: Siedmiorga, tak, kandydatów, którzy startują, ponieważ jeden z kandydatów, Jan Hoffman, w tym tygodniu zdecydował, że jednak rezygnuje z udziału w tych wyborach. Posłuchajmy, jak dokładnie wygląda ta dzisiejsza karta do głosowania. Tutaj ponownie głos oddam Barbarze Golanko, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.
2: W związku z tym, że jeden z kandydatów, pan Jan Hoffman, wycofał zgodę na kandydowanie, w momencie, kiedy już karty do głosowania były wydrukowane, one pozostają w takim kształcie już niezmienne. Komisje tutaj nie mają prawa dokonywać żadnych adnotacji, żadnych skreśleń. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza wydała obwieszczenie informujące, potwierdzające ten fakt rezygnacji i takie obwieszczenia znajdują się w lokalach wyborczych informujące, potwierdzające właśnie ten fakt oraz komisje są zobligowane informować wyborców, że głos oddany na pana Jana Hoffmana, który na karcie wyborczej znajduje się pod pozycją numer 4, będzie głosem nieważnym.
1: No i mamy już taki sygnał od jednego z naszych słuchaczy z Krakowa, który powiedział, że został poinformowany przez członków komisji o tym, że rzeczywiście pan Jan Hoffman nie startuje w tych wyborach i również taka informacja w formie kartki przed wejściem do lokalu wyborczego jako obwieszczenie również się znalazła. Tam ten numer 4, przy którym jest wpisane nazwisko Jana Hoffmana, jest przekreślone dwoma czerwonymi liniami, które się krzyżują dokładnie.
0: Powtórzmy tak jeszcze, bo to jest tak dwa razy, to jest lepsza informacja niż taka pojedyncza, czyli są jakby dwa obwieszczenia, prawda? Jedno obwieszczenie jest pisemne, tak?
1: A przed wejściem do lokalu wyborczego powinno być oczywiście.
0: Powinno być, tak, a drugie obwieszczają to też członkowie komisji, prawda?
1: Ustne obwieszczenie, tak moglibyśmy powiedzieć. Tak jest, członkowie komisji powinni każdego wyborcę, który przyjdzie do lokalu i będzie chciał wziąć udział w tym głosowaniu, poinformować o tym, że pod numerem 4 nazwisko Jana Hoffmana jest, ale oddanie głosu na tego kandydata oznacza, że oddajemy głos nieważny w tych wyborach. Co ważne, na wybory zabieramy ze sobą albo dowód osobisty, możemy też mieć ze sobą telefon komórkowy, w którym, jeśli mamy zainstalowaną aplikację mObywatel, możemy też poprzez nią się wylegitymować. Zwróćmy uwagę na to, czy karta, którą dostaniemy do głosowania, ma format A4, to taka tradycyjna, duża kartka, czy ma też ucięty prawy, górny róg, powinna mieć, czy ma też dwa stępy Miejskiej i Okręgowej Komisji Wyborczej. Jeśli to wszystkie elementy się na niej znajdują, to znaczy, że mamy do czynienia z taką kartą, która jest prawidłową kartą i oddanie głosu na niej będzie skutkowało tym, że nasz głos zostanie zaliczony do głosu ważnego, pod warunkiem, że tylko przy jednym nazwisku postawimy krzyżyk, czyli dwie linie, które się przynajmniej w jednym miejscu krzyżują. Ważne, żeby to zrobić w tym kwadraciku, a nie gdzieś poza nim, bo wtedy głos będzie nieważny.
0: A więc sprawdzajmy znaki szczególne karty, A4 format, czwórka jest, a jakoby jej nie było, prawda? To są takie najważniejsze informacje, które przekazał wam Michał Radkowski. Bardzo dziękujemy.
1: Będziemy RMF24.
0: Kłaniamy się.
1: Dziękuję.
3: Tu Radio RMF24.

0: Radio RMF 24.
1: Przypomnę, że w Krakowie trwa cisza wyborcza, ale na tej ciszy można coś przypomnieć. O godzinie 20:45 rozpocznie się wieczór wyborczy Radio RMF 24, transmitowany również na kanale RMF 24 na YouTube. Program poprowadzi Piotr Salak, a w studiu dołączą do niego politycy, m.in. Aleksandra Kot, Ireneusz Raś i Łukasz Kmita, a także eksperci, aktywiści, przedstawiciele biznesu i świata kultury, w tym Rafał Sonik i aktor Mateusz Janicki. Będzie bardzo ciekawie. Wspólnie będą na gorąco komentować wyniki pierwszej tury i rozmawiać o ich znaczeniu dla miasta Krakowa. Tu Radio RMF 24.

0: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
5: Po reklamie.
6: Strzał w dziesiątkę, że słuchacie radia RMF 24. Dziesiąta na zegarze, Ewa Kwaśnie w studiu. Faktów RMF FM. Prosimy bardzo.
7: Kraków głosuje w przedterminowych wyborach prezydenckich. O tym za moment. Dziesiątki tysięcy wiernych zmierzają na Błonia w Lourdes, gdzie Leon XIV odprawi mszę. W faktach ponownie zajrzymy też na trasę maratonu warszawskiego. Biegaczy dopingują tysiące kibiców.
8: Dla mnie to oni są bohaterami, że biegną też ponad 42 kilometry.
7: Fakty sportowe prosto z Mediolanu. Polscy siatkarze zostali mistrzami Europy.
9: Wygraliśmy całą drużyną. Naprawdę ciężki mecz.
7: Wybiła dziesiąta. Od 3 godzin w Krakowie trwają przedterminowe wybory prezydenckie. Do tej pory nie odnotowano naruszenia ciszy wyborczej, przekazało RMF FM Krajowe Biuro Wyborcze w Krakowie. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21. Godzinę wcześniej o 20 na antenie RMF FM rozpocznie się krakowski wieczór wyborczy we współpracy redakcyjnej z Polsat News. A na linii reporterka tej stacji Teresa Gut. Tereso, jak przebiega głosowanie?
10: Lokale wyborcze zostały otwarte punktualnie. Wszystkie obwodowe komisje wyborcze pracują bez przeszkód. Na osiedlu podwawelskim, gdzie w tej chwili jestem, ruch przy urnach spory, a mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, deklarują, że te wybory są dla nich szczególnie ważne. Wyborcy mają czas do 21, aby oddać głos na swojego kandydata. Przypomnę, dzisiaj wieczorem specjalny program przygotowany przez Polsat News i RMF FM, w czasie którego poznamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów. Sprzed obwodowej komisji wyborczej w Krakowie Teresa Gut, Polsat News.
7: Wyścigu fotel prezydenta stanęło 7 kandydatów. Na karcie do głosowania znajdziemy jednak 8 nazwisk. W ostatnich dniach Jan Hoffmann zrezygnował z kandydowania. Komisja wyborcza ma informować o tym przy wydawaniu kart do głosowania. Dziesiątki tysięcy wiernych z całego świata przybywają na Błonia Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. Tam za godzinę papież Leon XIV odprawi mszę. Wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. U podnóża Pirenejów oczekiwanych jest około 150 tysięcy osób. Do miasteczka przybyli wierni z wielu krajów europejskich, ale też z USA i Azji. W Lourdes Leon XIV spotka się również z 7 ofiarami pedofilii w kościele, informuje francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
11: Konferencja biskupów Francji poinformowała, że chodzi o, cytuję, prywatne spotkanie papieża za zamkniętymi drzwiami z 7 ofiarami przemocy seksualnej i dlatego Leon XIV nie przewiduje żadnej publicznej wypowiedzi na ten temat. Oburza to stowarzyszenia ofiar, których przedstawicielom odmówiono udziału w tym spotkaniu i które domagają się, by papież publicznie obiecał, że nic już w tej sferze nie będzie ukrywane. Według paryskich mediów od lat 50. aż ponad 330 tysięcy dzieci i nastolatków padło we Francji ofiarami przestępstw seksualnych ze strony duchownych i osób ściśle powiązanych z kościołem. kościołem.
7: I wracamy do kraju. Prawie na półmetku trasy są już najszybsi uczestnicy 48. Maratonu Warszawskiego. Ten bieg od ponad godziny trwa w 7 dzielnicach stolicy. Według organizatorów wzdłuż trasy ustawiło się około 100 tysięcy kibiców. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Państwo kibicują mocno.
12: Jak najbardziej.
5: Co jest napisane na transparencie?
12: Biegnij gonić się pantelopa.
5: Dla kogo to jest doping?
12: Dla syna.
5: Po raz pierwszy w maratonie?
12: Tak, po raz pierwszy przygotowywał się tak, że liczymy na to, że dobiegnie.
13: Biegniesz tak szybko, że zaraz dostaniesz mandat Straży Miejskiej.
5: Mają panie bardzo duży transparent i duży napis. Co tu jest napisane?
14: Jeśli to czytasz, jesteś zwycięzcą.
5: Gdy tutaj biegacze trochę zwalniają, to co mówi pani? Co krzyczy?
13: No, żeby się nie poddawali i żeby cisnęli.
7: W kolejnych faktach zajrzymy na metę 48. Maratonu Warszawskiego. Sprawdzimy, kto najszybciej pokona dystans tego wymagającego biegu.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: I ponownie o poranku fakty sportowe RMF FM prosto z Mediolanu. Zaprasza Patryk Serwański. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, to był wspaniały wieczór, niemal pełna hala, świetna oprawa tego finału i naprawdę bardzo dobry mecz. Pierwszy set niezwykle wyrównany, wynik cały czas w okolicach remisu, wygrywamy 31-29. W drugiej partii zdecydowana przewaga biało-czerwonych 25-19, no a później przyszły problemy. Trzeci set to nasza słabsza gra i przegrana do 20, ale to był finał, tutaj nie mogło być już łatwo.
17: No jak chce się wygrywać, to trzeba pocierpieć. Nie zawsze jest idealnie, ale pokazaliśmy charakter.
16: Komentował Bartłomiej Bołądź, odpowiedź Polaków świetna, w czwartym secie zgasiliśmy nadzieję Francuzów na sukces. Bardzo dobrą zmianę dał Kamil Semeniuk i to nie pierwszy raz podczas tego turnieju.
9: Wygraliśmy całą drużyną, naprawdę ciężki mecz. Każdy dołożył cegiełkę, ja też miałem okazję być na boisku, także jestem naprawdę szczęśliwy, że gdzieś tam dołożyłem jakiś procent od siebie do tego tytułu.
16: A nasz przyjmujący jak zwykle skromnie o swojej grze. MVP mistrzostw został Wilfredo Leon, do drużyny marzeń trafili także Lemański, Jakubiszak i Popiwczak. Sensacyjnym rozstrzygnięciem zakończył się mecz o brązowy medal. Finowie pokonali Słoweńców 3-0, no i po raz pierwszy w historii znaleźli się na podium mistrzostw Europy. Bartosz Zmarzlik musi poczekać na 7. tytuł żużlowego mistrza świata. Wczoraj w Toruniu z takim sukcesem sezon zakończył Robert Lambert. Zdecydował wielki finał, ostatni bieg. Zmarzlik wicemistrzem globu.
18: Naprawdę jestem szczęśliwy, bo tak jak mówię, medal mistrza świata jest naprawdę, wiem ile trzeba poświęcić, ile poświęciłem dla srebra, ile razy poświęcałem dla złota. Fajna, normalna, twarda, normalna rywalizacja na torze.
16: Mówił nasz żużlowiec. Z brązowym medalem sezon kończy Australijczyk Brady Kurtz. Katarzyna Niewiadoma Fini, srebrną medalistką kolarskich mistrzostw świata. Polka zajęła drugie miejsce w wyścigu rozegranym w Montrealu. Na finiszu minimalnie lepsza Holenderka Demi Vollering. Przypomnę, Niewiadoma Fini ma w dorobku także brąz mistrzostw świata, który wywalczyła 5 lat temu we Flandrii.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Sporo ważnych, frapujących, aktualnych doniesień w faktach RMF FM przedstawiła Ewa Kwaśny, Patryk Serwański i inni nasi dziennikarze. Ja przekażę wam jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24. Obiecuję i dotrzymam słowa. Możecie na mnie liczyć jak na Zalewskim. Bogdan Zalewski, kłaniam się wam nisko. Bądźmy razem. SMS 3322.

0: 13 minut po godzinie 10 spędzamy razem przedpołudnie w Radiu RMF24. To nasz niedzielny program. Obiecałem wam wizytę w stolicy i oto ona. Specjalny raport prosto z trasy 48. Maratonu Warszawskiego. Ten bieg, przypomnę, trwa od 9 w centrum stolicy. Na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej jest nasz reporter, nie wiem czy w biegu, Michał Dobrowicz. Witam serdecznie, Michale.
1: Kłaniam się, przede wszystkim relacjonuję z przyjemnością, wybiegłbym na trasę. Nie wiem, czy dałbym radę na tym dystansie 42 km i prawie jeszcze 200 metrów. Na razie relacjonuję i to wszystko obserwuję.
0: Bardzo się cieszymy. Kiedy pierwsi zawodnicy mogą zameldować się na linii mety? Możesz to przewidzieć?
1: Ja myślę, że za mniej więcej godzinę, może za niecałą godzinę, bo w czasie poprzedniej 47. edycji Maratonu Warszawskiego najszybszy biegacz pokonał ten dystans ponad 42 km w czasie 2 godzin i 11 minut. Wszyscy wystartowali punktualnie o 9, więc myślę, że tuż po 11, może właśnie za tę godzinę, czyli kilkanaście minut po 11, już pierwsi najszybsi zawodnicy powinni zameldować się tu, gdzie teraz jestem, czyli właśnie na linii mety. Dookoła mnie są kibice. Ja od faktów od 10 śledzę najciekawsze transparenty, bo zwraca moją uwagę to, ile ciekawych, intrygujących, niebanalnych napisów jest na transparentach. Dzień dobry.
2: Dobry.
1: Co na pana transparenty tu jest napisane?
2: Szybciej
1: i tu jest coś dopisane jeszcze.
2: Nogi mnie bolą.
1: Proszę powtórzyć.
2: Szybciej, nogi mnie bolą od stania.
1: Pana aż bolą nogi, jak pan tu kibicuje. Jaka tu jest atmosfera? Co zwraca uwagę, gdy tu pan jest w sumie tych kibiców?
2: Atmosfera jest bardzo pogodna. Są ludzie, kibicują.
1: Słońce wyszło nad Warszawą. Biegacze i eksperci mówią, że to są bardzo dobre warunki, żeby albo bić rekordy, albo żeby to były udane debiuty. Jak to wygląda? Państwo już uciekają dalej kibicować?
3: Tak, musimy się przebić.
1: Ale proszę, jedno ważne pytanie. Co państwo krzyczą? Co państwo mówią, gdy tutaj są obok biegacze?
3: Dasz radę!
1: Jak?
3: Dasz radę!
1: No i pewnie doskonale to wszyscy słyszeli. Biegacze też to słyszą i biegacze też wtedy biegną dalej, dalej, dalej, jeszcze szybciej. To są dwa biegi w tej chwili. Ten moment Bogdanii, drodzy
0: tak.
1: Biegacze, w którym teraz jesteśmy, to jest ta kulminacja dwóch biegów, bo z jednej strony maraton od 9, a z drugiej strony kilkanaście minut temu o 10 tutaj wystartował bieg na krótszym dystansie. Bieg
0: no i jest jeszcze trzeci bieg, prawda, bo jeszcze kibice się przemieszczają tutaj biegiem szybciej, tak. Bo nogi mnie bolą od stania, prawda? To
1: dokładnie,
0: też zobowiązuje.
1: To jest jeden z najciekawszych napisów. Oni też tak naprawdę sporo kroków zrobią. Ja jestem bardzo ciekawy, co będzie dzisiaj wieczorem w telefonach komórkowych kibiców, bo oni też pokonują te trasy i myślę, że to będą tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy kroków, które robią kibice, którzy przemieszczają się przez 7 dzielnic Warszawy, obserwując i próbując podążyć i zdążyć za biegaczami.
0: No właśnie, Michale, skoro mówimy o statystyce, czy to jest rzeczywiście największy jak dotąd maraton w polskiej historii pod względem liczby uczestników? Ty to widzisz na miejscu. No wiem, że nie policzysz wszystkich, prawda, bo to jest sprawa niepoliczalna, ale tak na twoje oko.
1: Moje wrażenie to absolutnie potwierdza. Czekamy na to oficjalne potwierdzenie z Biura Zawodów, ale rzeczywiście pod względem liczby uczestników wszystko na razie wskazuje na to, że to jest największy maraton w historii Polski i to może oznaczać kilka rekordów, bo to jest prawie 14 tysięcy osób, które stanęły na starcie maratonu o 9. Prawie 14 tysięcy, a do tego 6 tysięcy osób w tym biegu towarzyszącym na 10 kilometrów, a to 14 tysięcy maratończyków na starcie oznacza, że są bardzo duże szanse, że przekroczona będzie magiczna granica 10 tysięcy osób, które maraton ukończą. To jest niemal pewne. Rok temu niewiele zabrakło, ale jednak ta granica nie została przekroczona. Nie było tych 10 tysięcy na mecie. W tym roku przy takiej liczbie uczestników to jest niemal pewne, że to się uda i że w najbliższych godzinach, w ciągu tych najbliższych kilkudziesięciu, kilkuset minut faktycznie ponad 10 tysięcy maratończyków pokona ten dystans ponad 42 kilometrów i zameldują się właśnie tutaj na mecie.
0: No i zameldujemy nową kategorię maratońską, prawda? 10-tysięcznik. Bardzo ci dziękujemy.
1: To by było coś.
0: Dziękujemy ci serdecznie. Michał Dobrowicz przemieszcza się razem tak. Z kibicami, którzy tam no nie stoją w miejscu. Nie da się przy takiej imprezie. Dziękujemy ci serdecznie.
1: Do usłyszenia, pozdrawiam.
4: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Przenosimy się w różne miejsca w kraju, ale także sprawdzamy informacje ze świata. To jest niedzielny przedpołudniowy program w Radiu RMF24. W Ukrainie minionej nocy w wyniku rosyjskich ataków zginęło 6 osób. 3 osoby zmarły po strzałach na obwód zaporoski na południowym wschodzie Ukrainy. 2 w obwodzie sumskim na północy kraju, w bombardowaniach przy użyciu kierowanych bomb lotniczych. Tam rannych zostało 28 osób. Wśród poszkodowanych są dziewczynki 11-miesięczna i 8-letnia, a także 2 nastolatków. Dzieci to też ofiary wojny. Z kolei w wyniku ataku na Kijów zginął jeden dorosły mężczyzna. To podały służby ratownicze przed momentem. W stolicy dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płoną tam magazyny. Czytam w wpisie. W sprawie dronów odrzutowych głos zabrał wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Skuteczność Ukrainy w zestrzeliwaniu odrzutowych rosyjskich dronów wynosi obecnie 55%. Musimy zestrzeliwać co najmniej 90%, powiedziała ukraińska głowa państwa. Zełenski powiedział w wystąpieniu wideo, że w przyszłym roku Rosja planuje wydać 12 miliardów dolarów wyłącznie na produkcję dronów odrzutowych oraz amunicji krążącej. Prezydent Ukrainy przekazał, że we wrześniu siły rosyjskie wystrzeliły na jego kraj ponad 2700 takich maszyn, z czego ponad 1500 zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych. Straszna statystyka. Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
1: RMF24.
2: Reklama.
1: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Po reklamie.
1: Radio RMF 24.

0: Za 26 minut będzie godzina 11 i będą fakty RMF FM, co nie znaczy, że nie będziemy mieli jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24. Teraz ważne doniesienia ze świata sportu. Słuchajcie, tym razem tylko wicemistrzostwo. Tylko. No bo to sześciokrotny indywidualny mistrz świata na żużlu. Bartosz Zmarzlik otarł się o 7 tytuł, ale wczoraj w ostatnim sezonie Grand Prix w Toruniu lepszy okazał się Brytyjczyk Robert Lambert. Zawody z trybun toruńskiej motoareny obserwował dziennikarz sportowy radia RMF FM Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, Czarku. Oto opisz, jak wyglądały te ostatnie w sezonie zawody.
1: Dzień dobry, ja zacznę od tego, że to było naprawdę niesamowicie emocjonujące zawody. Muszę przyznać, że znaczy w zasadzie wiadomo było, że tak będzie, bo też umówmy się, każdy wiedział, jaka sytuacja jest w klasyfikacji generalnej. Po sprincie, tak, który rozbudził nadzieję, Bartosz Zmarzlik zajął w nim drugie miejsce, zdobył jeszcze dodatkowe 3 punkty. On jeszcze przed wieczornymi zawodami, przed główną Grand Prix, wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji generalnej. To on występował z żółtym plastronem lidera. Robert Lambert był w tej sytuacji goniącego i wywiązał się naprawdę z tej roli znakomicie.
0: Dogonił.
1: Robert Lambert wygrał większość swoich biegów, tak naprawdę chyba tylko poza pierwszym. No i widać było, że po prostu jeździł siebie. On tutaj przecież na co dzień w Apatorze Toruń występuje. To naprawdę było widoczne, że świetnie czuje się na tym torze. Bartek Zmarzlik jakby nie do końca rozpędzony, jakby na starcie przede wszystkim miał te problemy. I to wszystko tak wyglądało tak naprawdę aż do samego finału. Do finału zresztą Bartosz Zmarzlik nie wszedł bezpośrednio, co już było swego rodzaju zaskoczeniem. Musiał jeszcze w tej dogrywce wystąpić w jego ostatniej szansy. Tam pewnie awansował, zajął pierwsze miejsce, natomiast w finale startował dopiero z trzeciego pola. No zresztą może posłuchajmy Bartka Zmarzlika, jak też mówił o tym finale.
2: Naprawdę i wielka presja i to wszystko, ale gdzieś tam udało się naprawdę zachować spokój. Bardzo spokojne Grand Prix. Punktowałem dobrze. Finał jest finałem. Robert okazał się najlepszy. Wybrał też super pole. Ciężko było wyjechać z tego trzeciego pola. Może, wiecie, może mogłoby być czwarte, może nie. A, to historia.
1: No tak, cudów tutaj po prostu nie było. Robert Lambert w dobrej formie wygrał. Bartek Zmarzlik był w gorszej pozycji startowej. W finale zajął zatem trzecie miejsce. No cóż, nie udało się, ale ze srebra też trzeba się cieszyć.
0: No tak. Rzeczywiście. A jak Bartosz Zmarzlik zareagował na, no było, nie było, porażkę?
1: Absolutnie nie jest niczym załamany. To mi się właśnie podobało. On wyszedł do dziennikarzy i widziałem w nim ten spokój. Widać było, że ten spokój daje mu rodzina. Zresztą on to podkreśla na każdym kroku, że synowie, żona to dla nich jeździ. To też wczoraj powiedział. Przede wszystkim ma świadomość tego, że on jeszcze stanie się tym najbardziej utytułowanym żużlowcem w historii. Potrzebuje jeszcze tylko trochę czasu, no ale ma 31 lat. Bartosz Zmarzlik mówił też już o przyszłym sezonie. Wraca między innymi Grand Prix Australii. Będzie ciekawie, będzie daleka podróż. Posłuchajmy.
2: Byłem już tam. Tam wywalczyłem też pierwszy swój medal, więc fajnie będzie wrócić. Na YouTube sobie włączę.
1: No i w swoim stylu Bartek zakończył to wszystko przed nim. Jeszcze naprawdę niejednym sukcesem nas zaskoczy, a w sumie może raczej nie zaskoczy. W każdym razie do tego, żeby został najbardziej utytułowanym żużlowcem w historii, brakuje mu jeszcze jednego srebra. Chociaż oczywiście wszyscy będziemy trzymać kciuki, żeby w przyszłym roku został po raz 7 mistrzem świata.
0: To prawda. O ostatnim w sezonie żużlowym Grand Prix w Toruniu mówił Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM. Bardzo dziękujemy. A w Radiu RMF 24 już za chwilę, już za momencik wybierzemy się do Wenezueli. Egzotyczna podróż. Zapraszam Was serdecznie. Do słuchania i pisania. SMS 3322.

Rzut oka na zegar. Za 14 minut będzie godzina 11 i nowe fakty RMF FM, ale u nas w Radiu RMF 24, jak co dzień, jak zwykle, także w niedzielę, jeszcze więcej informacji. Tymczasowy rząd Wenezueli, słuchajcie, zwolnił z więzień ponad 20 osób, w tym więźniów politycznych, jak czytam, ogłosiły to tamtejsze organizacje pozarządowe. I tak, według informacji organizacji Foro Penal, wśród uwolnionych jest były pułkownik,

0: niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
1: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
2: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
3: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
1: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
2: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
0: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już dziś po 20.
5: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
18: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
19: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platonowa, myślnik 2.
20: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
21: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
20: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
21: Ascorvita Max?
20: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
22: Zdrowid.
20: Po reklamie.
23: Na zegarze prawie 11. Ewa Kwaśna, zapraszam na fakty. I na początek ponownie Kraków. Śledzimy przedterminowe wybory prezydenckie. Słowaccy ratownicy odnaleźli 4 poszukiwane Polki. Nocowały w śpiworach w Dolinie Jamnickiej. Wiele osób korzysta z pięknej pogody w Beskidach, na drogach korki. Posłuchajcie, w których miejscach musicie uzbroić się w cierpliwość. Rok akademicki tuż i okazuje się, że brakuje miejsc w akademikach. Za chwilę przykład z zachodniopomorskiego. W stolicy Małopolski od 4 godzin trwa głosowanie w przedterminowych wyborach prezydenckich. Od rana przebieg głosowania w Krakowie śledzi dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Witam.
1: Zgadza się, witam.
23: Michale, jest pierwsze naruszenie ciszy wyborczej.
1: Tak, na jednym z profili w mediach społecznościowych, którego nazwa sugeruje poparcie dla ważnego polskiego polityka, jest wpis sprzed 2 godzin. Można w nim przeczytać o przewidywaniach internauty, jakim wynikiem zakończy się dzisiejsze głosowanie. Wpis jest długi i przypomina felieton polityczny. Policja zna już ten wpis, bo wpłynęło do niej w tej sprawie zgłoszenie, kwalifikuje go jako agitację wyborczą, a za to, przypomnę, grozi grzywna w wysokości 5000 zł. Jeszcze wyższa kara grozi za publikację sondaży. Ten, kto złamie taki zakaz, musi się liczyć z koniecznością zapłaty nawet 1 000 000 zł. Poza tym jednym incydentem w sieci na razie policja nie odnotowała innych przypadków łamania ciszy wyborczej ani zakłócania przebiegu głosowania w Krakowie. Lokale wyborcze, przypomnę, będą czynne do 21:00.
23: Godzinę wcześniej o 20:00 rozpocznie się specjalny krakowski wieczór wyborczy w RMF FM, przygotowywany we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Nasi reporterzy pojawią się w sztabach najważniejszych kandydatów, a w specjalnym studiu wyniki pierwszej tury skomentują krakowscy politycy i eksperci.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
23: 4 Polki, które zaginęły podczas wędrówki w Tatrach Zachodnich, zostały odnalezione przez słowackich ratowników. Wczoraj wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu, a następnie kontakt z nimi się urwał. I wtedy słowaccy ratownicy górscy rozpoczęli akcję poszukiwawczą. Znaleziono je w pobliżu Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Kobiety są całe i zdrowe. Pozostajemy w górach. Beskidy kuszą dziś turystów bardzo dobrą pogodą. Na trasach dojazdowych są już zatory. Dzisiaj także w Beskidach akcja sprzątania szlaków. Na linii reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, gdzie kierowcy jadący w góry muszą uważać?
4: Pierwsze zatory drogowe są już w okolicach Ustronia. To droga numer 941 prowadząca do Wisły. Korek tworzy się również na przełęczy Salmopolskiej na drodze numer 942 między Wisłą i Szczyrkiem. Warunki na szlakach turystycznych są bardzo dobre. Jest słonecznie i ciepło i nie ma wiatru. Nawet wysoko w Beskidach, w rejonie Markowych Szczawin czy Hali Miziowej jest kilkanaście stopni powyżej zera, ale ratownicy GoPro jednak apelują o rozwagę. Dzisiaj już musieli interweniować. We wsi Kociesz Moszczanicki wrócił się grzybiarz i trzeba go było przewieźć do szpitala. Dziś także w Beskidach w 6 miejscach trwa akcja sprzątania górskich szlaków.
23: Więcej chętnych niż miejsc w akademikach. Efekt tak zwanego podwójnego rocznika widać m.in. w Szczecinie. Sprawie przyjrzała się reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, miejsc dla studentów zabraknie?
22: Niestety miejsc zabraknie. Uniwersytet Szczeciński oferuje studentom nieco ponad 1000 łóżek w 3 akademikach. 4 jest zamknięty, bo trwa tam remont. Mówił mi Marek Michalak, koordynator akademików na tej uczelni.
24: Obłożenie jest bardzo duże. Ja dostaję tutaj codziennie po kilkadziesiąt telefonów od rodziców zatroskanych o swoje dzieci. Ten akademik, który jest zamknięty, te 350 miejsc, spokojnie byśmy obłożyli.
22: Zdecydowanie więcej łóżek ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. W 7 akademikach na studentów czeka prawie 3000 miejsc. W poprzednich latach zwykle zostawały jeszcze wolne łóżka. Tym razem jednak raczej tak nie będzie, zapowiada Emilia Kujawa, rzeczniczka uczelni.
25: Wolne miejsca w akademikach jest już trudno. Wynika to najpewniej ze zwiększonej liczby chętnych na studia.
22: Za łóżko w szczecińskich akademikach trzeba zapłacić od 600 do 1100 zł w zależności od standardu i liczby miejsc w pokoju.
23: Przełom września i października to dobry czas, aby zacząć morsować. Wtedy temperatura pozwala na adaptację, radzi pani Ewa z Sopockiego Klubu, która morsuje od 20 lat. Pierwsze wejście powinno być z grupą i po sprawdzeniu, czy nie mamy przeciwwskazań zdrowotnych.
26: To trzeba po prostu sobie powiedzieć, wejdę i jest super. Grupa daje tą siłę, tego powera.
27: Teraz na przełomie właśnie września i października może być nieco łatwiej?
26: Łatwiej jest, bo jest cieplej jeszcze. I tak jak niektórzy mówią, że jest zimno, jak się wchodzi do wody, bo jest zimno, ale jak się wychodzi z wody, jest ciepło. Jesteśmy rozgrzani, nasze ciała są czerwone, mamy więcej energii, więcej uśmiechu, więcej radości.
23: Usłyszał od pani Ewy nasz reporter Stanisław Pawłowski. Jak powinno wyglądać pierwsze morsowanie? O tym usłyszycie jeszcze dziś w Faktach RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: nie wiem, czy morsujecie, ale może jesteście właśnie na spacerze. Niedzielne powietrze, taki swobodniejszy oddech, trochę ciszej niż zwykle. Telefon w kieszeni. No to wyjmijcie go na chwilę i napiszcie do mnie. 3322 radio@rmf24.pl.

0: 14 minut po godzinie 11. No, gdyby ktoś sprawdzał czas w ogóle, bo ten czas teraz, ten niedzielny czas przedpołudniowy jest szczególny, prawda? Troszkę wolniej płynie. Nie każdy chce spoglądać na tarczę zegarka. To jest Radio RMF24. Jak mówię, tak swobodnie sobie tutaj próbujemy się czuć. Weekendy często odbywają się festyny, pikniki, dożynki, to też taki szczególny czas właśnie. Ale słuchajcie, nie dla fiskusa. Na tych ostatnich właśnie dożynkach niedawno w kilku miejscowościach Małopolski pojawili się funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawdzali, kontrolowali, między innymi, czy sprzedaż lokalnych specjałów jest prawidłowo rejestrowana na kasach fiskalnych. W niektórych przypadkach kontrola zakończyła się wysokim mandatem. Najwyższy wyniósł 3000 zł. Piszemy o tym szczegółowo w naszym portalu rmf24.pl w artykule pod takim znaczącym tytułem Koła gospodyń wiejskich przyłapane na gorącym uczynku. Posypały się mandaty. To co, podyskutujemy o tym, prawda? Warto. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest dr Krzysztof Biernacki. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Witam pana, witam państwa.
0: Doradca podatkowy. Panie doktorze, czy naprawdę trzeba wysyłać fiskusa za kawałkiem domowego ciasta na dożynkach?
1: No, myślę, że to jest pytanie do Ministerstwa Finansów. Natomiast niestety, panie redaktorze, to nie jest taka pierwsza sytuacja w naszym kraju, kiedy organy KAS, organy fiskusa, no mówiąc nieładnie, ścigają tego typu drobne sprawy, drobnych podatników, no bo nie ukrywajmy, że tam raczej chyba dużego oszustwa nie było. W przypadku czy to tego typu dożynek, czy kiedyś była taka głośna sprawa z brakiem nabicia na kasę fiskalną jednego ksera za 10 groszy i tutaj też się pojawił mandat karno-skarbowy, więc...
0: No to są takie szczególne dożynki, prawda, bo dożynają po prostu, tak?
1: No,
0: tutaj tych drobnych
1: taka zbitka słowna trochę niebezpieczna, żeby to nie daj Boże że nikt nie wziął na przyszłość dosłownie.
0: Ja mówię finansowo.
1: No właśnie, ale trochę bardziej to jest pytanie, co tak naprawdę organy KAS chciały uzyskać w ten sposób. Czy rzeczywiście oczekują, że w przyszłych latach te przysłowiowe koła gospodyń wiejskich na pewno zakupią te kasy fiskalne, będą to ewidencjonowały. No, jest to naprawdę bardzo zaskakujące, mimo że, podkreślam, przepisy no, nakładają takie obowiązki z określonymi wyłączeniami.
0: Ale czy koło gospodyń wiejskich można potraktować jako taki normalny sklep na festynie?
1: Można. Mamy niestety tutaj wyłączenie do 20 tysięcy złotych rocznej sprzedaży, która nie podlegałaby obowiązkowej ewidencji na kasie fiskalnej. Trudno mi powiedzieć, czy w tym konkretnym przypadku rzeczywiście ten próg został przekroczony, czy nie. Natomiast no, nie mamy szczególnych przepisów dla tego typu sytuacji. Dlatego też no, niestety takie koła gospodyń wiejskich, które tego typu sprzedaż prowadzą nawet za niewielkie kwoty, bo tam z tego, co mi wiadomo, była ta sprzedaż...
0: No symboliczna, a nawet ciasto rozdawano za darmo, też słyszymy. To no, gdzie w ogóle pojawia się podatek tu w takim przypadku?
1: No, jest to nieodpłatne przekazanie. Tak naprawdę w tego typu sytuacjach, no znowu mamy szczególne przepisy, które mówią o tym, że jeżeli coś przekazujemy za darmo i w określonych sytuacjach niestety powinniśmy naliczyć podatek albo przynajmniej zaewidencjonować taką sprzedaż. No tutaj fiskus jest nie troszeczkę bezwzględny, ale to właśnie bardziej jest pytanie do ustawodawcy, dlaczego nie wziął pod uwagę tego typu sytuacji i jednak troszeczkę tych przepisów nie zmodyfikował na korzyść podatników w takich właśnie sytuacjach.
0: Nie, to się w głowie nie mieści, proszę. Ja tak reaguję emocjonalnie, ale takie właśnie co łaska za kawałek sernika, to może być uważane za w ogóle rzecz do opodatkowania?
1: Tak, no niestety podatnicy bardzo często robią nieodpłatne przekazania, tu akurat nie mówię o tej konkretnej sytuacji i bardzo często nie mają świadomości, że tak podatek VAT należny, to się tak ładnie mówi, może się w określonych sytuacjach pojawić. No, jak to kiedyś ktoś powiedział odnośnie klimatu, niestety takie mamy przepisy.
0: No tak, proszę pana, ale no, znajmy proporcje, prawda? No, szaleją różne mafie, prawda? Karuzele podatkowe. No, mówimy o dziurawej tutaj z kwestii w ogóle w sprawach takich dużych podmiotów, a tu nagle takie drobiazgi się łapie, taki plankton.
1: Zgadzam się. Raczej koło gospodyń wiejskich trudno potraktować jako mafię, dlatego też nie bez powodu zadałem pytanie, co fiskus chciał osiągnąć tego typu kontrolą, ale w tym miejscu warto też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, dlatego że to nie jest kwestia braku zapłaty podatku. Jednak te sankcje, które tutaj się pojawiły w postaci tych mandatów, to są sankcje za niezaewidencjonowanie, nieposiadanie kasy fiskalnej. To jest coś, co wykracza poza takie nasze potoczne rozumienie, nie zapłaciłem podatku, muszę z tego tego tytułu ponieść konsekwencje.
0: I ważne, ale nie można zastosować pouczenia w takiej sprawie? Czy urzędnik ma możliwość odstąpienia od takiego mandatu?
1: Właśnie do tego chcę zmierzać, że paradoksalnie tutaj kodeks karny skarbowy, który to reguluje, on nie mówi tak zero-jedynkowo. Nie zapłaciłeś, od razu sankcja. Tam jest bardzo dużo okoliczności, które należy wziąć pod uwagę i ja jako doradca podatkowy w takich sytuacjach zawsze sugeruję zastanowić się, czy na pewno ten mandat chcemy przyjąć. Czy na pewno chcemy go przyjąć, a nie na przykład mieć wątpliwości, spierać się i iść do sądu, bo to jest dokładnie taki sam mandat, jak policja nam wystawia, jeżeli dojdzie do przekroczenia jakiegoś przepisu prawa, na przykład o ruchu drogowym.
0: No i co, później użerać się z fiskusem, tak?
1: Tak, użerać się z fiskusem. No jeżeli fiskus przychodzi i chce opodatkować sprzedaż za 5 zł, twierdząc, że tutaj nie ma kasy fiskalnej, no to paradoksalnie nie mamy innego wyjścia. No to jest takie trochę nieludzkie, zgadzam się z panem redaktorem, ale niestety z tej perspektywy tak to działa. No mówiąc bardzo dosadnie, taką mamy kulturę funkcjonowania tych naszych organów podatkowych.
0: Taki mamy klimat fiskalny, tak?
1: Taki mamy klimat, dokładnie. No,
0: czyli gospodynie powinny przed każdym festynem zatrudniać księgowego, tak?
1: Albo przynajmniej się konsultować w tym zakresie i chyba jest to lepsze rozwiązanie niż decyzje o tym, że nie będą uczestniczyły w takich przedsięwzięciach.
0: Proszę pana, gdzie kończy się takie rozsądne egzekwowanie podatków, a zaczyna się po prostu podatkowa biurokracja?
1: Kwoty, panie redaktorze. Wydaje mi się, że tutaj jakby punktem odniesienia są kwoty, tym bardziej, że z wypowiedzi organów KAS wynikało, że te kontrole były efektem dokonania tak zwanej analizy oceny ryzyka. No i pojawia się pytanie, czy rzeczywiście z punktu widzenia budżetu państwa to ryzyko było tak ogromne, że tego typu przedsięwzięcie powinno zostać zrealizowane. Mi się osobiście wydaje, że nie. No ale tutaj jak widać fiskus miał troszeczkę inne podejście do tego tematu.
0: Ja się zastanawiam, więc... w jaki sposób oceniane jest to ryzyko. Zbiera się jakieś gremium, i co? I dyskutuje.
1: Powiem szczerze, jako doradcy podatkowi tutaj występowaliśmy z takimi pytaniami do organów, jest to pilnie strzeżona tajemnica, więc niestety ani myśmy się nie dowiedzieli, ale ani też nie posiadam tego typu informacji.
0: Kulisy decyzyjności, natomiast, tak?
1: Tutaj. Tak. No tutaj trzeba byłoby, mówię, zadać takie pytanie Ministerstwu Finansów, o ile byłoby ono w stanie troszeczkę w sposób pogłębiony udzielić odpowiedzi, jak oni podchodzą do tego typu rozwiązań, tego typu sytuacji.
0: No właśnie, to ja tak, pan mówi o pogłębieniu, a ja tak tutaj spłaszczę temat. Fiskus bardziej pilnuje sernika na dożynkach niż dużych podatników. Czy pan by się zgodził z takim postawieniem sprawy? Oj, nie dowiemy się chyba, bo właśnie w tym momencie zerwało nam kontakt. Bardzo dziękujemy w każdym razie za ten komentarz, no chwilami kąśliwy komentarz doktora Krzysztofa Biernackiego, doradcy podatkowego. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
2: Tu Radio RMF 24.

0: siedzę i śledzę dla was najnowsze doniesienia. W radiu RMF24 przynieśmy się teraz na chwilę do Hiszpanii. O, ciekawe informacje. Tysiące osób wyszły wczoraj wieczorem na ulicę stolicy Hiszpanii, Madrytu. Protestowały. Wyszły w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu i eksmisji 87-letniej kobiety z lokalu, który wynajmowało od 70 lat. Sprawa zbulwersowała ludzi. No i stąd te protesty. Pisze o nich agencja prasowa EFE. Według organizatorów w manifestacji uczestniczyło około, uważajcie, 300 tysięcy osób. Natomiast władze, jak to władze, one mają inny licznik, oceniły liczbę uczestników na około 25 tysięcy. Duży rozdźwięk, prawda? Protestujący zgromadzili się w sobotę po południu, wczoraj, na centralnym placu Puerta del Sol, gdzie mieści się siedziba władz regionu Madrytu, a więc to nie było takie przypadkowe miejsce. Następnie protestujący przeszli w okolicy siedziby ratusza, no i przed budynek parlamentu. Wiadomo, tam się wszystko, prawda, kształtuje. Tam są ci ustawodawcy. Przyczyną demonstracji była przeprowadzona kilka dni temu eksmisja tej starszej pani. Ona się nazywa Mary Carmen Abascal. Wyprowadzono ją z mieszkania w prestiżowej madryckiej dzielnicy Retiro. Według Związku Najemców, fundusz inwestycyjny, który nabył nieruchomość, podniósł czynsz z około 500 do ponad trzykrotnie większej kwoty, 1650 euro miesięcznie. No wiadomo, że kobieta nie była w stanie pokryć tego wydatku z emerytury. Według dziennika ABC, po zakończeniu manifestacji, setki osób zaczęły zajmować plac Puerta del Sol i rozbijać tam namioty. Tak sobie zaczęli mieszkać. Związek Najemców wezwał do okupacji placu w ramach walki o prawa do mieszkań. No, nie będziemy tam mieszkać oczywiście, nie będziemy tam protestować, ale na pewno będziemy informować o tym, jak ten protest przebiega.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Reklama.
1: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Po reklamie.

0: To jest przedpołudniowy, niedzielny program w Radiu RMF 24. Niedziela, czyli nie działać, nie robić nic. No ale coś tu będziemy robić jednak. W Szczecinie, słuchajcie, rozpoczął się cykl bezpłatnych warsztatów skrzydełkowania. Tak. A to hobby zyskuje w ostatnim czasie na popularności, a początek jesieni to przecież taki doskonały moment, żeby chwycić włóczkę, druty i spróbować stworzyć coś ładnego. No mówię tak, jakbym sam to robił. O, nie. Ja mam dwie lewe ręce. Ale niektóre uczestniczki pierwszego spotkania przyznały, że pierwsze kroki nie są takie proste, co mnie troszkę usprawiedliwia. No tutaj głosy są jednak troszkę podzielone.
1: Na razie najprostsze sprawy, prawa oczka, tylko prawe.
2: A co to będzie?
3: No chyba szalik, nie wiem, dopiero pierwsze kroki.
1: Pani się uczy, tamta pani już taka zaawansowana troszkę.
2: No nie wygląda, że ona takie proste.
1: Proste jak świński ogon.
2: Teraz to się coraz bardziej popularne robi znowu.
1: Cuda robią i właśnie bardzo chętnie kolekcje całe drutowo-szydełkowe. Dzieciaki prędzej chwytają to wszystko, bo ja miałam taki kurs w przedszkolu. Babcie się zdeklarowały czegoś tam dzieci nauczyć. Momentalnie te dzieciaki łapią. To jest fajne zajęcie.
2: Co tutaj powstaje?
3: Ojejka, będzie taka piękna czapusia. O, taka jak ta biała.
4: Jak ta biała.
3: Ale czy wyjdzie taka podobna, to nie wiem.
2: Jak idzie?
1: Chęci są.
5: Trochę cierpliwości, trochę będzie prucia. I coś
3: nie
5: będzie.
3: Nie będzie pruła. Nic nie będzie
1: pruła. Zawinąć nitkę, założyć i zrobić pętelkę z niej. I będzie dobrze.
0: No właśnie. Z uczestniczkami warsztatów rozmawiała nasza szczecińska reporterka Anna Pałamar. W sumie na szczecińskim Skolwinie zaplanowano 12 bezpłatnych spotkań co środę po południu. Prawe oczko, lewe oczko, mrugam do was. Napiszcie SMS 3322 radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. Czy szydełkujecie?

No już wczoraj, kiedy informowałem o tym faktach RMF FM, robiło to na mnie ogromne wrażenie. Niesamowita sprawa. Pola elizejskie wypełnione tłumami wiernych. To był Paryż, a dzisiaj przenieśmy się jeszcze raz do Francji, bo na błoniach sanktuarium Matki Bożej w Lourdes od kilkudziesięciu minut trwa msza święta, której przewodniczy papież Leon XIV. A uczestniczy w niej około 150 tysięcy wiernych. I to z wielu krajów europejskich, bo są tam przy

0: niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
1: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
2: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
3: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
1: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
2: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
0: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już dziś po 20:00.
5: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
14: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
17: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
5: Po reklamie.
18: Jest 14:00, wracamy do studia Faktów RMF FM. Z nami jest Mateusz Bożek, dzień dobry.
19: Jestem, zapraszam. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z autostrady A4 w Opolskiem. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. Później Kraków, który dziś wybiera nowego prezydenta. A w Warszawie kibice powitali naszych siatkarzy, którzy do kraju wrócili ze złotym medalem Mistrzostw Europy. Jedna osoba została ranna w zderzeniu ciężarówki i auta osobowego na autostradzie A4 w pobliżu Jaśkowic koło Opola. Jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. O naruszeniu kodeksu wyborczego w trakcie przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa informuje rzecznik miejskiej policji Piotr Szpiech. W jednej z komisji na Woli Justowskiej starszy mężczyzna podarł kartę do głosowania i wyrzucił ją do kosza na śmieci. Potem opuścił lokal wyborczy. Policja zna jednak jego tożsamość. Mężczyźnie grozi kara do 2 lat więzienia. Około godziny 4 nad ranem mamy poznać ostateczne wyniki przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Do tej pory, jak mówiliśmy w faktach, głosowanie przebiegało spokojnie z tym jednym wyjątkiem. Lokale wyborcze zostaną zamknięte do 21:00, przypomina przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, sędzia Krzysztof Dyl.
20: Obwodowe komisje wtedy przystąpią do liczenia tych głosów, no i tak spodziewamy się, że około 22:00 zaczną te protokoły do nas spływać. No i my te protokoły będziemy wprowadzać i liczyć, jakby sumować te głosy. No i to ostateczny wynik podamy prawdopodobnie gdzieś nad ranem, godzina 4:00, tak szacuję tutaj. Jeśli w tych wyborach, które teraz się odbywają, nikt nie zdobędzie przynajmniej więcej niż połowy głosów, no to odbędzie się głosowanie powtórne.
19: Informował szef Krakowskiej Komisji Wyborczej. O 20:00 na godzinę przed końcem głosowania na antenie RMF FM rozpocznie się wieczór wyborczy, który przygotowujemy we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Pilna informacja teraz w faktach. Pożar hali o wymiarach 12 na 40 metrów w krakowskiej Nowej Hucie. W środku składowane były środki do dezynfekcji. Nie ma informacji o poszkodowanych. Do tego tematu wrócimy. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Trzeba rozmawiać z Władimirem Putinem, przekonuje opozycja, komentując zaproszenie prezydenta Rosji na grudniowy szczyt G20 do Stanów Zjednoczonych. Polskę reprezentować będzie w Miami Karol Nawrocki. Zupełnie inaczej rolę prezydenta widzi koalicja rządowa. Na linii reporter RMF FM Michał Radkowski. Witaj,
21: Michale. Dzień dobry, witam.
19: Rozmawiałeś z politykami, jak komentują tę sprawę?
21: Radości nie ma, no może poza Konfederacją. Jej europoseł Stanisław Tyszka uważa, że trzeba rozmawiać z Putinem.
22: Bardzo bym się bał takiej sytuacji, w której w momencie, gdy kończy się wojna na Ukrainie, wszyscy przejdą do robienia interesów z Rosją, tylko nie Polska, dlatego że cała nasza klasa polityczna jest chorobliwie antyrosyjska.
21: Kamilowi Bortniczukowi z PiS nie podoba się zaproszenie dla Putina, ale dostrzega w nim drugie dno.
23: Stany Zjednoczone pewnie mają też większą wiedzę na temat tego, co się dzieje w polityce międzynarodowej i na rolę Putina. Być może dzięki temu uda się na przykład zapobiec jakiemuś atakowi, co byłoby korzyścią.
21: Z kolei Tomasz Trela z Lewicy kompletnie nie rozumie zachowania Trumpa i liczy na szybką reakcję prezydenta.
24: Mam nadzieję, że Karol Nawrocki zrobi wszystko, żeby odwieźć Donalda Trumpa od tej decyzji.
21: Na razie jednak słychać, że Karol Nawrocki, mimo zaproszenia Putina, weźmie udział w szczycie G20.
25: Złoty medal w faktach RMF FM.
19: Tłumy kibiców powitały na lotnisku Chopina w Warszawie siatkarskich mistrzów Europy. Polscy zawodnicy wrócili do kraju po tym, jak pokonali wczoraj Francję 3-1 w finale rozgrywek i wrócili do kraju z medalem. Polska! Jak sami słyszycie, na lotnisku Chopina euforia. A na miejscu jest dziennikarz RMF FM Cezary Dziwiszek. Połączymy się z nim w kolejnych faktach. Dodam, że dzięki wygranej w finale Polacy są pewni występu na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles za 2 lata. Historyczne lub współczesne, eleganckie i bogato zdobione. Wśród nich garnitury, a nawet suknie ślubne. Teatr Muzyczny w Łodzi wyprzedaje kostiumy ze spektakli. Jest ich około 1500. Nasza reporterka Agnieszka Wyderka nie mogła się oprzeć takiej okazji. Rozmawiała również z innymi kupującymi.
26: Widzę, że zakupy się udały.
27: Bardzo tak. Kupiłam chyba 10 kilo kostiumów. Tutaj mam suknię do menueta, mam 2 fraki męskie, mam piękne zwiewne sukienki do walca.
26: Na tej wyprzedaży jeszcze nadal, pomimo że to jest trzeci dzień, jest w czym wybierać.
27: Tak, kolega tutaj dzielnie co 30 minut dowozi kolejne partie kostiumów. Spełniamy wolę i oczekiwania naszej publiczności, która przychodzi tłumnie, oczekuje konkretnych rzeczy.
28: Na razie szukam na Halloween, bo z tych dawnych strojów już wyrosłam.
26: Ten króliczek, co tata pokazywał, wchodzi w grę?
28: Dla mnie chyba nie, ale może dla taty.
19: Dziś ostatnia okazja na to, by przyjść i znaleźć coś dla siebie. Teatralny magazyn będzie otwarty jeszcze do 16:00.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: Kibice powitali siatkarskich mistrzów Europy, biało-czerwoni już w kraju. Wrócimy do tego w naszym programie. Ale tematów mamy dla was o wiele więcej. Za chwilę powiemy o rewolucji w projektowaniu domów i bloków. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: Znakomita muzyka i jeszcze więcej informacji to mamy dla Was w Radiu RMF 24. A teraz w naszym programie przyjrzymy się nowym warunkom technicznym dla budynków, bo jak się okazuje, rozporządzenie, które je określało, formalnie przestało obowiązywać, nowe nadal się nie pojawiło. Szczegóły zna nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: To poprosimy w takim razie Igorze o szczegóły i w ogóle wyjaśni nam, na czym polega problem.
2: 20 września wygasło dotychczasowe rozporządzenie o warunkach technicznych dla budynków. Miało być rozporządzenie nowe, które wprowadzało dużo zmian, wiele z nich ewidentnie korzystnych z punktu widzenia mieszkańców, na przykład zabudowy wielorodzinnej, no bo tam były na przykład przepisy dotyczące wydzielania balkonów, tak by były przesłonięte, jeśli sąsiadują blisko siebie. Również przepisy dostosowujące budynki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale także kwestie dotyczące lepszej akustyki lub naświetlenia pomieszczeń. To miało znaleźć się w nowym projekcie rozporządzenia, no ale ten projekt nie został nigdy opublikowany.
3: Zgodnie z prawem budowlanym, kiedy my kończymy prace projektowe, składamy wniosek o pozwolenie na budowę, to artykuł 65 prawa budowlanego mówi jasno, że organ sprawdza zgodność projektu z przepisami techniczno-budowlanymi. I gdyby nie było epizodycznego, tak naprawdę po pierwsze nie byłoby z czym sprawdzać w ogóle tych dokumentacji.
2: Tłumaczy prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Mariusz Dobrzyniecki. No, na czym ta epizodyczność tych przepisów polega? No na tym, że przepisy pozwalały inżynierom, projektantom, inwestorom na stosowanie starych lub nowych przepisów zamiennie, w zależności od tego, jakie mają w danej chwili potrzeby. No i okazuje się, że po pierwsze, no, stare przepisy formalnie wygasły, bo była to stara wersja rozporządzenia, a nowe nie nadeszły, bo nie zostały opublikowane. Dlatego pojawia się wątpliwość, czy taka sytuacja nie doprowadzi do sporów prawnych. Co właściwie się wydarzyło? Dlaczego rozporządzenie nie zostało opublikowane? No, nieoficjalnie usłyszałem w resorcie rozwoju, że pojawił się konflikt i to wewnątrz ministerstwa, nie z przedstawicielami strony społecznej, nie z przedstawicielami branż, tylko w samym ministerstwie. Nie wiadomo, czy jest to konflikt polityczny, czy być może jakiejś innej natury.
3: Takie lekkie podejście ze strony ministra, ja nie mówię departamentu, bo z tym departamentem współpracowało się bardzo dobrze, ja nie mogę narzekać, merytorycznie konsensus był osiągany, więc

0: W Radiu RMF 24 mamy więcej informacji o pożarze hali w krakowskiej Nowej Hucie. O szczegółach powiedział rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Hubert Ciepły.
1: Około godziny 13.20 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze hali przy placu Błonie w Krakowie w rejonie Nowej Huty. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali pożar hali o wymiarach około 12 na 40 metrów. Wewnątrz składowane są prawdopodobnie łatwopalne środki przeznaczone do dezynfekcji. Hala przylega bezpośrednio do budynku biurowego, dlatego działania strażaków prowadzone są zarówno w natarciu na pożar, jak i w obronie na pozostałe części obiektu. Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu pracuje 9 pojazdów Straży Pożarnej w sile ponad 40 zawodowych strażaków, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Działania gaśnicze nadal trwają.
0: Mówił kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Jak będziemy mieli nowe informacje, to oczywiście przekażemy w Radiu RMF 24. A już za chwilę powiemy o referendum w sprawie neutralności Szwajcarii.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.

0: nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie.
3: Po reklamie.
6: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 teraz krótka informacyjna podróż do Szwajcarii. Jak się okazuje, w tym kraju powszechnie znanym ze swojej neutralności, dzisiaj odbywa się referendum w sprawie zawężenia definicji tejże neutralności. Inicjatorzy kampanii postulują wpisanie do konstytucji zapisu, zgodnie z którym Szwajcaria nie mogłaby przystępować do sojuszy wojskowych ani obronnych, ani z nimi współpracować, chyba że zostałaby zaatakowana, a także powstrzymywałaby się od udziału w jakichkolwiek sankcjach, o ile nie zostaną one zatwierdzone przez ONZ. Sondaże wskazują, że większość odrzuci inicjatywę propagowaną przez skrajną prawicę, a określaną przez przeciwników mianem prorosyjskiej, podała agencja Reutera. Choć szwajcarska neutralność jest uznawana na arenie międzynarodowej od zakończenia wojen napoleońskich, czyli ponad 200 lat, sposób jej realizacji przez rząd nie został szczegółowo określony. Prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa twierdzi, że tradycyjne stanowisko kraju uległo osłabieniu, kiedy Szwajcaria nałożyła sankcje na Rosję w następstwie jej inwazji na Ukrainę. W ramach kampanii przed głosowaniem w całym kraju rozwieszono plakaty z hasłem "Nie dla wojny, tak dla neutralności", przedstawiające białe gołębie pokoju.
1: RMF 24.
0: A w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji i już za chwilę do was wracamy z kolejnymi tematami, a teraz gramy dla was znakomitą muzykę. Mela Koteluk, Himalaje.

0: To jest popołudnie z Radiem RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Pierwsza w Polsce rolnicza biometanownia zasila sieć Polskiej Spółki Gazownictwa. Instalacja działa w Komorowie, to jest gmina Ostrów Mazowiecka na Mazowszu. Do produkcji metanu wykorzystywane są produkty uboczne działalności rolniczej. I z tych surowców powstaje biogaz, który następnie jest uszlachetniany do postaci biometanu o parametrach odpowiadających jakości gazu ziemnego. No i dzięki temu może być wykorzystywany przez odbiorców tak samo jak tradycyjny gaz ziemny, o czym mówi nam Szymon Paweł Moś, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. Posłuchajmy.
1: Jest to pierwsza biometanownia rolnicza. To jest również przełom, bo pokazujemy, że z naszego dostępnego tutaj substratu, który dostarczają producenci rolni, możemy wyprodukować, niezależnie od pogody, jako odnawialne źródło energii, właśnie biometan. Czym się różni biometan od gazu ziemnego? Otóż, proszę Państwa, ta molekuła metanu nie różni się zupełnie niczym. Z punktu widzenia naszej sieci Polskiej Spółki Gazownictwa, zatłoczony biometan, ten metan, ta cząsteczka chemiczna jest dokładnie taka sama, jak byłaby pochodząca na przykład z wydobycia tego takiego, nazwijmy to, tradycyjnego. Więc dzisiaj to jest inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne Polski. My się spodziewamy, patrząc na umowy przyłączeniowe w przyszłym roku, kolejnych 8 przyłączeń. Mamy ogólnie zawartych 25 umów, zaraz będziemy mieć 24, bo to zrealizujemy, więc jest sukces. Ale zainteresowanie jest duże. Ja myślę, że my możemy się spodziewać tylko rozwoju tego rynku.
2: Jak wygląda funkcjonowanie tego miejsca? Czyli najpierw rolnicy tutaj przywożą ten surowiec?
3: Tak, funkcjonowanie tego miejsca polega na tym, że rolnicy substrat, czyli odchody zwierzęce pochodzące z ich własnych gospodarstw przywożą. Potem następuje proces wytwarzania biometanu w sposób naturalny dzięki bakteriom, które rozkładają ten substrat. A następnie mamy urobek w postaci biometanu, który jest doczyszczany do parametrów, które umożliwia przyjęcie do sieci, ogólnopolskiej sieci, a reszta, to co pozostaje, jest nadal pełnoprawnym nawozem, który możemy nadal używać do użyźniania pól.
0: Z inwestorem Krzysztofem Janiszewskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Dodam, że produktem ubocznym procesu jest poferment, który wraca na pole jako wartościowy nawóz organiczny. Według szacunków Polska posiada potencjał produkcji biometanu, który sięga około 3 miliardów metrów sześciennych rocznie, a to oznacza możliwość pokrywania istotnej części krajowego zapotrzebowania na gaz przy wykorzystaniu krajowych surowców pochodzących z rolnictwa, przemysłu spożywczego oraz gospodarki obiegu zamkniętego. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty, w nich nowe informacje w sprawie dużego pożaru hali w krakowskiej Nowej Hucie.

0: o czym poza pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
1: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
2: Wniosek złożony przez posłów PiSu jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
3: Polska polityka w radiu RMF 24.
4: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już w środę po 16 w radiu RMF 24.
5: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz

0: nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie. Nie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Po reklamie.
12: Jest 16, czas na fakty RMF FM, na które zapraszam Mateusz Bożek. Posłuchajmy razem.
13: Jestem, witam, zapraszam. A zaczynamy od tragicznego wypadku kolejowego w Łódzkiem. Jedna osoba zginęła po tym, jak osobówka zderzyła się z pociągiem. Kraków wybiera nowego prezydenta. Do końca głosowania zostało jeszcze 5 godzin. W faktach także o problemach szwedzkiej kadry przed jutrzejszym meczem z Polską w piłkarskiej Lidze Narodów. Kolejna tragedia na torach w Łódzkiem. W Kopydłowie w powiecie wieluńskim na niestrzeżonym przejeździe kolejowym samochód osobowy zderzył się z pociągiem pasażerskim. Zginęła jedna osoba, inna została ranna.
14: W samochodzie osobowym podróżowały dwie osoby. 30-letnia kobieta, która po udzieleniu pomocy na miejscu zdarzenia została przetransportowana do szpitala oraz 30-letni mężczyzna, który pozostawał zakleszczony w pojeździe. Strażacy oczywiście wydobyli tego mężczyznę, przekazali zespołowi ratownictwa medycznego, który niestety stwierdził zgon mężczyzny.
13: Pociągiem relacji Kraków-Poznań podróżowało 250 pasażerów. Nikt z podróżnych nie ucierpiał, informuje Jędrzej Pawlak, rzecznik łódzkiej policji. Tory w tym miejscu są nieprzejezdne. Okoliczności śmierci mężczyzny bada prokurator. Dwie osoby zostały natomiast ranne w wypadku również na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta osobowego wjechał pod szynobus. Pociągiem jechało 5 osób, nikomu nic się nie stało. Okoliczności tego wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Krakowianie spośród 7 kandydatów wybierają dziś nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Głosować mogą jeszcze do 21. A z tymi, którzy już zagłosowali, rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
15: Staram się wykorzystywać okazję, jeżeli jest głosowanie, to zawsze chodzę.
16: Przypomniało mi się, że dzisiaj są wybory. Rano usłyszałam w radio i przyszłam po prostu zagłosować.
17: Uważam, że powinniśmy z tego korzystać, bo to jest demokracja.
18: No, żeby później nie być rozczarowany.
19: Każde wybory to są, to ja idę, w każdym razie.
20: Mamy demokrację, trzeba z niej korzystać.
21: To ważne wybory dla Krakowa?
22: Sądzę, że bardzo ważne dla Krakowa, natomiast właściwie jak ten Kraków dalej ma się
0: naprawdę rozwijać. To dlatego mnie martwi.
13: Przypomnę, że ostateczne wyniki głosowania będą znane około godziny 4 nad ranem.
11: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
13: Brytyjska policja zatrzymała 5 mężczyzn pod zarzutem przygotowywania zamachu terrorystycznego na bazę lotniczą RAF Fairford, z której korzystają siły Stanów Zjednoczonych. Ze względu bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców 85 domów z pobliskiej wioski Welford. Baza jest używana przez Amerykanów do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. Szwecja ma kłopoty przed jutrzejszym spotkaniem z Polską w piłkarskiej Lidze Narodów. Z powodu kontuzji zgrupowanie reprezentacji musieli opuścić napastnik Aleksander Isak oraz obrońca Hjalmar Ekdal. Nie przewiduje się powołania zawodników na ich miejsce. Mecz Szwecja-Polska, początek tego spotkania, przypomnę, jutro o 20:45. Mistrzostwo Europy obronione, czas na zasłużony odpoczynek. Nasi siatkarze, świeżo upieczeni złoci medaliści, wrócili do kraju. Na lotnisku Chopina w Warszawie zostali przywitani przez tłum fanów, a potem poświęcili chwilę dziennikarzom.
22: Złoty medal Mistrzostw Europy jest, awans na igrzyska jest. To teraz urlop jest? Ewentualnie jak długi, kiedy wracasz do klubu?
23: No, ostatniego, powiedzmy, gwizdka 8 dni, także czas płynie. Powolutku, w domu, na spokojnie, gdzieś tam z rodziną, jakiegoś może grilla jeszcze przy ładnej pogodzie zrobię.
13: A z Kamilem Semeniukiem rozmawiał nasz dziennikarz Cezary Dziwiszek. Wkrótce emocje klubowe. Sezon Tauron Ligi Siatkarzy rusza w połowie października.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dzień dobry, witam Was w programie Wrocławski Przewodnik. Ja nazywam się Arkadiusz Förster i jak co tydzień, w każdą niedzielę, chcę zabrać Was na radiową wycieczkę po Wrocławiu. Dziś opowiem Wam o wrocławskim dworcu głównym. Tym, który na pierwszy rzut oka tak z daleka wygląda trochę jak taki średniowieczny zamek, a przy okazji o najstarszej linii kolejowej na ziemiach polskich, bo właśnie tu, we Wrocławiu, ma ona swój początek. Gotowi? No to startujemy. Zatem, dworzec główny we Wrocławiu z pewnością jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych, takim jednym z najbardziej ikonicznych budynków w mieście. Jego historia związana jest z wieloma ważnymi wydarzeniami, czasem tragicznymi, a czasami bardzo śmiesznymi, a z dworcem związanych jest też oczywiście wiele historycznych postaci, no i o nich chcemy sobie tutaj dzisiaj opowiedzieć. To właśnie we Wrocławiu ma początek najstarsza linia kolejowa na ziemiach polskich. To tu, na tym dworcu, kręcono sceny do wielu polskich i zagranicznych filmów. To tutaj jeden ze swoich najsłynniejszych happeningów zorganizowała w czasie stanu wojennego Pomarańczowa Alternatywa. To tutaj szukano złotego pociągu. Tutaj szukano skarbu Wrocławia. To tutaj na peronie trzecim wpadł pod koła pociągu Zbyszek Cybulski, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów w historii. To tutaj w 97 roku, w trakcie powodzi tysiąclecia, wrocławianie walczyli z wodą zalewającą ten główny węzeł kolejowy w mieście. Wrocławski dworzec główny. Bez niego Wrocław byłby dziś na pewno zupełnie innym miastem. No ale od początku. Neogotycki budynek dworca głównego we Wrocławiu, ten, o którym wspomnieliśmy, który tak z daleka przypomina trochę zamek, od lat intryguje turystów, intryguje mieszkańców, którzy zastanawiają się, co to jest tak naprawdę. Powiem Wam w ogóle, że często kiedy z jakimiś grupami przejeżdżam właśnie koło dworca głównego, czy to polskimi, czy z zagranicznymi, to jedziemy tam zupełnie przypadkiem, prawda, że nie planowaliśmy tam być i nagle słyszę takie głośne: wow, ale co to jest? Jakiś zamek? Co to jest, paniarku? No i wyjaśniam wtedy, że to budynek dworca głównego. Najważniejszego i chyba najpiękniejszego dworca kolejowego we Wrocławiu. No ale zanim go wybudowano, w mieście stały już trzy inne dworce. No właśnie, a mimo tego to właśnie ten dworzec, Wrocław Główny, no jest bezsprzecznie symbolem historii kolejnictwa na Dolnym Śląsku. Nie byłoby tego budynku oczywiście, gdyby nie powstanie linii kolejowej, która połączyła Wrocław ze światem. No bo jak dworzec, no to musi być linia kolejowa. I stało się to dokładnie 22 maja 1842 roku, kiedy to uruchomiono pierwszy odcinek tego połączenia kolejowego, tego najstarszego połączenia kolejowego z Wrocławia do Oławy. Trasa miała 26,5 km, a jej pokonanie w jedną stronę trwało 43 minuty. Uroczysty przejazd pociągu na tej trasie, taki pierwszy, oficjalny, miał miejsce w dniu 22 maja 1842 i był pierwszym przejazdem pociągu w granicach dzisiejszej Polski. No ale jak się domyślacie, celem budowy tej całej trasy no, nie była oczywiście Oława sama w sobie, mimo jej całego uroku, ale Górny Śląsk, a konkretnie to tamtejsze kopalnie węgla. Docelowo bowiem ta linia z Wrocławia, wspomniana, miała połączyć Wrocław aż z Mysłowicami. No i teraz, słuchając mnie, niektórzy z Was zadają sobie zapewne od razu pytanie. No dobrze, a czemu akurat do Mysłowic? Nie wiem, czemu nie do Katowic, będących, no bezsprzecznie, największym miastem na Górnym Śląsku? Otóż inwestor, spółka o nazwie Towarzystwo Kolei Górnośląskiej, Oberschlesische Eisenbahn, zaplanowała budowę trasy z Wrocławia do Mysłowic nie jako linii służącej do przewozu pasażerów między Wrocławiem a miastami Dolnego i Górnego Śląska, choć oczywiście to też było możliwe. Ale zaprojektowano tę linię jako taki olbrzymi projekt gospodarczy, ja bym powiedział o znaczeniu wręcz geopolitycznym. Pruskie władze, inwestorzy, chcieli doprowadzić tory do samej granicy państwa pruskiego, aby połączyć swoją sieć kolejową z systemami transportowymi Rosji i Austrii. No i w Mysłowicach miał powstać i powstał olbrzymi węzeł przeładunkowy. Głównie węgla, cynku, stali i był on zlokalizowany na granicy, na styku granic trzech mocarstw: Prus, Rosji i Austrii. Dodatkowym atutem tej inwestycji była też taka możliwość bardzo szybkiego przerzutu wojsk przez Prusy na wschodnią granicę, no gdyby oczywiście zaistniała taka potrzeba. Stąd też te Mysłowice. Takim punktem zlokalizowanym na styku tych trzech granic w 1846 roku były właśnie Mysłowice, które leżały jeszcze na terenie Królestwa Prus, ale no tuż za jego granicami znajdowały się dwa inne potężne mocarstwa i dlatego trasa z Wrocławia prowadziła właśnie tam. Zresztą tak a propos Mysłowic, to one były naprawdę wtedy już takim starym miastem o wielowiekowej historii. Mysłowice prawa miejskie dostały w XIV wieku, podczas gdy Katowice były wtedy małą, nikomu nieznaną wioską, a dostały Katowice prawa miejskie dopiero prawie 20 lat po tym, jak otwarto już wrocławską linię kolejową. Zatem, zaraz po tym, jak powstał ten pierwszy odcinek z Wrocławia do Oławy, ten najstarszy, rozpoczyna się budowa kolejnych odcinków prowadzących sukcesywnie aż do granicy państwa pruskiego w Mysłowicach. Jeszcze w tym samym 1842 roku inwestor, Towarzystwo Kolei Górnośląskiej, przedłużył trasę z Oławy do Brzegu, następnie do Opola, a budowa całej tej linii kolejowej z Wrocławia na Górny Śląsk do ówczesnej granicy Prus w Mysłowicach trwała jeszcze do roku 1846. No i ostatecznie, po niemal 4 latach budowy, 3 października 1846 roku, jak wspomniałem, uroczyście oddano do użytku trasę, która liczyła sobie prawie 200 kilometrów. Najstarsza linia kolejowa na ziemiach śląskich, dokładnie nieco ponad 196. A otwarcia tej linii, no było to tak wielkie wydarzenie, że otwarcia tej linii dokonał sam król Prus, Fryderyk Wilhelm III. No i według zachowanego rozkładu jazdy, trochę z późniejszego czasu, z roku 1858, pociągi osobowe pokonywały następującą trasę. Wrocław, Oława, Brzeg, Lewin Brzeski, Opole, Gogolin, Kędzierzyn-Koźle, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Świętochłowice, Katowice i Mysłowice. Całość przejazdu tej trasy, tym pociągiem osobowym, trwała 6,5 godziny. No więc właśnie, mamy linię kolejową, no ale oczywiście nie ma kolei bez dworców kolejowych, no więc i we Wrocławiu wraz z rozpoczęciem budowy tej linii rozpoczęła się też budowa samego budynku dworca. Budynek ten zachował się do naszych czasów i jest to najstarszy dworzec kolejowy na ziemiach polskich, czyli najstarsza linia kolejowa, najstarszy dworzec kolejowy na ziemiach polskich, to tu u nas we Wrocławiu. Ale zaznaczmy sobie od razu, że nie jest to ten dworzec główny, który jest bohaterem dzisiejszego odcinka. Nie, to jest inny budynek. Ten najstarszy dworzec kolejowy w Polsce stoi nieopodal dworca głównego przy dzisiejszej ulicy Małachowskiego. Patrząc, będąc ustawionym twarzą w kierunku dworca, to jakby po lewej stronie, prawda? Otóż stoi on sobie dalej, ten budynek przy ulicy Małachowskiego. Jego budowę rozpoczęto w 1841 roku, czyli mniej więcej rok wcześniej niż otwarto linię kolejową. No i oddano go oficjalnie do użytku w przeddzień tego pierwszego historycznego przejazdu, czyli ta uroczystość otwarcia dworca miała miejsce w dniu 21 maja 1842 roku. Dzień później pierwszy pociąg w historii przejechał trasę z Wrocławia do Oławy. Było to wydarzenie tak doniosłe, tak historyczne, o tak wielkiej wadze, że jak wiemy z przekazów źródłowych, dzień ten był w naszym mieście olbrzymim świętem. Jak świętowano ten uroczysty dzień? Jak przyświętowano przejazd tego pociągu na najstarszej trasie kolejowej na ziemiach polskich? Opowiem wam już za chwilę. Na razie zrobimy sobie krótką przerwę na chwilę muzyki, po której usłyszymy się ponownie i wtedy opowiem wam, jak ten dzień we Wrocławiu wtedy wyglądał.
1: Radio RMF24.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
2: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowid.
19: Po reklamie.

0: Witam Was w drugiej części programu Wrocławski Przewodnik, w którym rozmawiamy dziś o słynnym budynku Wrocławskiego Dworca Głównego i o najstarszej linii kolejowej na ziemiach polskich. Jak już mówiłem, ten wyczekiwany dzień 22 maja 1842 roku w końcu nadszedł i uruchomiono wtedy oficjalnie połączenie komercyjne dostępne dla każdego podróże pociągiem z Wrocławia do Oławy. No ale musimy sobie tutaj dodać, że w rzeczywistości taki pierwszy przejazd pociągu miał miejsce już dzień wcześniej, 21 maja. Trasę Wrocław-Oława pokonał pociąg, przewożąc oficjalnych gości, władze miejskie, dostojników. Czyli nie był to przejazd komercyjny, tylko taki okolicznościowy. Najpierw oczywiście odbyła się wielka uroczystość na Dworcu Górnośląskim, a potem pociąg pojechał do Oławy, no a tam oczywiście, jak się domyślacie, uroczystość kontynuowana. Tego dnia na Dworcu Górnośląskim we Wrocławiu zgromadziła się cała śmietanka towarzyska miasta, prowincji. W uroczystym przejeździe pociągu wzięło udział ponad 200 osób. Byli wśród nich nie tylko przedstawiciele władz miejskich Wrocławia, wśród tych gości, byli przedstawiciele władz prowincji, prywatni inwestorzy, bankierzy, arystokraci, ludzie, którzy finansowali budowę dworca i linii kolejowej, konstruktorzy, inżynierowie odpowiedzialni za budowę. Natomiast bardzo chyba symptomatyczne jest w tym wszystkim to, że wśród tych 200 osób, które przejechało tym pierwszym przejazdem na tej linii kolejowej, nie było ani jednej kobiety. Sami mężczyźni. 200 gości, sami mężczyźni. Uznano bowiem, że podróż z tak wielką prędkością może być po prostu dla kobiet niebezpieczna. Uroczystość rozpoczęły oczywiście oficjalne przemówienia, w których dominowała duma z technologicznych osiągnięć Wrocławia. Przedstawiciele inwestora, czyli Oberschlesische Eisenbahn, podkreślali fakt, że całość wybudowano zaledwie w 13 miesięcy. No i sami przyznacie, że to rzeczywiście tempo ekspresowe, robi to wrażenie. Były toasty za zdrowie króla Fryderyka Wilhelma IV. Całość wydarzenia uświetniła orkiestra. No wielkie wydarzenie. Z całą pewnością wydarzenie co najmniej roku we Wrocławiu, a być może nawet i dziesięciolecia. No i dopiero wtedy, po tych wszystkich uroczystościach, swoją pierwszą podróż, ten jeszcze nieoficjalny przejazd, wyruszył pociąg prowadzony przez parowóz o nazwie Silesia. No bo jakże mogłoby być inaczej? Jakże inaczej mógłby się nazywać, prawda? Silesia pociągnęła za sobą aż 12 wagonów, wypełnionych wspomnianymi gośćmi. Wystartowała dokładnie o 11:15. Towarzyszyły temu kłęby pary, głosy ludzi, głośne świsty. W tamtym czasie oczywiście nie było jeszcze syren elektrycznych, prawda? Więc maszynista używał gwizdka parowego zamontowanego na kotle lokomotywy, przez który pod ciśnieniem wypuszczano parę wodą, a temu towarzyszył oczywiście głośny, taki piskliwy dźwięk, nazywany właśnie świstem. Zatem orkiestra świszczał gwizdek parowy, wszystko zasnuwały kłęby pary, tłum ludzi przypatrujący się wszystkiemu wokół. Tak wyglądał pierwszy dzień kolei we Wrocławiu. Po tym jak pociąg dojechał do Oławy, przejeżdżał przez taki łuk triumfalny, goście wysiedli, a na miejscu, jak się domyślacie, musiał odbyć się kolejny wielki bankiet. Dopiero następnego dnia, 22 maja 1842 roku, odbył się komercyjny debiut pociągu i narodziny regularnego ruchu pasażerskiego z Wrocławia. Dokładnie o 6 rano z Dworca Górnośląskiego ruszył pierwszy w historii ogólnodostępny pociąg rozkładowy, na który bilet mógł kupić sobie każdy. I to właśnie tego poranka kłębiły się tu tłumy mieszkańców, pragnących na własne oczy zobaczyć to niezwykłe wydarzenie, no i ten cud techniki, jakim była lokomotywa parowa. Tego pierwszego dnia pociąg prowadzony przez parowóz Silesia odbył łącznie 4 pełne kursy z Wrocławia do Oławy i z powrotem. Z Wrocławia wyjeżdżał o 6, 10, 14 i 18. W tym pierwszym historycznym przejeździe o godzinie 6 rano wzięło udział 102 szczęśliwców, 102 pasażerów. A o skali gigantycznego zainteresowania Wrocławian pociągami i w ogóle koleją, no najlepiej niech świadczy fakt, że tylko w ciągu pierwszego tygodnia sprzedano na ten pociąg 6466 biletów. jednorazowo do pociągu wchodziło 102 pasażerów. No to daje nam wyobrażenie. Krótko mówiąc, po prostu każdy chciał być jednym z tych pierwszych w historii, który pomknie z tak oszałamiającą prędkością, a prędkość była rzeczywiście oszałamiająca, no bo podczas swoich pierwszych kursów Silesia mknęła ze średnią prędkością około 30 km na godzinę. A na długich, takich prostych odcinkach rozpędzała się nawet do 37-38 km. No, była to prędkość dwukrotnie większa niż maksymalna możliwa prędkość, z jaką poruszały się najszybsze ówczesne dyliżanse konne. W ogóle to było tak niesamowite, że wielu lekarzy w tamtym czasie, w połowie XIX wieku, uważało, że ludzkie ciało, a zwłaszcza mózg, może nie wytrzymać jazdy z tak nienaturalną, zawrotną szybkością. Przestrzegano przed możliwością utraty przytomności w trakcie jazdy albo duszności wywołanych pędem powietrza. Dodam tylko, że dziś tę trasę pociąg pokonuje przeciętnie w niecałe 15 minut. Maszynistą tego pierwszego pociągu był niejaki James Holden, sprowadzony specjalnie z Wielkiej Brytanii. Wszystko dlatego, że parowóz został wyprodukowany właśnie w Wielkiej Brytanii w zakładach Barry, Curtis and Kennedy w Liverpoolu. W tamtym czasie po prostu na Śląsku nikt nie potrafił jeszcze obsługiwać, a już tym bardziej prowadzić tak skomplikowanych maszyn jak parowóz. Dlatego zamawiając parowóz w Liverpoolu, Towarzystwo Kolei Górnośląskiej musiało w pakiecie wraz z lokomotywami zakontraktować także doświadczonych angielskich fachowców i maszynistów, no żeby to wszystko działało i było sprawne. I właśnie jednym z takich fachowców był James Holden i to on poprowadził przejazd pierwszego pociągu na obecnych ziemiach polskich. A należy dodać, że zarówno James Holden, jak i ci pierwsi brytyjscy maszyniści byli sukcesywnie, stopniowo zastępowani wyszkolonymi kadrami niemieckimi. No ale to był proces, który trwał tak ze 2-3 lata, zanim tak naprawdę doszło do tego. My z zachowanych dokumentów spółki wiemy, że ci zatrudnieni przez Towarzystwo Kolei Górnośląskiej Brytyjczycy zarabiali jak na tamte czasy astronomiczne pieniądze. No było to oczywiście spowodowane ich unikalnymi umiejętnościami, unikalnymi kwalifikacjami. Nikt inny nie potrafił tego robić, dlatego też zdecydowano się, że ci Anglicy sukcesywnie będą szkolili swoich następców, no którzy już będą lokalnymi maszynistami tutaj, stąd, od nas, z Wrocławia. Na początku w ogóle oni, tak naprawdę ich rola ograniczała się do tego, że dorzucali węgiel do kotła i obserwowali pracę swoich kolegów z Wielkiej Brytanii, sukcesywnie opanowując umiejętność prowadzenia parowozu. Natomiast kiedy ta systematycznie wydłużająca się linia kolejowa dotarła w końcu z Wrocławia do Opola i w następnym roku na Górny Śląsk, liczba przeszkolonych niemieckich maszynistów była już na tyle wystarczająca, że dokładnie w roku 1844 można było w ogóle zrezygnować z usług Brytyjczyków. No to jeszcze na koniec tej części powiedzmy sobie, jak w ogóle wyglądało podróżowanie tą najstarszą linią kolejową. Wagony wyglądały zupełnie inaczej niż to, do czego jesteśmy dziś przyzwyczajeni. Otóż miały one po pierwsze bardzo takie różne kolory, to jest jakby ważne. Konstrukcyjnie przypominały tak naprawdę konne dyliżanse, takie pocztowe, tylko postawione na żelaznych kolejowych podwoziach. Miały drewniane nadwozia, tak jak wspomniałem, pomalowane na jaskrawe kolory, no to a to ułatwiało orientację, bo oczywiście obowiązywał podział na klasy, więc każda z klas miała swój kolor. Klasa pierwsza. Ich wagony były czerwone, zamknięte całkowicie i najlepiej amortyzowane. Z zewnątrz ten wagon wyglądał jak takie trzy połączone ze sobą pudła klasycznych dyliżansów, a wewnątrz przedziały były bardzo eleganckie, no wyściełane miękkimi tkaninami. Pasażerowie siedzieli na wygodnych, tapicerowanych kanapach naprzeciwko siebie. Okna były oszklone, no co chroniło oczywiście przed wiatrem i dymem z parowozu. No więc jak łatwo się domyślić, tą klasą podróżowali wyłącznie ci najbogatsi, arystokracja, kupcy, urzędnicy. wagony drugiej klasy, miały kolor żółty i również były zamknięte i zadaszone, to ważne. No ale za to miały dużo prostsze wykończenie. Ich wnętrze nie miały tych wszystkich luksusowych materiałów. Fotele były obite po prostu skórą, mocnym płótnem i one również zapewniały ochronę przed deszczem i sadzą, a różnicą było to, że były słabiej amortyzowane, czyli tak naprawdę możemy powiedzieć bardziej w nich trzęsły. No i klasa trzecia miała wagony w kolorze zielonym. Podróż zapewniała, ja was zapewniam, sporo emocji, gdyż były to całkowicie otwarte platformy. Serio. Bez dachu, bez ścian bocznych, a przestrzeń ograniczały jedynie zewnętrzne barierki zabezpieczające przed wypadnięciem. W środku proste ławy, drewniane, pasażerowie wystawieni na warunki atmosferyczne. Jeżeli akurat padał deszcz, no to oni oczywiście mokli. Pęd powietrza smagał im twarze. No czasami wysiadając po tej podróży gdzieś tam w Oławie, oni wyglądali naprawdę, no byli totalnie pobrudzeni. Słuchajcie, w tych pierwszych wagonach nie było też przejść między korytarzami, dlatego konduktorzy, chcąc sprawdzać bilety w czasie jazdy, musieli przeciskać się na zewnątrz pociągu, idąc po specjalnych bocznych stopniach. Słuchajcie, usłyszymy się za kilka minut.
1: Radio RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 100%. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie.

0: Cześć, przed nami kolejna część wrocławskiego przewodnika, w której dziś opowiadamy o dworcu głównym we Wrocławiu, o najstarszej linii kolejowej na ziemiach polskich. Wy już wiecie, jak doszło do powstania tej linii, dlaczego tak się stało, że prowadziła ona z Wrocławia na Górny Śląsk, więc powstała. Gdybyśmy chcieli oszacować koszty budowy całej tej linii kolejowej z Wrocławia do Mysłowic, no z tą infrastrukturą kolejową, dworce, to wszystko, to dziś no, byłoby to bardzo trudne oczywiście, bo są zupełnie inne realia gospodarcze, cywilizacyjne i tak dalej. No ale jeżeli podejmiemy taką próbę przeliczenia tych wydatków poniesionych wtedy przez inwestorów, mniej więcej w połowie XIX wieku, to na pieniądze w dzisiejszej Polsce, na teraz, można by było oszacować, że ta inwestycja, gdyby jej się podjąć, kosztowałaby około 10 miliardów złotych. No reasumując, było to przedsięwzięcie bardzo drogie, niezwykle spektakularne, bardzo prestiżowe. No dobrze, ale wciąż nie powiedzieliśmy sobie ani słowa o głównym bohaterze dzisiejszego odcinka, czyli o budynku dworca głównego. A nie powiedzieliśmy nic dlatego, bo wtedy tego budynku jeszcze po prostu nie było. Ten pierwszy dworzec kolejowy we Wrocławiu, podkreślmy to jeszcze raz, najstarszy dworzec kolejowy na ziemiach polskich, to zupełnie inny budynek. Budynek stoi dziś przy ulicy Małakowskiego, patrząc od przodu dworca jakby po jego lewej stronie, ale to inny budynek. No i niestety z dawności tego pierwszego dworca kolejowego niewiele dziś pozostało. Wy zadajecie sobie teraz zapewne pytanie, no jak to możliwe? Najstarszy dworzec kolejowy w Polsce, miejsce o znaczeniu historycznym, kulturowym. Dlaczego znajduje się w takim razie w złym stanie? A stan rzeczywiście jest zły, bo myślę, że niemal grozi mu zawalenie. No to posłuchajcie jego historii. Budynek tego dworca górnośląskiego, tego pierwszego, to tak naprawdę pomnik historii. Najstarszy zachowany budynek dworcowy w Polsce, to stąd odjechał pierwszy pociąg w historii na ziemiach polskich. Tu zebrali się ci goście, tutaj otwarto linię kolejową do Oławy, tutaj parowóz Silesia ruszył po raz pierwszy, tu pierwszy raz przyjeżdżał, tutaj, no tu rozpoczęła się historia kolei we Wrocławiu i na Śląsku i w Polsce. Dworzec ten wybudowano w zaledwie rok i to też chyba jest godne podkreślenia, bo kamień węgielny pod budowę dworca górnośląskiego położono 2 maja 1841 roku, a pierwszy pociąg odjechał stąd już 22 maja 1842. Autorem projektu dworca był radca budowlany, królewski radca budowlany August Rosenbaum, a dworzec zaprojektowano w stylu neoklasycystycznym. No i słuchajcie, co jest ważne tutaj? Ważne jest to, że był to dworzec czołowy. To oznacza, że pociągi stąd startowały albo tutaj kończyły swój bieg. Nie można było jakby przejechać obok tego dworca. Po prostu albo się tutaj stąd wyjeżdżało, albo tutaj skończył się bieg pociągu. To był dworzec czołowy. Na parterze miał punkt obsługi pasażerów, były kasy biletowe, punkt przyjmowania bagażu, urząd telegraficzny, oddzielne poczekalnie, oczywiście i restauracje dla pasażerów pierwszej, drugiej, no i trzeciej klasy. Na piętrze mieściły się biura Towarzystwa Kolei Górnośląskiej, mieszkania służbowe dla zawiadowców. Było też luksusowe mieszkanie przeznaczone dla dyrektora kolei. Chwała i sława tego obiektu była relatywnie krótka, gdyż trwała tak około 15 lat. Kolej rozwijała się tak dynamicznie, w tak szybkim tempie, no że po prostu bardzo szybko okazało się, że ta dwutorowa stacja czołowa dworca górnośląskiego nie spełnia już wystarczająco dobrze swojej funkcji i przydałby się nowy, dużo większy dworzec. Jak postanowiono? Tak też zrobiono i w roku 1857 tuż obok tego starego dworca otwarto dużo większy, istniejący do dziś dworzec Wrocław Główny. Ten, który do dziś jest głównym węzłem kolejowym w naszym mieście. Zanim sobie jeszcze o nim opowiemy, chcę powiedzieć wam o tym, jak potoczyły się losy starego dworca przy Małachowskiego, tego historycznego, bo to ciekawa i chyba smutna historia. Otóż od momentu otwarcia dworca głównego, tego nowego, tego zamku, no znaczenie tego budynku oczywiście sukcesywnie malało. Malało. Niektóre zabudowania wyburzano pod nowe torowiska, sam budynek zaadaptowano na biura kolejowe, na mieszkania. Po II wojnie światowej długo funkcjonowała tu kolejowa służba zdrowia i przychodnia, a obecnie budynek jest opuszczony i od lat systematycznie popada w ruinę. Okna, drzwi są dziś zabite deskami, tynk odpada ze ścian, a na nich pojawia się dzika roślinność. Wiecie, jak to wyrastają takie roślinki gdzieś tam na budynku, no to tam tam też możecie to zobaczyć. Po prostu katastrofa. A chyba największym paradoksem jest fakt, że na fasadzie budynku wciąż można jeszcze odnaleźć i odczytać pamiątkową tablicę wmurowaną tu w 150. rocznicę uruchomienia najstarszej linii kolejowej na ziemiach Polski. Historyczna tablica pokazująca wagę i rangę tego obiektu, a sam obiekt, jak wspomniałem, w stanie nie najlepszym. Dziś ten historyczny dworzec ma dokładnie 184 lata. Wtedy był elementem życia towarzyskiego Wrocławia, ukazywał przybyszom nasze miasto jako jedno z największych miast ówczesnych Niemiec. Smutne, prawda? No dobrze, to żebyśmy się tak już nie smucili, to musimy w tym momencie przejść do dworca głównego i powiedzieć sobie, że zanim on został wybudowany, w mieście były, jak już wspomniałem wcześniej, działające trzy inne dworce, no w tym ten górnośląski, bo on wtedy był czynnym dworcem. No ale popatrzcie, zainteresowanie koleją i wszystkimi tymi możliwościami, jakie ten nowy rodzaj transportu ze sobą przynosił, było tak ogromne, tak olbrzymie, że Towarzystwo Kolei Górnośląskiej bardzo szybko doczekało się konkurencji. Jeszcze w tym samym 1842 roku we Wrocławiu wybudowano inny dworzec kolejowy. Oddano go do użytku w 1843 roku, czyli zaledwie rok później. Był to dworzec Świebocki, stojący do dziś przy placu Orląt Lwowskich. Tam inwestorem było prywatne towarzystwo kolejowe o nazwie Towarzystwo Kolei Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzickiej, czyli Breslau, Schweidnitz, Freiburger, Eisenbahn Gesellschaft. Jak się łatwo domyślić, no stąd też nazwa dworca, prawda? Dworzec Świebocki, bo na początku obsługiwał linię do Świebodzic, potem wydłużoną do Wałbrzycha i z taką nitką do Świdnicy. Można powiedzieć, że dworzec Świebocki stał się taką główną bramą wyjazdową z Wrocławia w Karkonosze i w Sudety. Potem z tego samego dworca można jeszcze było pojechać także na północ, najpierw do Poznania, a potem do Szczecina. Trzecim dworcem Wrocławia, który wybudowano jeszcze przed dworcem głównym, był dworzec Marchijski, oddany do użytku w 1844. Inwestorem była inna prywatna spółka, tym razem Towarzystwo Kolei Dolnośląsko-Marchijskiej. Budynek oddano do użytku w październiku 1844 i stąd odjeżdżały pociągi do Legnicy, choć głównym kierunkiem tak naprawdę była stolica Niemiec, Berlin. Dodatkowo właśnie na tej linii pociągnięto taką nitkę w kierunku Saksonii, najpierw do Zgorzelca, a potem do Drezna. Podsumowując, można powiedzieć, że zaledwie w 3-4 lata Wrocław znalazł się w europejskiej siatce połączeń kolejowych z kilkoma dworcami. Słuchajcie, to na razie tyle. W drugiej godzinie naszego programu, już za kilka minut, opowiemy sobie, jak to się stało, że dworzec główny we Wrocławiu stał się tym symbolem kolejowego Wrocławia, o tym, że jego budynek jest jednym z najczęściej fotografowanych obiektów przez turystów w naszym mieście. Za kilka minut słyszymy się ponownie.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: O tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
2: Po reklamie. Po reklamie.
5: To już prawie 18:00, na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Witamy.
6: Witam, jestem. Zapraszamy. Cztery osoby poszkodowane w wypadku w Górkach na Mazowszu podczas regionalnego święta hodowców koni. Wśród poszkodowanych jest dziecko. Dla kierowców ważne informacje z Krajowej Dziesiątki w Kujawsko-Pomorskiem. Reprezentacja Polski w piłce nożnej szykuje się do kolejnego starcia w Lidze Narodów. Rywalem Szwecja. Cztery osoby, w tym dziecko, ucierpiały w miejscowości Górki w powiecie garwolińskim na Mazowszu. Spłoszony koń wbiegł tam w grupę widzów podczas regionalnego święta hodowców koni. Dwie osoby z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przepięty do bryczki koń nagle się spłoszył. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej Dziesiątce w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem. To na odcinku Bydgoszcz-Piła. Zderzyły się tam dwa motocykle, wprowadzono ruch wahadłowy. Mieszkaniec Rybnika zatrzymany za oszustwa popełnione na terenie Niemiec. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Szczegóły zna reporter RMF FM Marcin Buczek. Gdzie doszło do zatrzymania i o jakie oszustwa chodzi?
7: Mężczyznę w miejscu pracy zatrzymali policjanci z Gliwic. Sprawa dotyczy oszustw sprzed 2 lat. Zajmuje się nią niemiecka prokuratura. Jak informują policjanci, poszukiwany miał złożyć ubezpieczycielowi 16 fałszywych orzeczeń lekarskich, wyłudzając w ten sposób wypłatę świadczeń. Chodzi o prawie 34 tysiące złotych. Zatrzymanemu grozi za to do 10 lat więzienia. Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na miesiąc.
8: Tym żyje Kraków.
6: Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, bez poważniejszych incydentów, informuje przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl. Odnotowano jeden przypadek złamania ciszy wyborczej i jedno złamanie kodeksu wyborczego, kiedy jeden z głosujących podarł swoją kartę. Na konferencji Miejskiej Komisji był Maciej Połachicki. Krakowianie mają na kartach do głosowania 8 nazwisk, ale mogą zagłosować tylko na 7 kandydatów. Co z głosem oddanym na tego skreślonego?
9: Jak wyjaśnił sędzia Krzysztof Dyl, nazwiska kandydata, który się wycofał, nie wykresza się z kart do głosowania. Prawo też nie przewiduje w takim przypadku drukowania nowych kart.
10: Nie drukujemy ich ponownie, no bo to wycofanie mogłoby nastąpić nawet dzień przed tym głosowaniem, czy nawet w dniu głosowania tak naprawdę mogłaby zaistnieć sytuacja, że któryś kandydat się wycofuje. Takich kart od nowa się nie drukuje, żeby było bez tej osoby. No i teraz co się stanie, jeżeli postawimy dwa znaki X, jeśli postawimy na jakiegoś kandydata, który bierze udział i na tego kandydata, który nie bierze, no to taki głos jest uznany za ważny.
9: Należy jednak pamiętać, że głos oddany tylko na kandydata, który się wycofał, czy dwóch innych kandydatów, będzie głosem nieważnym. Sprzed Miejskiej Komisji Wyborczej Maciej Pałachicki.
6: Na stadionie w Solnej ostatni trening naszej kadry przed meczem ze Szwecją w piłkarskiej Lidze Narodów. To właśnie Szwedzi w marcu pokonali nas w barażach, przez co biało-czerwoni nie pojechali na mundial. Trening kadry śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Czy nasza reprezentacja traktuje ten mecz jako rewanż?
4: Dobry wieczór. W naszej reprezentacji raczej nikt do tego spotkania nie podchodzi jak do rewanżu, chociaż jak przyznał selekcjoner kadry Jan Urban, porażka marcowa i brak awansu na Mistrzostwa Świata była ogromnym ciosem, a jutrzejszy mecz może być kolejnym krokiem w rozwoju naszej reprezentacji.
11: Jeśli jesteś w stanie powalczyć i zdobyć punkty na takim terenie jak Szwecja, to znaczy, że z każdą drużyną możesz te punkty zdobyć.
4: Mówił selekcjoner naszej kadry Jan Urban, który przyznał także, że nie zobaczymy już na lewej obronie Jakuba Kiwiora, bo to rozwiązanie kompletnie nie sprawdziło się w meczu z Bośnią i Hercegowiną, a zdecydowanie bliżej gry na tej pozycji jest Przemysław Frankowski ze Stadionu w Solnej. Wojciech Marczyk.
6: Szwecja-Polska, przypomnę, mecz jutro, początek o 20:45.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Niedzielny wieczór z Radiem RMF24, czyli czas na wykład otwarty. Krzysztof Urbaniak, witam was serdecznie i zapraszam. Dzisiaj pytamy, dlaczego kobiety widzą dużo więcej barw i znacznie lepiej rozróżniają kolory i dlaczego to mężczyźni częściej są daltonistami. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Tomasz Tomczyk, okulista z kliniki OkoTest. Dzień dobry, panie doktorze, witamy.
1: Dzień dobry państwu, witam państwa serdecznie.
0: Panie doktorze, jak czytam, w populacji daltonizm czerwono-zielony dotyczy około 8% mężczyzn i poniżej 1% kobiet. Mężczyzn z tą cechą jest około 16 razy więcej, a najczęstsze typy daltonizmu to zaburzenia widzenia barw czerwono-zielonych. To dlaczego to głównie mężczyźni są daltonistami?
1: Mężczyźni głównie są daltonistami z powodu tego, że zaburzenia w obrębie osi czerwono-zielonej są związane genami, które leżą na chromosomie X. Mhm. Mężczyzna ma tylko jeden chromosom X, kobieta ma dwa te chromosomy, także ma dodatkową parę kopię tych genów w przypadku, kiedy by na jednym chromosomie się one nie znajdowały. Także już jakby tutaj z natury posiadania jednego chromosomu X jesteśmy skazani większym prawdopodobieństwem na to, że może nas dotyczyć daltonizm częściej. Mm-hmm.
0: Czyli tutaj na dzień dobry jesteśmy trochę poszkodowani jako my mężczyźni. Panie doktorze, a czopki czerwone w siatkówce, co się dzieje w siatkówce, gdy brakuje tych prawidłowych czopków czerwonych albo tych zielonych?
1: Tak naprawdę powstają inne sygnały, które biegną z siatkówki do mózgu. Tak naprawdę z każdego rodzaju są trzy rodzaje czopków odpowiedzialne za widzenie różnych barw. I one, z nich powstaje pewien sygnał i mózg odczytuje na podstawie tego sygnału barwę. Jeżeli nie będzie odpowiedniej ilości tego genu, bądź ten sygnał będzie niepełnowartościowy, w tym momencie sygnały z tych dwóch, które miały być różne, są tak samo odbierane przez mózg. Dlatego nie ma różnicy w tych barwach i nie są, i mózg nie jest w stanie na podstawie tych podobnych sygnałów, chociażby biegnących z różnych zupełnie komórek. Dla niego to to samo. Dlatego te barwy się pokrywają i część widma, czy tam zakresu tych barw nie jest przez takie osoby widoczna.
0: Panie doktorze, a czy kobieta będąca nosicielką genu daltonizmu, czyli ten jeden wadliwy chromosom X, czy widzi kolory inaczej niż kobieta bez takiej mutacji i czy ma to jakieś konsekwencje dla jej widzenia barw?
1: Może, ale nie musi. Aha. Ale zwykle nie zauważa żadnej trudności w codziennym życiu. W specjalistycznych badaniach u części tych nosicielek widać subtelne różnice w rozpoznawaniu. Mogą one na przykład inaczej oceniać dwa bardzo podobne odcienie tkaniny. Sama obecność dodatkowego jakby tutaj tego pigmentu nie oznacza, że pacjentka czy ta kobieta będzie widziała barwy inaczej lub w ciągłym życiu będzie, w codziennym życiu będzie jej to przeszkadzało. Także te różnice są subtelne, a na pewno nieznaczące.
0: Do tej subtelności w widzeniu barw jeszcze wrócimy w wykładzie otwartym w Radiu RMF24, ale panie doktorze, czy są typy daltonizmu, które równie często dotykają kobiet i mężczyzn, czy prawie zawsze to jest męska domena i od czego to zależy?
1: Tak naprawdę nie dotyczy to bardziej częściej mężczyzn, a rzadziej kobiet. Dotyczy częściej na pewno zaburzenia, dotyczą w obrębie osi czerwono-zielonej. Aha. Natomiast inne zaburzenia mogą występować tak samo u kobiet i u mężczyzn. Także trzeba też rozróżnić zaburzenia, które są chociażby obecne od dzieciństwa, od nowych, które mogą powstać za życia. Jeżeli ktoś przez całe życie miał trudności z odczytywaniem kolorowych tablic, to ta sytuacja jest stała i nie będzie ulegała zmianie. Jest to niezależne tutaj od innych czynników. Natomiast jeżeli osoba dorosła nagle zauważyła, że czerwony kubek wydaje się bledszy, a kolory w jednym oku są mniej żywe, to należy się po prostu zgłosić do okulisty i zbadać, co może być tego przyczyną. Natomiast częściej mężczyźni widzą zaburzenia w obrębie barw czerwono-zielonych, natomiast nie ma tak naprawdę typowych tutaj zaburzeń, które są charakterystyczne i by występowały różnie dla obu płci.
0: Panie doktorze, czy z wiekiem widzenie barw może się zmieniać i u mężczyzn, i u kobiet?
1: Może się zmieniać widzenie barw, ponieważ mogą tutaj dochodzić patologiczne procesy w postaci chorób, czy to siatkówki, czy nerwu wzrokowego, kiedy informacje będą odbierane przez mózg inaczej. Chociażby inna intensywność, te barwy mogą być bardziej wyblekłe i to jest informacja, kiedy należy się zgłosić do badania Także w ciągu życia chociażby rozwój zaćmy może spowodować to, że te barwy będą widziane inaczej niż w czasach chociażby młodości, tak? Mhm. Dlatego powinniśmy porównywać oczy jedno do drugiego, sprawdzać sobie naprzemiennie. W tym momencie bardzo często sami też jesteśmy w stanie wyłapać te różnice.
0: No to sprawdzamy w takim razie naprzemiennie jedno oko i drugie oko, a z nami na łączach zostaje pan dr Tomasz Tomczyk z kliniki Oko Test, okulista, a my wracamy do was już za chwilę.
2: RMF 24.
3: Reklama.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Po reklamie.

0: Radio RMF24 i wykład otwarty, jak zawsze w niedzielny wieczór. Dzisiaj moim gościem jest pan dr Tomasz Tomczyk, okulista z kliniki OKO.test. Dzisiaj pytamy m.in., dlaczego to panie widzą dużo więcej barw i znacznie lepiej rozróżniają kolory. Dlaczego to mężczyźni są częściej z kolei daltonistami. Panie doktorze, badania pokazują, że kobiety średnio lepiej rozróżniają subtelne różnice kolorów. Pan doktor już o tym trochę wspominał. Szczególnie w zakresie czerwieni, zieleni i tego koloru niebieskiego. Z kolei mężczyźni, mający tylko ten jeden chromosom X, nie mogą mieć takiej przewagi. Co to właściwie znaczy, że kobieta... Jest takie pojęcie, tetrachromatyka. Co to właściwie znaczy, panie doktorze, że kobieta jest tetrachromatką? I ile dodatkowych barw może teoretycznie rozróżniać w porównaniu z takim typowym mężczyzną?
1: Większość z nas korzysta z informacji, które biegną z trzech klas czopków. Czopki to takie komórki w siatkówce, które są odpowiedzialne za widzenie barw i te barwy rozpoznają, niosąc sygnały do mózgu. U niektórych kobiet mogą występować cztery klasy, które różnią się tą reakcją na światło, które do tej siatkówki trafia. Jeżeli mózg rzeczywiście wykorzystuje tą informację, która pochodzi z tej czwartych dodatkowych czopków, w tym momencie mówimy o tetrachromacji. Mhm. Wyobraźmy sobie dwa kawałki na przykład czerwonej tkaniny. Dla typowego obserwatora one są identyczne, ale powstały chociażby z innych barwników. Dlatego tetrachromatka ma większą jakby tutaj predyspozycję i możliwości do tego, że tą subtelną, niezauważalną dla większości osób różnicę w barwach będzie w stanie rozpoznać.
0: A czy da się w jakiś prosty sposób, panie doktorze, sprawdzić, czy ktoś ma tę zdolność, czy to wymaga jakichś bardzo specjalistycznych testów laboratoryjnych?
1: Nie ma tak naprawdę domowych, wiarygodnych sposobów, chociażby sposobu za pomocą jakiegoś internetowego testu, aby żeby to sprawdzić, czy sprawdzić tą funkcjonalną tetrachromację. Mhm. My na telefonie widzimy tak naprawdę cztery kolorowe kwadraty, które tworzą daną barwę, także ten obraz powstaje z innych barw. Jest to dowód na to, że nie będziemy w stanie rozróżnić tutaj całej palety odcieni na naszych monitorach. Także na telefonach czy monitorach na pewno tego nie sprawdzimy. Oczywiście istnieją specjalistyczne testy, które już wykonają, jesteśmy w stanie właśnie badać tą tetrachromację funkcjonalną i wtedy jesteśmy w stanie wykonać jakby dokładne tutaj chociażby sygnały, które trafiają do mózgu czy siatkówki za pomocą elektrofizjologii. Także te sygnały, które trafiają z siatkówki u tetrachromatek troszeczkę się różnią. W domowych warunkach nie jest to możliwe do zrobienia. Także tutaj wymagana jest do tego specjalistyczna aparatura naukowa do badania tego typu zaburzeń.
0: A czy przewaga pań w rozróżnianiu kolorów to jest tylko kwestia genów, o których pan doktor mówił, czy to jest też, może to też mózg pań inaczej przetwarza informacje o barwach?
1: Na pewno informacje, które trafiają, to jedno. Natomiast całe życie tak naprawdę ilość tych kolorów, które do nas trafiają, a tak naprawdę informacji tego światła, my się uczymy tak naprawdę rozpoznawać kolory. Osoba, która chociażby dobiera te kolory w sposób zawodowo, będzie ich widziała więcej, dlatego że będzie zwracała różnice. Te różnice, które też mózg musi później wytworzyć i tak naprawdę zróżnicować. Dlatego kolorów się uczymy patrzeć przez całe życie, natomiast wiele osób po prostu będzie je widziało tak samo, ponieważ nie wykorzystują, nie mają też możliwości, nie docierają do nich wszystkie informacje, które są możliwe, ażeby wykształcić te nowe wzorce.
0: A czy widzenie kolorów zmienia się z wiekiem, panie doktorze, i u mężczyzn, i u kobiet?
1: Na pewno nie porównywałbym tego co do płci, że będzie się zmieniało u mężczyzn bardziej albo u kobiet bardziej. Natomiast może się zmieniać oczywiście w ciągu życia, chociażby jedno oko nagle może widzieć mniej intensywne barwy niż drugie. Tak naprawdę to jest czynnik, to jest sygnał, kiedy powinniśmy się udać do specjalisty, bo chociażby możemy w tym momencie mieć problemy z nerwem wzrokowym siatkówki. rozrywką, czy chociażby z najprostszą przyczyną zaćmą, kiedy to zaburzenie w barw również się jakby pojawia w momencie, kiedy rozbija się zmętnienie soczewki.
0: A jakie jeszcze są objawy zaćmy, panie doktorze?
1: Na pewno będzie to utrata kontrastu, spadek widzenia ostrości do dali bądź do bliży. U niektórych pacjentów chociażby może być polepszenie widzenia do bliży, pozorne, którego wcześniej nie mieli, bo musieli chociażby używać do tego okularów, ażeby czytać. Tych objawów zaćmy jest tak naprawdę dużo, tylko że trzeba sobie wziąć pod uwagę, że niestety one występują bardzo pomału. Także nie rozwijają się z dnia na dzień, nie są zauważalne z dnia na dzień, dlatego wielu pacjentów zaćmą myśli, że jest przekonany, że widzą dobrze w dalszym ciągu.
0: Jak najczęściej badać wzrok w takim razie, panie doktorze?
1: Myślę, że taka prosta reguła to porównujmy jedno do drugiego oka, zasłaniając to oko jedno z drugim naprzemiennie. To jest najprostszy sposób i w tym momencie wykazuje na pewno różnicę, czy widzimy tak samo, czy jednak w jednym oku może coś się dziać.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Z nami na łączach pan dr Tomasz Tomczyk, okulista z kliniki Oko Test. Zostańcie z nami, bo z nowymi informacjami wracamy do was już za kilka minut.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Słuchacie wykładu otwartego, to jest Radio RMF24. Dzisiaj z panem Tomaszem Tomczykiem, okulistą z kliniki OkoTest, szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego panie lepiej rozróżniają kolory, a dlaczego też mężczyźni są częściej daltonistami. Panie doktorze, jak już pan mówił, w siatkówce mamy trzy rodzaje czopków odpowiedzialnych za widzenie barw: czerwone, zielone i niebieskie. Jak najprościej wytłumaczyć, co się dzieje w oku daltonisty? Dlaczego niektóre kolory zaczynają się zlewać, a inne ciągle są dobrze widoczne?
1: Tak naprawdę oko rozpoznaje barwy, porównując te sygnały, które pochodzą z danych rodzajów czopków w siatkówce. Przy najczęstszym zaburzeniu te widzenia barwy pomagające odróżnić czerwień od zieleni są zbyt podobne, to co mówiłem na początku. Tak. Wyobraźmy sobie, że są dwie czerwone truskawki wśród zielonych liści. Osoba z takim zaburzeniem widzi owoce i liście, ale te barwy są bardzo podobne i zlewają się, przez co nie może znaleźć chociażby tych truskawek. Ta osoba będzie w tym momencie adaptować się do tego z tymi zaburzeniami, to oko daltonisty będzie zwracało i wykorzystywało zupełnie inne informacje. Także będzie zwracało uwagę na kształt, wielkość, a chociażby jasność. Także kolory nie znikają. Trudność dotyczy jakby wybranych zestawień kolorów. Także żółty znak na ciemnym tle będzie nadal bardzo dobrze, doskonale widoczny, natomiast niektóre po prostu odróżnienie niektórych barw od siebie będzie niemożliwe, dlatego daltoniści uczą się wykorzystywać jakby tych innych czynników, dzięki którym będą mogli rozpoznawać i uczą się dokładnie rozpoznawać codzienne przedmioty i radzą sobie w życiu.
0: Czy w takim razie są takie sytuacje, w których lepsze albo gorsze widzenie barw realnie zmienia to, jak ktoś odbiera świat? Na przykład w nauce, panie doktorze, w pracy, w codziennych zadaniach, gdzie kolory niosą informację ważną?
1: Ja myślę, że na pewno, dlatego że najczęściej to ma znaczenie wtedy, kiedy za pomocą kolorów przekazujemy ważne informacje. Uczeń może mieć chociażby problem z mapą, na której znajdują się dwie takie same linie. Pracownik może pomylić kontrolki, jeżeli nie ma wyraźnych różnic bądź nie ma kształtów. W tym momencie kierowca rozpoznaje oczywiście światła po ich położeniu, bo do tego jest przyzwyczajony. Natomiast sama na nieznanej tablicy przyrządów ta barwa ikon będzie dla niego jakby nierozpoznawalna. W codziennych sytuacjach domowych na przykład oceniamy świeżość owoców czy dojrzałość. Też jakby tutaj te różnice mogą wynikać z tego, jak widzimy te barwy. Dlatego nie powinniśmy jakby tutaj korzystać z bardzo podobnych barw, które mogą nieść informacje, które są bardzo ważne. Chociażby stacje metra, oznaczenie, tak. Oznaczenie dla osób z daltonizmem to będzie zupełnie niewidoczne. Dlatego muszą one pochodzić z dwóch jakby innych osi barw, które będą, nawet w przypadku istnienia takich zaburzeń widzenia barw daltonizmu, będą dla tych pacjentów widoczne.
0: Panie doktorze, wrócę jeszcze do pań. Czy kobiet z potencjalną tetrachromacją, o której pan doktor wspominał, mózg naprawdę widzi więcej kolorów, czy to jest raczej kwestia lepszego rozróżniania odcieni w ramach tego samego zakresu barw?
1: To nie jest na pewno tak, że taka osoba, która ma tetrachromację, nagle będzie widziała zdecydowanie większy zakres tych barw widzialnych, czy będzie chociażby widziała ultrafiolet. Ta osoba będzie miała większą możliwość, ażeby odróżniać jakby barwy w obrębie tych samych odcieni. Będzie odróżniać odcienie w obrębie tych samych palet barw. Także nie będzie to jakby dodatkowe kolory, które my nie widzimy, ta osoba widzieć, tylko będzie rozróżniać po prostu więcej odcieni w obrębie poszczególnych barw.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF24. Dzisiaj z gościem, okulistą, panem Tomaszem Tomczykiem z kliniki OkoTest. Rozmawiamy o widzeniu barw, o tym, dlaczego panie lepiej te barwy rozróżniają, dlaczego to panowie są częściej daltonistami. I już za chwilę do was wracamy. Bądźcie blisko radia.
2: Radio

0: Tu Radio RMF 24, wykład otwarty wraz z okulistą, doktorem Tomaszem Tomczykiem z kliniki OKO.Test. Rozmawiamy o widzeniu barw. Panie doktorze, w badaniach psychologicznych panie o wiele częściej rozróżniają takie subtelne odcienie. Pan doktor już o tym trochę wspominał, na przykład między białym a ekri, beżem, kremowym. Z kolei mężczyźni częściej określają to po prostu jako kolor biały. No tak już po prostu mamy. Kobiety też szybciej i dokładniej identyfikują drobne różnice w nasyceniu i odcieniu, co przekłada się na taki, no, o wiele bogatszy słownik kolorystyczny i o wiele większą uwagę do detali barwnych. Z kolei daltonizm u mężczyzn może utrudniać, jak już pan doktor mówił przed chwilą, codzienne zadania, gdzie kluczowe jest rozróżnianie sygnałów kolorystycznych. Od ubrań, przez jedzenie, po wykresy, interfejsy i tak dalej, i tak dalej. Czy te różnice w percepcji kolorów, one się przekładają na codzienne sytuacje, na przykład wybór ubrań, kosmetyków, ocenę jedzenia, czy to są raczej drobne niuanse? Pan doktor mówił również o tym, że ważne jest oznaczenie pewnych miejsc w naszym życiu codziennym.
1: Dokładnie tak. To zależy oczywiście od sytuacji, ponieważ może mężczyźni chociażby mogą pomylić odcienie dwóch skarpetek, które zakładają do garnituru. Natomiast te trudności w ocenie zależą tak jakby również od intensywności, od oświetlenia. Także wiele czynników jakby wpływa na to, w jaki sposób będą się te zaburzenia ujawniać. Myślę, że w codziennych czynnościach nie będzie to miało aż takiego znaczenia, dlatego że uczymy się tych barw, tak naprawdę nazywać te barwy w sposób, jaki widzimy. Także będziemy być może wiedzieli, nie będziemy wiedzieli, czy to jest burgundowy, czy jest to żywo-czerwony, natomiast będziemy jakby wiedzieć, że jest to mimo wszystko w obrębie tej czerwieni. Także te zaburzenia zależą oczywiście od sytuacji, tak jak powiedziałem, sytuacja metra, oznaczenia, gdyby to były w tej samej osi. No nie będzie to widoczne do rozróżnienia możliwe, natomiast zazwyczaj w codziennym życiu absolutnie nie przeszkadza to aż tak pacjentom, bo nie ma takiej sytuacji, że pacjent widzi tylko i wyłącznie w odcieniach biało-czarnych, czyli w odcieniach szarości. Także świat nawet dla daltonisty jest kolorowy, ale te kolory są jego indywidualne.
0: Ewentualnie możemy mieć problemy w nazywaniu tych kolorów, bordowy, a burgund na przykład, prawda?
1: Dokładnie.
0: Panie doktorze, a mężczyźni z takim typowym widzeniem trichromatycznym i kobiety potencjalne tetrachromatki, czy mogą się różnić w odbiorze sztuki, designu, natury?
1: Myślę, że na odbiór, myślę, że wpływają zupełnie inne emocje tak naprawdę. Jeżeli chodzi o ilość kolorów, które rozróżniamy, myślę, że to nie będzie miało wpływu na to, w jaki sposób odbieramy sztukę czy naturę. Może osoby, które właśnie mają tetrachromację, w tym momencie będą rozróżniać więcej odcieni podczas patrzenia na zielone tam krajobraz, będą tej zieleni widzieć więcej. Natomiast w dalszym ciągu wszyscy będziemy widzieć, że jest to zielone. Także myślę, że o odbiór i o emocje, to wchodzą tutaj zupełnie inne różnice i bodźce, które są wykształcane, myślę, indywidualnie podczas każdego życia.
0: A czy warto, żeby projektanci, marketerzy, twórcy stron, czy tam na przykład aplikacji, brali pod uwagę, że kobiety i mężczyźni mogą dosłownie widzieć ten sam kolor zupełnie inaczej? I jakie byłyby takie praktyczne konsekwencje takiego podejścia, panie doktorze?
1: Myślę, że bardzo powinni brać twórcy reklam i chociażby treści, które są przedstawione, że każdy może te kolory widzieć inaczej, albo nie każdy je widzi w ten sam sposób. Przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby przekaz danej informacji nie zawierał tego samego koloru. Jeżeli w aplikacji chociażby błędne pole będzie wyświetlone na czerwono, dodajmy napis, żeby chociażby poprawić to, co jest tym komunikatem błędu. Jeżeli na wykresie jedna linia jest zielona, a druga czerwona, to w tym momencie musimy podpisać je chociażby, czyli dodać jakby tutaj agendę do tego, co oznacza. To na pewno pomoże przy tworzeniu takich treści i na pewno spowoduje mniej tutaj nieporozumień w momencie, gdy dochodzi do odbioru tych treści przez osoby, które barwy mogą widzieć inaczej. Także nie trzeba tworzyć osobnego projektu czy projektów dla kobiet i dla mężczyzn. Aha. Warto stworzyć takie wzorce, które będą zrozumiane przez wszystkich tych, którzy widzą barwy prawidłowo i nie mają zaburzeń, ale też przez tych, którzy są dotknięci daltonizmem.
0: To już tak tytułem podsumowania, panie doktorze, jakie są najważniejsze fakty, a jakie mity dotyczące daltonizmu?
1: Myślę, że na pewno mitem jest to, że wszyscy daltoniści widzą tylko jakby w odcieniach szarości. Także to jest taki mit, wydaje mi się, najczęściej spotykany. Natomiast myślę, że tak naprawdę są coraz większe możliwości, chociażby stworzenie okularów, które blokują odpowiednie barwy światła, że daltoniści dzisiaj są w stanie widzieć te barwy. Także rozwój nauki, rozwój technologii sprawia to, że w dzisiejszym świecie jesteśmy również pomóc daltonistom w tym, ażeby odbierali kolory tak jak większość społeczeństwa.
0: Bardzo panu dziękuję za wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj naszym gościem był pan dr Tomasz Tomczyk, okulista z kliniki Oko Test. Jeszcze raz dziękuję. Udanego wieczoru.
1: Bardzo dziękuję. Dla państwa także. Także jesteśmy w stanie widzieć nasz świat piękny, kolorowy i tego państwu życzę. Natomiast zarówno daltoniści, jak i osoby, które nie są z tym problemem związane, widzą ten świat kolorowo, a nie w szarościach. Pozdrawiam.
2: Radio RMF 24.

0: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
1: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
2: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
3: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
1: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
2: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
0: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już dziś po 20.
5: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem?

0: Zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
2: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
1: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
2: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
1: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Po reklamie.
13: Na zegarach 19 jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Posłuchajmy najnowszych informacji z kraju i ze świata. Przy mikrofonie Mateusz Bożek.
14: Na początek Kraków, który głosuje w przedterminowych wyborach prezydenckich. Do końca głosowania zostały 2 godziny. W RMF FM i RMF 24 dziś specjalny wieczór wyborczy. Zajrzymy też do Łodzi, która rozbłysła tysiącami świateł. Ma w faktach sportowych siatkówka i powrót naszych złotych medalistów z Mistrzostw Europy. Niespełna 2 godziny zostały do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Mieszkańcy wybierają dziś nowego prezydenta miasta. Startuje 7 kandydatów, choć na karcie do głosowania jest 8 nazwisk. To dlatego, że jeden z kandydatów się wycofał po tym, gdy karty zostały już wydrukowane.
15: Takich kart od nowa się nie drukuje, żeby było bez tej osoby. Rozwiązanie jest takie, że jest obwieszczenie dodatkowe. Komisja obwodowa informuje dodatkowo o takiej sytuacji, że na tego kandydata nie głosujemy. No i teraz co się stanie, jeżeli postawimy te dwa znaki X, jeśli postawimy na jakiegoś kandydata, który bierze udział i na tego kandydata, który nie bierze, no to taki głos jest uznany za ważny. Oddany na tego kandydata, tego dodatkowego. Jeżeli postawimy jakąś większą ilość znaków X przy 2 kandydatach, którzy biorą udział, no to głos jest uznany za nieważny.
14: Wyjaśnia przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, sędzia Krzysztof Dyl. Przypominam, że o 20:00 startuje krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej, już za niecałe 10 minut, Kraków wybiera w Polsat News. W Szwajcarii zakończyło się z kolei referendum dotyczące zaostrzenia zasady neutralności kraju. Forsowana przez skrajną prawicę inicjatywa miała m.in. znieść możliwość nakładania sankcji na Rosję. Jednak po podliczeniu głosów okazało się, że pomysł nie zyskał poparcia większości głosujących. Wielotysięczna manifestacja przeszła ulicami Madrytu. Demonstranci protestowali przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu i eksmisji 87-letniej kobiety z lokalu, która wynajmowała go od 70 lat. Domagali się też wzmocnienia ochrony lokatorów. Według hiszpańskiego dziennika ABC po zakończeniu manifestacji setki osób zajęły plac Puerta del Sol i rozbiły tam namioty. Związek najemców wzywał do okupacji placu w ramach walki o prawa do mieszkań.
16: Wieczorne fakty RMF FM.
14: Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zbiera plakaty, banery i stare szyldy. Wszystko, co zasłania krajobraz. Chce przerobić też pecące miasto reklamy na symboliczną panoramę Tatr. Do współpracy muzeum zaprosiło znanego artystę Huberta Czerepoka, który apeluje do mieszkańców o włączenie się do tej akcji.
17: Żeby wszystkie osoby, które chciałyby w tym wziąć udział, przyniosły do Okrzy fragmenty banerów, billboardów, nie wiem, szyldów, czegokolwiek, co uznają, że gdzieś tam leży albo już odpada. I żeby z tego zrobić rodzaj panoramy Teatr Widzianej z równi krupowej, z fragmentu, którą każdy będzie mógł kawałek ten swój unieść i spróbujemy zasłonić to, co widzimy z równi.
14: Zachęca Hubert Czerepok. Łódź dzisiaj stała się stolicą świateł. W mieście trwa Light Move Festival. Mieszkańcy i turyści mogą podziwiać iluminacje wyświetlane na zabytkowych i najbardziej charakterystycznych miejscach na mapie Łodzi.
10: Czy są jakieś takie miejsca, które by pani poleciła może?
12: Parki są zachwycające, Park Sienkiewicza jak najbardziej.
18: Fajna była na pasażu Schillera z tym motywem tej twarzy. No i to kula dyskotekowa jeszcze mi się podobała też w Parku Sienkiewicza właśnie.
19: Ja bym powiedziała, że dla mnie największym szokiem zawsze jest najbardziej prozaiczna odpowiedź, czyli ulica Piotrkowska, bo ona się rzeczywiście zmienia, mimo tego, że jest i tak bardzo ładna, to nocą te zmiany kolorów i tak dużo dają do całego odbioru miasta.
14: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Festiwal Światła w Łodzi potrwa do północy.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: A na fakty sportowe w RMF FM zaprasza Cezary Dziwiszek. Witamy.
20: Dobry wieczór. Najpierw oddam nomen omen pole siatkarzom, bo zasłużyli po prostu. Podwójni mistrzowie Europy wrócili już do kraju 15 utalentowanych, eleganckich panów ze złotymi medalami naszej. Plus jeden, być może najważniejszy, no bo ktoś w końcu musiał ten wóz pokierować. Proszę państwa, wysoki sądzie, to jest profesor Nikola Grbicz.
21: Zespół i zawodnicy, którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze.
20: Bohaterowie z Sofii i z Mediolanu mają po około tygodniu wolnego. Potem rusza sezon klubowy. No to teraz piłkarze. Jutro gramy ze Szwecją w Lidze Narodów. Szwecja, skojarzenia nasuwają się same. Meble, potop. No i przegrany w marcu baraż o Mistrzostwa Świata.
22: Moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne, no bo ja to oglądałem w telewizji. Myślę, że warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
20: Mówił Tymoteusz Puchacz, który wrócił do kadry po prawie 2 latach i na pewno jutro na truskawkowej arenie w Solnej chciałby wybiec w podstawowym składzie. Poniedziałek 20:45. Dziś o tej godzinie Niemcy podejmą Grecję, Norwegia, Portugalię. Erling Haaland kontra Cristiano Ronaldo, to trzeba zobaczyć. Hubert Hurkacz pokonał Lloyda Harrisa z RPA i zagra w półfinale tenisowego turnieju w Chengdu. Jutro o 13:00 z Denisem Szapowałowem z Kanady. Koszykarska Legia Warszawa jest bliżej zdobycia Superpucharu Polski. Zaczęła się czwarta kwarta. Legia prowadzi 87-75. O trofeum gramy w Arenie Sosnowiec.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

0: Słuchacie radia RMF 24. W niedzielny wieczór czas na program Czarne Skrzynki, w którym przypominamy największe katastrofy w historii. Dziś przenosimy się na pustynię Atacama w Chile, gdzie w 2010 roku doszło do jednej z najbardziej dramatycznych akcji ratunkowych w historii górnictwa. Kuba Śliwiński, zapraszam. Piasek rozległej pustyni Atacama mieni się niczym złoto w upalnym słońcu północnego Chile. Jest 5 sierpnia 2010 roku. Fala upału niesie się nad pasmem górskim. Na tle błękitnego nieba wyróżniają się jedynie szczyty wulkanów. Rozciągająca się na obszarze 100 tysięcy kilometrów kwadratowych pustynia Atacama to jedno z najsuchszych miejsc na Ziemi. W niektórych jej rejonach suma rocznych opadów nie przekracza 1 mm. Jednocześnie ten pustynny teren o wulkanicznym krajobrazie znany jest z ogromnego bogactwa minerałów i metali. Od miedzi, złota i srebra przez rudy żelaza po lit. I właśnie z uwagi na to bogactwo, w drugiej połowie XIX wieku Atacama stała się obiektem sporu pomiędzy Chile a Boliwią i Peru. 5-letni konflikt, nazywany często wojną o Saletrę, zakończył się bezapelacyjnym zwycięstwem Chile i przejęciem przez ten kraj kontroli nad przeważającą częścią pustyni. Wygrana umożliwiła też rozpoczęcie budowy chilijskiego przemysłu wydobywczego. Gospodarka Chile rozkwita, a na pustyni zaczynają pojawiać się miasteczka. Jednym z nich jest Copiapo, stolica regionu Atacama. Miasto leży na skraju pustyni i obecnie liczy 130 tysięcy mieszkańców. Pomimo nieprzyjaznego klimatu, zabudowaniom towarzyszy duża ilość zieleni. Niezliczone drzewa rosnące wzdłuż ulic chronią przed niemiłosiernym skwarem. Copiapo przede wszystkim jednak jest regionalnym centrum przemysłu wydobywczego. W jego sąsiedztwie znajdują się dziesiątki kopalń, a większość mieszkańców pracuje właśnie w górnictwie. San Jose leży około godziny drogi na północ od Copiapo. To mała, prywatna kopalnia miedzi i złota, której tunele i szyby sięgają głębokości 700 metrów. Zakład działa od bardzo dawna i w przeszłości zdarzały się już tam wypadki. Problemem jest m.in. przepuszczalność gruntu i niestabilna struktura. W 2007 roku w wyniku wybuchu w San Jose zginął jeden z pracowników. Rząd zamknął wtedy kopalnię, jednak już rok później, po pozytywnych wynikach kontroli bezpieczeństwa, otwarto ją ponownie. Skargi na wentylację i procedury awaryjne jednak nie ustały. Pod koniec lipca 2010 roku górnicy z San Jose zaczynają odczuwać powtarzające się wstrząsy w podłożu skalnym. Dla 40-letniego operatora maszyn, Mario Sepulvedy, nie jest to nic nowego. Pracuje pod ziemią już ponad 16 lat i wiele widział. Każdego dnia liczy się z ryzykiem. Mario mieszka w Santiago, 10 godzin drogi od San Jose. Pracuje co drugi tydzień, z dala od żony Elwiry i dwójki dzieci. Tęskni za rodziną. Jednocześnie jest urodzonym liderem. Koledzy nazywają go El Loco, czyli szaleniec, bo często się śmieje, zarażając tym śmiechem innych. Nikt jeszcze nie wie, że właśnie ta niezwykła cecha niedługo stanie się jedną z niewielu rzeczy trzymających przy życiu 33 ludzi uwięzionych pod ziemią. Jest czwartek, 5 sierpnia 2010 roku. Mario powinien wracać do domu, jednak dowiaduje się, że zwolniono jednego z jego kolegów. W grafiku są braki, ktoś musi go zastąpić, tylko na ten jeden dzień. Mario zgadza się zostać. Przez ostatnie tygodnie podłoże skalne w San Jose wydaje niepokojące odgłosy. Wśród górników krążą opowieści, że kopalnia płacze. Kierownictwo San Jose ignoruje jednak te sygnały, co okaże się wkrótce dramatycznym w skutkach błędem. Wczesnym popołudniem Mario zaczyna odczuwać powtarzające się drgania. Wibracje narastają, aż w końcu ściany szybu wypełnia ogłuszający huk. Wszystko pokrywa chmura pyłu. nie widać. Ciężko też oddychać. Mario wpada w panikę. Jest uwięziony pod ziemią, bez drogi ucieczki. Wydaje mu się, że to już koniec i że za chwilę zostanie pogrzebany żywcem. Drgania jednak ustają, a skały uspokajają się. Górnicy są pogrążeni w całkowitych ciemnościach. Wiedzą, że doszło do tąpnięcia. Zasilanie elektryczne zostało odcięte, więc muszą korzystać wyłącznie z latarek czołowych. Poruszają się podziemnymi tunelami, niemal po omacku. Wreszcie delikatne światło ukazuje im potężną szarą ścianę. To ogromny odłamek góry, który runął w sam środek labiryntu tuneli i odciął jedyną drogę na powierzchnię. Są uwięzieni na głębokości ponad 600 metrów. Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Już za chwilę wrócimy do historii 33 górników uwięzionych w chilijskiej kopalni San Jose. Zostańcie z nami.
1: Radio RMF24.
2: Reklama.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda. Po reklamie.

0: To jest niedzielny wieczór w radiu RMF 24. Trwa program Czarne Skrzynki, a w nim wracamy do największych katastrof w historii. W 2010 roku 33 górników na prawie 70 dni zostało uwięzionych w kopalni miedzi i złota San Jose w Chile. Jednym z nich był 40-letni wówczas Mario Sepulveda. Po pierwszych chwilach paniki Mario odzyskuje zimną krew. Ostrożnie schodzi niżej, aż w końcu dociera do schronu ratunkowego, położonego niemal na samym dole kopalni. Panujące tam gorąco i wilgoć są nie do wytrzymania. Ale to najmniejszy z problemów Mario. Tymczasem górnicy jeden po drugim wchodzą do schronienia. Większość z nich jest w szoku, są poobijani, ich ciała pokrywa krew zmieszana z pyłem. W końcu w schronie zbiera się cała załoga. 33 mężczyzn. I już samo to graniczy z cudem. Górnicy przeszukują komorę, szukając apteczek, butli z tlenem i żywności. W pomieszczeniu o powierzchni 50 metrów kwadratowych znajdą puszki z tuńczykiem, kilka litrów wody i mleka oraz paczki sucharów. To racje żywnościowe przeznaczone dla 10 osób na 2 dni. Tyle, zgodnie z procedurami, powinna maksymalnie trwać akcja ratunkowa. Górnicy muszą jak najszybciej przekazać informacje o tym, że żyją na powierzchnię. W tym celu detonują dynamit, z nadzieją, że huk i dym dotrą przez szczeliny na górę. Na razie górnicy nie mają wyboru. Muszą spędzić najbliższe godziny pod ziemią. Wzdłuż ścian komory rozkładają kartony, które mają posłużyć jako materace, choć kamienie nadal wbijają się mężczyznom w plecy. Po krótkim odpoczynku Mario wyrusza w głąb labiryntu tuneli w nadziei odnalezienia drogi ratunku. Mężczyzna znajduje jeden z szybów wentylacyjnych, których w podobnych wypadkach używa się do ewakuacji. Drabina w szybie wygląda jednak na spróchniałą. Mimo to Mario próbuje się wspiąć. W połowie drogi kamienie zaczynają sypać mu się na głowę. Mario zawraca i ponownie spogląda do wnętrza szybu. W ferworze chwili nie zauważył wcześniej kamieni blokujących drogę. To ślepy zaułek. Mario musi wrócić do schronienia. Tymczasem chilijski rząd przejmuje zwierzchnictwo nad planem uratowania górników. W przeszłości wypadki górnicze w Chile zamiatano pod dywan, ale wieść o 33 mężczyznach uwięzionych na głębokości ponad 600 metrów szybko obiega cały świat. Nie miną 2 dni od wypadku, a w San Jose osobiście pojawia się prezydent Chile, Sebastián Piñera, a wraz z nim dziennikarze. Teraz światła reflektorów padają na bliskich uwięzionych górników. Na środku żarzącej się Atacamy powstaje prowizoryczny obóz nazwany Campo Esperanza, czyli Obóz Nadziei. Rodziny organizują wspólne modlitwy, czuwania przy świecach i grupy wsparcia. Nie wiedzą, czy ich bliscy żyją. Wiedzą tylko, że muszą być w pobliżu. Poniedziałek, 9 sierpnia 2010 roku. Górnicy są uwięzieni pod ziemią już 5. dobę. Skończyły się zapasy wody pitnej, dlatego teraz zmuszeni są pić wodę przeznaczoną do maszyn. Ta jednak jest mętna i ma posmak oleju. Kończą się także racje żywnościowe. Na każdego mężczyznę przypada nie więcej niż 100 kilokalorii dziennie. Głód sprawia, że stają się nerwowi. Mimo wszystko próbują się zorganizować i podtrzymywać wzajemnie na duchu. Dzielą się na mniejsze podgrupy, odpowiedzialne za podział jedzenia, porządek oraz higienę. Nieformalnym liderem zostaje Mario, który wspiera emocjonalnie towarzyszy. Jego energia i poczucie humoru rozluźniają atmosferę. Z kolejnymi dniami spędzonymi pod ziemią, nadzieja na ratunek zaczyna ich jednak opuszczać. Nikt na powierzchni nie wie, gdzie dokładnie szukać 33 uwięzionych górników, a całkowite wyczerpanie zapasów jest tylko kwestią czasu. Samo samopoczucie grupy także się pogarsza. Pozytywne nastawienie Mario to za mało, by przeciwdziałać gasnącej nadziei. Niedługo wybuchają pierwsze konflikty, grupy się rozpadają, a napięcia rosną. Po zaledwie tygodniu górnicy zaczynają odczuwać różne dolegliwości. Wielu cierpi na choroby płuc, wynikające z wielu lat pracy w pyle, przez co ciężko im teraz oddychać w gęstym powietrzu komory. Inni dostają wysypek i owrzodzeń. Wysoka wilgotność w kopalni przyspiesza też rozwój grzybicy. Po mniej więcej 2 tygodniach kończą się resztki zapasów. Na tym etapie Mario przyzwyczaja się do nieustannego, rwącego bólu w brzuchu. Jednak nic nie jest w stanie przygotować go do grozy, która wiąże się z uczuciem potwornego głodu. Ze strachu przed śmiercią niektórzy jego towarzysze mają podobno nawet rozważać kanibalizm. Na szczęście ta historia tak się nie potoczy. 21 sierpnia 2010 roku, po 16 dniach izolacji, Mario słyszy przytłumiony, rytmiczny dźwięk odbijający się od ścian tuneli. Woła pozostałych mężczyzn, by przyłożyli uszy do skalnej powierzchni. Nie ma mowy o pomyłce. Narastający dźwięk to odgłos wiertnicy przebijającej się przez skały. Wybucha euforia, powraca nadzieja, a wraz z nią pomysły na to, jak nawiązać kontakt z ratownikami. Niektórzy zaczynają pisać listy z informacją, że wciąż żyją, inni uderzają metalowymi rurami o skały. Próbują wszystkiego, by sprawić, by ich obecność została zauważona. Dzień później wiertło przebija się do komory, w której schronili się górnicy. To już 17 dzień spędzany w ciemności, w głodzie, pragnieniu i strachu, że już nigdy nie zobaczą swoich bliskich. Teraz jednak ratunek jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Zanim wiertło wróci na powierzchnię, zostanie do niego przyczepiona kartka: mamy się dobrze, jesteśmy w schronie, jest nas 33. Słowa te stają się od tej pory symbolem akcji ratunkowej w kopalni San Jose. Jak dalej przebiegała akcja ratunkowa? O tym usłyszycie już za chwilę. To program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Zostańcie z nami.
1: Tu radio RMF24.

0: To jest program Czarne Skrzynki w niedzielny wieczór w radiu RMF24. Kuba Śliwiński, witam ponownie i zapraszam. A dziś przypominamy historię niezwykłej akcji ratunkowej w kopalni San Jose na pustyni Atacama w Chile. W 2010 roku pod ziemią uwięzionych zostało 33 górników. Udało się z nimi nawiązać kontakt dopiero po 17 dniach od katastrofy. Kiedy informacja o cudzie pod ziemią dociera do obozu Campo Esperanza, na pustyni Atacama następuje eksplozja radości. Bliscy poszukiwanych górników płaczą, obejmują się, śpiewają pieśni. Dziennikarze dokumentują te sceny. Zdjęcia i nagrania natychmiast obiegają świat. Górnicy żyją. Ale przedsięwzięcie wydostania ich na powierzchnię dopiero się zaczyna. Niezwykle skomplikowanej, jak się wkrótce okaże, akcji ratunkowej zostanie nadana nazwa Operación San Lorenzo, Operacja Świętego Wawrzyńca, na cześć patrona górników. Otwór wiertniczy jest za wąski, żeby kogokolwiek przez niego wyciągnąć. Poszerzenie go ma zająć kolejne 4 miesiące. Ale od teraz życie uwięzionych w kopalni zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Przez następne tygodnie ekipa ratunkowa zsyła górnikom małe pakunki z jedzeniem, wodą i lekami. Poza rzeczami niezbędnymi do przeżycia, mężczyźni otrzymują także listy od rodzin oraz kamery, dzięki którym będą mogli dokumentować życie pod ziemią. Mario, żartobliwie mianowany przez towarzyszy rzecznikiem prasowym grupy, nazywa ich obecne schronienie 5-gwiazdkowym hotelem. Mario zaraża optymizmem swoich kolegów i pokazuje całemu światu, że górnicy nie stracili woli życia. Rodziny po raz pierwszy od wielu tygodni mogą znów zobaczyć ich twarze. Są czarne od pyłu, ale najważniejsze jest to, że wszyscy żyją. Prace nad wydobyciem uwięzionych górników idą szybciej niż zakładano. 13 października, ponad 2 miesiące po tąpnięciu w kopalni, nadchodzi dzień powrotu na powierzchnię. Otwór jest już wystarczająco szeroki, by pomieścić metalową kapsułę. Ta zostaje nazwana Feniks 2 i waży prawie 0,5 tony. Jest wyposażona w maski tlenowe, monitory pracy serca, oświetlenie awaryjne, kamery oraz radio do łączności z ekipą na górze. Może zmieścić tylko jedną osobę. Niektórzy górnicy boją się, że kapsuła może stać się ich grobem. Tęsknota za wolnością okazuje się jednak znacznie silniejsza niż strach. Górnicy, jeden po drugim, są wywożeni na powierzchnię. Każdy ma założone okulary przeciwsłoneczne, aby po tygodniach spędzonych w całkowitych ciemnościach nie narazić wzroku na uszkodzenie. Podróż kapsuły na górę trwa kilkanaście minut. Kabina unosi się z prędkością 1 metr na sekundę. Operación San Lorenzo trwa nieprzerwanie niemal dobę. Prezydent Piñera jest obecny przy wydobyciu każdego z 33 górników. Ci po opuszczeniu kapsuły wpadają najpierw w objęcia najbliższych, a zaraz potem zajmują się nimi lekarze. Wszystko to na żywo relacjonują media. Kiedy Mario wychodzi z kapsuły, szeroko się uśmiecha. 2 miesiące pod ziemią nie odebrały mu pogody ducha. Z kopalni zabrał ze sobą osobliwe pamiątki – kamienie. Wręcza je prezydentowi Chile, ratownikom i innym zgromadzonym w obozie. Ten symboliczny gest momentalnie zauważają dziennikarze. Opisując operację ratunkową w San Jose, będą nazywać charyzmatycznego lidera Super Mario. Ten pseudonim znany będzie wkrótce na całym świecie. Niedługo po zakończeniu akcji ratunkowej do górników zwracają się twórcy filmowi, chcący opisać dramatyczne wydarzenia z kopalni. Wypadek był dokładnie relacjonowany przez media. Mario uświadamia sobie, że historia jego i jego towarzyszy będzie opowiedziana niezależnie od tego, czy wezmą w tym udział, czy nie. Wiedzą też, że współpraca z filmowcami może być jedyną szansą, żeby wyrwać się z biedy. Górnicy zgadzają się. Niedługo potem ich niezwykła historia trafia na wielkie i małe ekrany na całym świecie. Sława jednak nie wymazuje z ich psychiki tego, przez co przeszli. Latem 2015 roku, 5 lat po wypadku, wielu górników nadal mierzy się z potężną traumą. W sennych koszmarach wciąż wracają do wydarzeń z kopalni. Część z nich trauma towarzyszyć będzie do końca życia. Nawet zawsze uśmiechnięty Mario nosi w sobie ślad tamtych dni. Wiele lat później wciąż nie potrafi zasnąć bez leków. Sława ostatecznie nie przyniosła mu bogactwa. Super Mario musi wrócić do pracy, żeby utrzymać rodzinę. Pomimo traumy wraca do kopalni. Świat szybko zapomina o historii 33 górników, którzy przeżyli piekło. Jednak Mario będzie o tym pamiętał aż do śmierci.
1: Słuchaliście podcastu Czarne Skrzynki.
0: Scenariusz Anna Zjafar. Producent wersji oryginalnej Oliver Bergman. Czytał Kuba Śliwiński.
1: Wszystkich odcinków posłuchasz na RMF On.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Reklama.
1: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowit.
11: Po reklamie.
14: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Cała Polska tego wieczoru patrzy na Kraków. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Te o 22 ma dla nas Tomasz Staniszewski.
1: Łukasz Gibała zmierzy się z Moniką Piątkowską w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Tak mówią dane sondażowe ujawnione przed godziną. Zdążył to też potwierdzić sam zwycięzca.
2: Osiągnęliśmy naprawdę wspaniały wynik. Wielkie brawa!
1: A nas interesują także liczby, które zapowiadają twarde starcie o Kraków. 11 października w drugiej turze jest 22 punktualnie. Zapraszam na Fakty RMF FM. Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie jeszcze bez rozstrzygnięcia. Będzie druga tura, a pierwszą wygrywa dziś Łukasz Gibała według exit poli dwóch pracowni sondażowych OGB i Ipsosu dla Polsat News. Fakt o 22 otwiera Krzysztof Berenda.
3: Witam ponownie.
1: Krzysztofie, przypomnijmy zatem te wieczorne rozstrzygnięcia w liczbach.
3: Wyjdźmy od badania Ipsosu dla Polsat News. Z niego wynika, że polityczna temperatura Łukasza Gibały okazała się wzorcowa. 36,6. Monika Piątkowska 24,4%. Do drugiej tury nie wchodzi Łukasz Drewnicki, ale to jego elektorat będzie decydujący, bo kandydat PiSu zdobył aż 19,6%. Poza podium Aleksandra Owca z solidnym wynikiem 8,7. I co ciekawe, ona jako reprezentantka partii Razem pokonuje rywalkę z lewicy Darię Gosek-Popiołek, która zdobyła, można powiedzieć, tylko 6,1. Stawkę zamykają Michał Klimek 4,2 i Sławomir Pietrzyk 0,4. Przypomnę, to wyniki według Ipsosu bardzo podobne, jeżeli chodzi o czołówkę, podała pracownia OGB.
1: Krzysztof, zanim odwiedzi

0: Sztab wyborcze. Mamy też sondaż dotyczący drugiej tury i tutaj liczby pokazują, że naprawdę trudne dwa tygodnie gorącej kampanii przed Moniką Piątkowską, jeżeli chce wygrać.
1: Tak, bo klucze do pokoju 107 krakowskiego magistratu, takie klucze do prezydenckiego gabinetu, mocno chwyta Łukasz Gibała. Z sondażu OGB dla Polsat News wynika, że w drugiej turze radny Gibała może liczyć na aż 57,2%, senator Piątkowska może liczyć na 38,4%, no ale to tylko sondaż.
0: Pełne sondażowe wyniki te OGB i IPSOS-u są już na stronie rmf24.pl, tam możecie je analizować. A Łukasz Gibała już zapowiedział, że jutro 6.45 będzie na Rondzie Mogilskim w Krakowie, rozpoczynając kampanijną dogrywkę. Sprawdźmy zatem, co zrobi kontrkandydatka. Wracamy zatem w faktach na rynek główny 34. Najstarsza nieprzerwanie działająca restauracja na rynku, czyli Hawełka. W Pałacu Spiskim, gdzie zorganizowano sztab Moniki Piątkowskiej, z Paweł Konieczny. Pawle, emocje już pewnie opadły, zatem co teraz, co dalej?
2: No były tu niezwykłe, choć różnica między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską nie jest mała. Teraz w Hawełce no już trochę mniej osób. Nie chcę nazwać tego, że pustki, bo jak usłyszałem, czas odespać i szykować się na decydujące starcie. Uczestnicy spotkania przy krakowskim rynku głównym wierzą, że uda się odrobić stratę.
3: Zaczynaliśmy, przypomnę, od 12%, więc to jest naprawdę dobry wynik. To tylko efekt bardzo ciężkiej pracy pani senator i przekonania rzeczywiście ludzi. Teraz będzie, wydaje mi się, o tyle łatwiej, że to jest jednak zero-jedynkowo, czyli albo Gibała, albo pani senator Piątkowska.
2: Mówiła mi Dorota Niedziela, wicemarszałek Sejmu. Monika Piątkowska już zapowiada początek walki o brakujące głosy. Nie może zabraknąć w niej precni i to chyba coś, co łączy ją z Łukaszem Gibałą. Jak powiedziała mi Monika Piątkowska, Kraków zasługuje na kobietę prezydent, ale jednocześnie ma świadomość, jak trudna będzie walka z kontrkandydatem. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej, Paweł Konieczny.
0: Powtórzmy, Łukasz Gibała według sondażu OGB pewnie wygrywa drugą turę, procentowo 57-38 z kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, wspomnianą Moniką Piątkowską. Maciej Sołtys w sztabie Łukasza Gibały przy Królewskiej.
4: Tak jest, witam ponownie.
0: Wciąż głośno. Maciej, co dalej, jeżeli w drugiej turze rzeczywiście Gibała wygra, zostanie prezydentem Krakowa? Co usłyszałeś?
4: Zapewnił, że jest otwarty do rozmów ze wszystkimi opcjami politycznymi. Ja przypomnę, że jeśli Łukasz Gibała zostanie prezydentem, to będzie miał przeciwko sobie Radę Miasta, w której większość ma obecna koalicja rządząca. Dla Gibały jednak bycie poza ogólnopolską polityką to atut.
5: Natomiast zdaję sobie sprawę, że jako prezydent będę musiał rozmawiać z każdą partią polityczną i takiej rozmowie jestem otwarty. Dzisiaj mamy rząd Platformy, kiedyś mieliśmy rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie wiem, jaki będzie rząd za rok. W związku z tym najlepiej, żeby właśnie prezydent był niezwiązany z żadną opcją polityczną, tak, żeby mógł porozmawiać z wszystkimi.
4: Sztab Gibały, jak teraz widzę, szybko pustoszeje. Są tu już głównie tylko dziennikarze. Z ulicy Królewskiej w Krakowie, Maciej Sołtys.
0: A my teraz przenosimy się do sztabu Darii Gosek-Popiołek, w którym jest Marcin Buczek. Marcinie, według IPSOS-u i OGB, kandydatka Lewicy dopiero na piątym miejscu za kandydatką partii Razem, Aleksandrą Owcą. Tak. Procentowo wygrywa Owca 9-6, zatem zwolennicy kandydatki Lewicy ten wynik i tak przyjęli gromkimi brawami, ale co mówi ona sama?
6: No przede wszystkim były tutaj podziękowania dla tych, którzy na nią głosowali. Jak mówiła Daria Gosek-Popiołek, oddane na nią głosy to zaszczyt, ale i zobowiązanie na przyszłość. Ona sama nie ukrywała, że być może liczyła i na wyższy wynik, ale jak zaraz dodała, czeka jednak na oficjalne rozstrzygnięcia i, co bardzo mocno akcentowała, w tej kampanii nie chodziło o rywalizację z innymi kandydatami, tylko o próbę przekonania mieszkańców do wizji określonego miasta. A w tej chwili tu w sztabie wyborczym Darii Gosek-Popiołek gwar powoli cichnie. Część zaproszonych gości, w tym m.in. znani politycy, już zniknęli, no ale ci, którzy pozostali, jak widzę i słyszę, nadal komentują wieczorny wynik.
0: Długie 111 dni gorącej kampanii w Krakowie. My w faktach ponownie przenosimy się przed Nowochódzkie Centrum Kultury. Tam jest Karol Żak, który rozmawia z mieszkańcami Krakowa. Na temat tych wyników sprzed godziny, Karolu, jak oceniają sondaże?
7: Dobry wieczór. Takich wyników można było się spodziewać, mówią mi mieszkańcy krakowskiej Nowej Huty. I zdaniem w drugiej turze jednak wszystko jest możliwe.
8: No myślę, że faworytem jest pan Gibała, ale nie skreślałbym pani Piątkowskiej. Myślę, że będzie walczyła.
9: No one były przewidywalne trochę według taka klisza tych ogólnopolskich sondaży partyjnych. No, nie ma zaskoczenia. No niby jest Gibała niezależny, no ale takie już były sondaże od jakiegoś czasu, więc myślę, że nie ma jakiejś wielkiej niespodzianki.
7: Jakich zmian w pierwszej kolejności potrzebuje Kraków?
9: A, to ja mam bardzo odmienne zdanie od wszystkich kandydatów, więc ja na przykład nie jestem za tym, żeby rozbudowywać tramwaje, skoro może jeździć po buspasie ekspresowy autobus, nawet elektryczny, więc po co dublować drogi?
7: Druga tura wyborów za dwa tygodnie. Przed Nowochódzkiego Centrum Kultury Karol Żak.
0: Kraków wybiera, także w informacyjnym radiu RMF 24. Tam trwa nasz specjalny wyborczy wieczór, którego gospodarzem jest Piotr Salak. I tam właśnie komentarze na gorąco. Piotrze, kto razem z tobą w studiu?
10: I kolejni goście razem z nami. Polityków już pożegnaliśmy, teraz razem z nami aktywiści, ludzie, którym Kraków leży na sercu. Aleksandra Piotrowska, Akcja dla Krakowa. Dzień dobry. Dobry wieczór w zasadzie.
11: W zasadzie dobry wieczór.
10: Mateusz Janicki, aktor i aktywista również.
12: Dobry wieczór.
10: Panie Aleksandro, to jest dobry wieczór dla Krakowa? To były wybory polityczne, czy to były wybory samorządowe?
11: No to na pewno były wybory samorządowe, ponieważ odbywały się tylko i wyłącznie w Krakowie. Natomiast nie ma wyborów bez polityki, tak jak nie ma rządzenia bez polityki. I na pewno ta polityka również tutaj odegrała kluczowe znaczenie.
10: Dla pana te wybory były zbyt upolitycznione?
12: Chyba się od tego nie ucieknie, znaczy, bo jakbym powiedział zbyt upolitycznione, to bym przyznał, że miałem jakąś nadzieję, że one nie będą upolitycznione. Na siłą rzeczy jesteśmy strasznie upolitycznionym
10: krajem.
12: Ale Kraków
10: nie chciał polityki, jak słyszałem.
12: No wszyscy się od niej odżegnywali, a jednak to zainteresowanie gigantyczne jednak mediów ogólnopolskich na skupienie na tym, co się dzieje w Krakowie, no chyba takich wyborów w Krakowie nie mieliśmy.
10: Nie było takich wyborów,
12: tak byli obserwowani. Ale ja bym jedną rzecz powiedział, bo jednak to jest dobry wieczór, bo ja naprawdę uważam, że powinniśmy się jednak za każdym razem cieszyć, jeżeli ten mechanizm wyborczy działa, jeżeli są wybory, jeżeli my uznajemy te wyniki wyborów. Czy one nam się podobają, czy nie, to jest ważne, żeby podkreślić, że to dobrze, ludzie chodzą, głosują.
10: A was zaskoczyło to, że ta kampania była w miarę spokojna, pani Aleksandro?
11: Myślę, że ona nawet była trochę nudna i to jakby się też... Zresztą nie tylko ja to podkreślałam, tylko wielu komentatorów również to podkreślało, że kampanii praktycznie nie ma. Jest ona dosyć taka nudna, spłaszczona, ciągle czekaliśmy, aż to się w końcu zacznie być może bardziej rozkręcać, ale też wiadomo, że w pewnym sensie tak to jest, tak? Bo to są wybory, które są powiedzmy w takim no, ponadnormatywnym czasie wyborczym, czyli no, trochę...
10: To prawda, ale z drugiej strony...
11: To obniża temperaturę.
10: Przyzna pan, że jak popatrzymy na frekwencję, ponad 40%, to rzeczywiście pokazuje, że mimo tej słabej kampanii krakowianie chcieli zagłosować.
12: No, myślę, że dla większości Krakowców jednak to były ważne wybory, mimo tego, że to są wybory tylko na 2 lata, ale
10: tak
12: też
10: jest.
12: Myślę, że też to, co obniżyło temperaturę tych wyborów, to też, że one były jednak w czasie wakacji. Czy ta kampania jednak, że to byłyby 3 miesiące właściwie takiej ciszy w Krakowie. Ja rozmawiałem z różnymi sztabami, że oni po prostu nie mieli u kogo agitować, bo nie było, mało było Polaków na ulicach, bo to byli głównie turyści za granicą.
10: Mateusz Janicki, aktor, aktywista, Aleksandra Piotrowska, Akcja dla Krakowa. Cały czas razem z nami w Radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy.
0: Krakowskie wybory na rok przed wyborami parlamentarnymi, zatem wskaźnik dla politycznych partii, jakich ewentualnych błędów w kampanii unikać, jakie wpadki omijać. Polecam informacyjne radio RMF 24, polecam naszą stronę internetową, tam pełne sondażowe wyniki i OGB, i Ipsosu dla Polsatu News. Możecie je porównywać, możecie sprawdzić przewidywania przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Ja z faktami wracam punktualnie o 22.30.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Tu Radio RMF 24.

0: Maciej Sas w Radiu RMF 24 Wrocław. Słuchacie programu Dobry Wieczór Wrocław. Dzisiaj to program w wersji pancernej. Dlaczego? Dzisiaj opowiadamy o ważnej rocznicy. Równo 60 lat temu swoją telewizyjną premierę miał pierwszy sezon znanego serialu Cztery Pancerni Pies. 8 odcinków tej pierwszej serii wyprodukowała, co bardzo ważne, wytwórnia filmów fabularnych we Wrocławiu. A naszym gościem jest Marek Łazarz, autor książki monograficznej Cztery Pancerni i Pies, przewodnik po serialu i okolicach, ale też dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu, co jest ważne dla naszej rozmowy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Zanim cię zapytam o te wrocławskie i dolnośląskie związki pancernych, wyjaśnij jedną rzecz. Ile tych rocznic było? Była jedna w maju, drugą obchodziliście, bo to była duża grupa ludzi, w lipcu przy muzeum, którego jesteś dyrektorem, a trzecia jest teraz we wrześniu, pod koniec września. Skąd się to bierze? To taka troistość dziwna.
1: Otóż w zamyśle twórców serialu ten pierwszy odcinek pilotażowy, pierwszy odcinek pod tytułem Załoga, wypuszczono w Dzień Zwycięstwa, czyli 9 maja 1966 roku, no żeby zaakcentować ten właśnie Dzień Zwycięstwa tak naprawdę, więc miało to taki troszeczkę wydźwięk, może można by powiedzieć nawet trochę polityczny, może nawet trochę propagandowy. Faktem jest, że rzeczywiście 9 maja po raz pierwszy widzowie obejrzeli, ale tylko pierwszy odcinek, odcinek Załoga. Dopiero we wrześniu, 25 września, puszczono jeszcze raz ten odcinek pierwszy Załoga i dopiero całą resztę pozostałych odcinków. Mówimy oczywiście o pierwszym sezonie tej tak zwanej pierwszej serii, czyli o pierwszych 8 odcinkach. My z naszą załogą, z fanami serialu tutaj w muzeum w Żaganiu i z wszystkimi tutaj ludźmi dobrego serca postanowiliśmy wypośrodkować i stworzyliśmy uroczystość, imprezę, którą zorganizowaliśmy w lipcu. Łącząc te dwie premiery w jedno.
0: Tak naprawdę o tych związkach, bo to świętowanie odbywało się w Żaganiu. Wytwórnia filmów wrocławska to robiła. Dlaczego tak było, zaraz opowiemy, ale poruszyłeś ważny wątek o tym, że to 9 maja odbywało się to wasze świętowanie, że nie wasze, no wasze się nie odbywało później. 9 maja była premiera pierwszego odcinka. To właściwie jest taki kamyk, który rzucają często przeciwnicy serialu, którzy mówią, dobrze, no ale to był właśnie taki serial propagandowy, propaganda socjalistyczna, właściwie nie warto na niego zwracać uwagę. Gdyby się tej daty trzymać, no to tak jest.
1: No oczywiście, że tak. No pamiętajmy, pamiętajmy przede wszystkim, w jakich czasach powstał ten serial. No lata 60. 65 rok.
0: Zaczęły być kręcone zdjęcia.
1: W 65 roku rozpoczęto realizację. Premierę mamy w roku 66, więc w specyficznych czasach też ten film powstał. I rzeczywiście, co ciekawe, te zarzuty zaczynały się pojawiać tak naprawdę dopiero po wielu, wielu, wielu latach. No te zarzuty propagandowe, ja myślę, że to są troszeczkę takie zbyt duże armaty wytoczone przeciwko tej produkcji, bo przede wszystkim w założeniu to nie miał być serial historyczny, dokumentalny, tylko to miała być historia przygodowa dla dzieci i młodzieży, co jest ważne, bo docelowym odbiorcą tej produkcji były dzieciaki tak naprawdę. Ten film powstał w charakterystycznym momencie, w telewizji wtedy leciał serial Zorro, który był strasznie popularny i twórcy wpadli na pomysł, żeby stworzyć coś analogicznego, ale dziejącego się w naszym klimacie.
0: Z naszymi bohaterami.
1: Te tematy drugowojenne były ciągle aktywne, one były ciągle aktualne. Przecież pamiętajmy, że weterani II wojny wtedy mieli po 40 lat. Więc ktoś wpadł na pomysł, żeby z tej niewielkiej książeczki Janusza Przymanowskiego o Czterech Pancernych stworzyć serial przygodowy dla młodzieży. Nie historyczny, ale przygodowy.
0: No a co ważne dla naszej rozmowy, ten serial, jak się okazało, miała kręcić wytwórnia filmów fabularnych we Wrocławiu, czyli tworzyć właściwie ludzie stąd. Tych wątków związanych z naszym miastem jest całe mnóstwo, a to, że za produkcję odpowiadała wrocławska wytwórnia, jest tylko jednym z nich, no bo przecież było tego, ludzie byli z Wrocławia, żołnierze, którzy mieli znaczny udział w produkcji filmu też byli z Wrocławia albo z okolic.
1: No, przede wszystkim trzeba pamiętać, jaką rolę wrocławska wytwórnia filmów fabularnych wtedy odgrywała w filmie polskim. Największe nazwiska: Has, Wajda, Popiół i Diament. Przecież to jest Wrocław wszystko. To są filmy, które powstawały w Wrocławiu i wtedy, w tamtych czasach, był bardzo mocny nacisk na to, żeby rzeczywiście ten Wrocław pokazywać, tę wrocławską wytwórnię. I z tego też między innymi powodu produkcję serialu, realizację zlecono rzeczywiście wrocławskiej wytwórni. I to właśnie wrocławska wytwórnia, kierownictwo produkcji, zwróciło się do wojska czyli konkretnie do dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, zwróciło się o pomoc, wsparcie logistyczne i zabezpieczenie realizacji serialu.
0: Co to oznacza? No bo to zabezpieczenie realizacji, czyli żołnierze, sprzęt.
1: Właśnie, co to oznacza? Serial Czterej Pancerni i Pies to jest masa batalistyki, masa czołgów, żołnierzy, wojska, sceny wojenne i chodziło o zabezpieczenie tego typu scen, a tego typu sceny to przede wszystkim żołnierze i sprzęt, a sprzęt to czołgi oczywiście, no bo głównym bohaterem tego przecież filmu jest czołg tak naprawdę. I to zadanie Śląski Okręg Wojskowy postawił największemu garnizonowi pancernemu w okolicy, czyli Żaganiowi.
0: Który podlegał Wrocławiowi.
1: Ale rzeczywiście, pod każdym względem Żagań podlegał Wrocławiowi. Wtedy już to było województwo zielonogórskie, ale jeszcze parę lat wcześniej Żagań to było województwo wrocławskie przecież. Żagań, Zielona Góra to są miasta dolnośląskie. Tu dzisiaj oczywiście po tylu latach niewiele osób o tym pamięta, ale pamiętajmy o tym, że Żagań to jest miasto dolnośląskie.
0: Więc tak naprawdę wszystkie te impulsy, wszystkie decyzje zapadały we Wrocławiu. Realizacja miała być robiona tutaj, bo administracyjnie, jeżeli chodzi o administrację wojskową, Żagań podlegał Wrocławiowi.
1: I tak też właśnie się stało. Otóż dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego postawiło tak naprawdę zadanie wsparcia tego filmu dwóm jednostkom wojskowym. Była to nasza żagańska 11. Dywizja Pancerna oraz Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych, gdzie, no we Wrocławiu przecież rzeczywiście, nasze dzisiejsze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Akademia Wojsk Lądowych przede wszystkim, AWL Wrocławski. I to są dwie jednostki, które dostały zadanie wsparcia realizacji scen. Co to oznacza? Część scen batalistycznych, część tych zdjęć realizowano właśnie u nas w Żaganiu, w oparciu o sprzęt żołnierzy, czołgi żagańskiej dywizji.
0: I poligon.
1: I przede wszystkim poligon, no bo to są olbrzymie tereny poligonowe. Także tereny miejskie, zniszczony powojenny Żagań był idealną scenerią, ale także Wrocław. Także Wrocław. I
0: no właśnie ten Wrocław i te klimaty, te miejsca, krajobrazy, plenery, które miały być wykorzystane, ich było sporo. Dzisiaj nie do końca sobie zdajemy z tego sprawę.
1: Zgadza się. Wspomnieliśmy o bohaterze, czyli o czołgu. Dwa czołgi z wrocławskiego, ówczesnego zmechu, czyli z AWL-u dzisiejszego, tak naprawdę zagrały rolę Rudego 102. I to były sceny, które były realizowane na przykład na drodze z Wrocławia do Trzebnicy, między Psarami a Krynicznem. To były sceny kręcone także na dwóch cmentarzach wrocławskich, czyli na cmentarzu na Sępolnie oraz na cmentarzu żydowskim przy ulicy Ślężnej. Bardzo duża scena z odcinka, w którym załoga zdobywa warszawską Pragę, została nakręcona tuż przy placu Grunwaldzkim. I co dalej? I rzeczywiście jest kilka scen także przy słynnej kapliczce przed Trzebnicą. Warto dodać, bo przecież Wajda kręcił przy tej samej kapliczce sceny otwierające Popiół i Diament. Taki obiekt bardzo charakterystyczny. No i to są wszystko tak naprawdę lokalizacje wrocławskie.
0: A przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj Marek Łasarz. To jest jedna sprawa, plenery. Ale też poza wytwórnią, poza plenerami, ludzie. Bo na przykład wszyscy, którzy brali udział w realizacji filmu, pracownicy wytwórni, w większości też byli stąd, od nas.
1: No przede wszystkim cały pion realizatorski, techniczny, pracownia budowy dekoracji, to jest oczywiście Wrocław. Wielu aktorów wrocławskich zagrało przecież role epizodyczne, role drugoplanowe.
0: I zaraz do tego wrócimy, jeżeli pozwolisz. Ale realizatorzy to wrocławska wytwórnia, ludzie stąd.
1: No tak. Asystenci operatora obrazu, no reżyser Konrad Nałęcki był z Warszawy, operator Romuald Kropat z Łodzi, Jerzy Nitecki, kierownik produkcji z Łodzi, ale pozostały pion realizatorski to są pracownicy wrocławskiej wytwórni, ale przede wszystkim charakteryzatorzy, kostiumy,
0: oświetleniowcy,
1: ale przede wszystkim cały pion budowy dekoracji, bo przecież należy pamiętać, że tak naprawdę jeden z czołgów, dwa czołgi Rudy zostały wybudowane także w pracowni dekoracji w wytwórni naszej wrocławskiej. A przecież niemieckie czołgi, które zagrały w tym serialu, przecież też stworzyli pracownicy wrocławskiej wytwórni filmowej. filmu fabularnych. Więc tutaj tych wątków jest naprawdę bardzo dużo.
0: Jak słyszymy, bez Wrocławia nie byłoby jednego z najbardziej znanych polskich seriali, a chyba większość z Was zna go doskonale, tak myślę. Intrygujących historii związanych z tym telewizyjnym hitem jest znacznie więcej. Wrócimy do nich już za chwil kilka. Cały czas trwa też krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i Radiu RMF 24. Świeże doniesienia płynące ze sztabów wyborczych kandydatów na prezydenta Krakowa przekazują Piotr Salak, Maciej Sołtys, Wojciech Konieczny i Tomasz Staniszewski.

0: W Wyborczej 22.30 zaczynamy Fakty w RMF FM. Tomasz Staniszewski.
1: Pełne wyniki wyborów w Krakowie powinniśmy poznać dopiero jutro rano, koło 6:00, dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacper w tej chwili przed krakowskim magistratem, zatem plac Wszystkich Świętych 3x4. Tam właśnie zaparkował nasz wóz satelitarny. Kacprze, rozmawiałeś z urzędnikami Miejskiej Komisji Wyborczej. Czego jeszcze się dowiedziałeś?
2: No, w systemie teleinformatycznym pojawiły się już raporty z pierwszych komisji, jednak to głosy oddane m.in. w szpitalach, więc tych przeliczonych głosów nie ma na razie zbyt wiele. Urzędnicy, z którymi rozmawiałem, powiedzieli mi, że dopiero 10 z 450 komisji zdało elektroniczny raport. Jak usłyszałem, najwcześniej o 6 rano poznamy pełne wyniki, jeśli przeliczanie i raportowanie głosów odbędzie się bez problemów. Urzędnicy podkreślają, że z pewnością w magistracie spędzą całą noc.
1: A Kraków stoi przed pytaniem, kto wygra drugą turę. Przypominam, dzisiejsze rozstrzygnięcia pierwszej tury w przedterminowych wyborach prezydenckich. Tutaj rozstrzygnięcie nie zapadło, żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów uprawnionych. Zwycięzcą w dwóch sondażach i OGB i Ipsosu Łukasz Gibała. Kandydat Krakowa dla mieszkańców uzyskał 35,7% głosów w badaniu OGB, 36,6% głosów w badaniu Ipsosu. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska, 28,4% oraz drugi sondaż 24,4%. Największym przegranym, trzecie miejsce, nie wejdzie do drugiej tury, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości w obu sondażach powyżej 19% głosów. Jego komentarz, jego ocena szans prawicy na przykład na wybory parlamentarne za rok. W faktach o 23:00. Już teraz zapraszam. A komentarze polityczne, jakie do tej pory pojawiły się w sieci, zbiera Krzysztof Berenda. Krzysztofie, w internecie politycy z reguły pozwalają sobie na dużo więcej niż w oficjalnych wystąpieniach telewizyjnych czy radiowych. Zatem twój subiektywny przegląd tego, co najciekawsze, a może najbardziej radykalne.
3: No, przede wszystkim komentarze dotyczą tego, co przez najbliższe 2 tygodnie będzie działo się w Krakowie i z nich wynika, że zarówno Łukasz Gibały, jak i Monika Piątkowska łatwo mieć nie będą, bo Monika Piątkowska za bardzo nie ma skąd brać dodatkowego poparcia. Jedyne, co może robić, to aktywizować tych, co nie poszli i odcinać się od przeszłości. Bo jak zauważyła na przykład Jagna Marczułajtis z Koalicji Obywatelskiej, z dzisiejszego rezultatu wynika, iż Kraków chce zmiany. Monika Piątkowska, jako była urzędniczka Jacka Majchrowskiego, za taką zmianę chyba na razie nie jest uznawana i to musi zmienić teraz przez te 2 tygodnie. Łukasz Gibała z kolei, choć faworyt, też łatwo mieć nie będzie, bo będzie musiał mieć teraz bardzo szeroki uśmiech. Tak szeroki, żeby objąć nim nie tylko elektorat numeru 3, czyli Michała Drewnickiego z PiSu, ale także wszystkie skrajności. I te prawicowe, konfederacyjne, i te lewicowe, jak wyborców Aleksandry Owcy. Dzisiejsze wyniki nasuwają jeszcze jeden wniosek, na który na antenie Polsat News zwrócił uwagę Adrian Zandberg.
4: Myślę, że to, co jest kluczowe w tej historii, to jest to, co widać, to jest po prostu spadek, to duży spadek po stronie całej koalicji rządzącej.
3: A to według niego na rok przed wyborami parlamentarnymi pokazuje zmęczenie ekipą Donalda Tuska.
1: Te komentarze zebrał Krzysztof Berenda w wywiadzie dla RMF FM i Polsat News, bo powtórzmy, przygotowujemy razem ten wyborczy wieczór. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u mówiła, że za cięcie walczyła o drugą turę wyborów, a teraz liczy na wsparcie wyborców, którzy zagłosowali na kandydatki lewicy.
5: Mam serce po lewej stronie, będąc członkinią Koalicji Obywatelskiej. Będę rozmawiała nie tylko z liderami lewicowymi, ale przede wszystkim z mieszkańcami, którzy chcą miasta otwartego, tolerancyjnego, bezpiecznego, otwartego też światopoglądowo, ale też miasta, które wie, jak dużą wartością jest poczucie bezpieczeństwa w dzisiejszych czasach, zwłaszcza inwestycje w bezpieczeństwo, współpraca z rządem.
1: Zapowiadała Monika Piątkowska. Ja przypominam, że według sondażu OGB Daria Gosek-Popiołek uzyskała 4,6% poparcia, natomiast Aleksandra Owca niemal 2 razy więcej, 8,7%. Wieczór wyborczy trwa w radiu RMF24. Już za chwilę gościem Piotra Salaka, Rafał Sonik. Przedsiębiorca, rajdowiec, który na okładzie wygrywał przecież rajd Dakar, ale też Wiktoria Malinowska, czyli aktywna na Instagramie Malina Gada. Oni porozmawiają na temat wyników krakowskiego głosowania w radiu informacyjnym RMF24, a pełne wydanie Faktów RMF FM o 23:00. Już teraz zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No i my tych rozmów też...

0: Czterej Pancerni i Pies towarzyszą nam dzisiaj w programie Dobry Wieczór Wrocław. Nazywam się Maciej Sas, ruszamy. Dzisiaj jesteśmy w filmowym i pancernym nastroju, bo rozmawiamy o 60. rocznicy premiery kultowego polskiego serialu Czterej Pancerni i Pies, którego pierwszy sezon, a więc 8 odcinków, w całości wyprodukowała wrocławska wytwórnia filmów fabularnych. A naszym przewodnikiem po losach bohaterów filmu jest Marek Łazarz, autor książki Czterej Pancerni i Pies, przewodnik po serialu i okolicach i dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Marku, serial produkowała wrocławska wytwórnia, ale zanim na planie padł pierwszy klaps, aktorzy musieli przecież przejść jakieś krótkie przeszkolenie. Oni musieli się nauczyć, jak postępować przy maszynach wojskowych, z bronią. I to przeszkolenie przeszli pod okiem wrocławskich żołnierzy.
1: Zgadza się, to jest przeszkolenie wojskowe, to może troszeczkę na wyrost, ale faktem jest, że rzeczywiście taki kilkudniowy, intensywny trening przeprowadzono na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych.
0: Czego ich uczono?
1: Przede wszystkim każdego z aktorów uczono odpowiednio czynności, które będą wykonywali w filmie, czyli dowódcę czołgów Romana Wilhelmiego, jak podawać komendy, jakie te komendy mają być, jak one mają brzmieć, czy też Włodzimierza Presa, który miał grać kierowcę czołgu, te podstawowe czynności, które kierowca wykonuje.
0: Grigoria.
1: Oczywiście, Grigor, mówimy o Grzesiu Saakaszwili. Czy Janka Kosa, który jest tym, powiedzmy, naszym wtedy radiotelegrafistą, czy Gustlika Ładowniczego. Ale też chyba najfajniejsze było to, że przede wszystkim tak naprawdę ci żołnierze wrocławscy, oni tak naprawdę uczyli aktorów wsiadania i wysiadania z czołgu, bo wbrew pozorom nie jest to proste, a trzeba to zrobić profesjonalnie i sprawnie i szybko, i przede wszystkim zrobić to tak, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Natomiast Włodzimierza Presa i Janusza Gajosa faktycznie nauczono prowadzić czołg.
0: Oni mieli to robić? Nie potrzebowali żadnych dublerów do tego?
1: Oni potrafili to robić, rzeczywiście. Oczywiście nie mówimy o jakimś skomplikowanym jeżdżeniu, ale te podstawowe, nie wiem, ruszenie do przodu, do tyłu i tak dalej, oni to mieli opanowane. I rzeczywiście w większości scen, oczywiście tych takich na dalszych planach, te czołgi prowadzą zawodowi żołnierze z służby zasadniczej, ale jest kilka ujęć, w których rzeczywiście widać, że to Włodzimierz Pres prowadzi czołg, albo Janusz Gajos uruchamia silnik, więc oni te podstawowe czynności z obsługi czołgu mieli opanowane, no żeby po prostu wyglądało to wszystko wiarygodnie. Gustlik, czyli Franciszek Pieczka, umiał załadować armatę czołgową i tak dalej, więc te podstawowe czynności oni musieli opanować, żeby te role po prostu wyglądały wiarygodnie.
0: W takim razie nie wszystko poszło tak, jak powinno pójść, no bo jednak na planie doszło do wypadku. Janusz Gajos był poszkodowany. Nie wiem, czy to wynikało akurat z tego, że coś zaniedbano. Natomiast tak czy inaczej ucierpiał, trafił do szpitala, we Wrocławiu zresztą. No ale mimo tego, że trafił do szpitala, dalej zdjęcia z jego udziałem kręcono.
1: No to była dosyć skomplikowana sytuacja, bo pamiętajmy, że w środku zdjęć główny aktor nagle odpada z gry, jeśli mogę tak powiedzieć.
0: A co mu się stało, wyjaśnisz?
1: Tak naprawdę podczas przerwy w zdjęciach na poligonie w Żaganiu aktora, krótko mówiąc, to przejechała ciężarówka wojskowa. Na szczęście to nie był bardzo poważny wypadek. Aktor leżał, no drzemał po prostu.
0: Odpoczywał
1: w przerwie między zdjęciami, między ujęciami, gdzieś w jakiejś bruździe, w jakimś rowie, przykryty wojskową kurtką. I kierowca, który miał, dostał zadanie, żeby wykonać jakiś manewr, gdzieś przejechać, po prostu manewrował, nawracał i na szczęście przejechał aktora przed nim kołem, i to w dodatku odciążonym. To koło niejako było w powietrzu, więc w zasadzie ten samochód nie najechał na aktora, tylko w zasadzie go tak trochę przeturlał w tej bruździe.
0: A więc poturbował trochę.
1: Poturbował go, natomiast na tyle poważnie, że Janusz Gajos miał poważny uraz miednicy, który wyłączył go tak naprawdę ze zdjęć.
0: Gips, dużo gipsu.
1: Opatrunki, na pewno hospitalizacja, i z poligonu zawieziono go do Zielonej Góry, najpierw samą karetką wojskową, a później z Zielonej Góry pogotowiem lotniczym został przewieziony do Wrocławia. I leżał w szpitalu we Wrocławiu, a zdjęcia trwają.
0: I
1: przede wszystkim kosztują. W produkcję już zainwestowano ogromne pieniądze, główny aktor odpada z gry. No i teraz wybrnięto z tej sytuacji w taki dosyć, no w sumie prosty sposób, bo należy pamiętać, jak jest ustawiony harmonogram zdjęć. Zdjęcia, które rozgrywają się, sceny, które rozgrywają się we wnętrzach, w pomieszczeniach, one z reguły są realizowane zimą, jesienią.
0: W pomieszczeniach wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu.
1: Oczywiście, w pomieszczeniach atelier. Natomiast sceny plenerowe są kręcone wiosną, latem. I teraz te sceny szpitalne, one rzeczywiście były przewidziane, bo rzeczywiście zgodnie ze scenariuszem ta załoga trafia do szpitala. Natomiast te sceny szpitalne miały być kręcone w listopadzie. a tu mamy sierpień i aktor odpada z gry, więc po prostu przeorganizowano harmonogram zdjęć i Janusza Gajosa ze szpitala przywożono na plan karetką, układano go na łóżku, dostawiano mu taki sztuczny gips, żeby to wyglądało dramatycznie, bo w rzeczywistości nie miał tego gipsu pod szyją, tak jak pamiętamy to z filmu. I po prostu w okresie hospitalizacji on po prostu grał te sceny szpitalne.
0: Zresztą to pomieszczenie, w którym te sceny były grane, jak mówił mi dyrektor wytwórni Robert Banasiak, odbywało się w pomieszczeniu tuż obok jego gabinetu, gdzie zorganizowano po prostu salę szpitalną. Tak ona wyglądała.
1: Tak, dokładnie. To jest okna z tego pomieszczenia wychodzą nad wejście do wytwórni. To jest ta oczywiście fikcja filmowa. W każdym razie aktorzy przyjeżdżali na plan, przyjeżdżali do wytwórni, ale jednocześnie trwają też zdjęcia plenerowe. Aktor w szpitalu, więc też jeszcze zastosowano pewien zabieg. Zatrudniono na kilka scen aktora dublera, który zastępował ją Janusza Gajosa i tak naprawdę niewiele osób o tym wie, a jest to zasługą też filmowców, którzy zrobili to tak sprytnie, że tego tak naprawdę w filmie nie widać, że Janusza Gajosa zastępował aktor krakowski Henryk Matwiszyn, który był rzeczywiście łudząco podobny, dodatkowo jeszcze kilka zabiegów charakteryzatorskich upodobniło go do Gajosa, ale oczywiście my widzimy tego dublera albo w dalekich planach, albo tyłem, albo lekko bokiem.
0: Prawda filmowa.
1: To jest prawda filmowa, natomiast rzeczywiście Henryk Matwiszyn zastępował Gajosa podczas wrocławskich scen tak naprawdę na cmentarzach i cmentarzu na Sępolnie oraz na cmentarzu żydowskim na Ślężnej. W tych scenach gra dubler i uważny widz zauważy, że tak naprawdę główny aktor Janusz Gajos tak naprawdę cały czas jest gdzieś albo z tyłu, albo z boku, albo zasłonięty przez drugiego aktora. I jeszcze jedna scena została zrealizowana z udziałem dublera, otóż sceny nad morzem, już w momencie kiedy załoga dociera do Bałtyku, Janek odnajduje, rozpoznaje swojego ojca. W tych dalszych planach widać też dublera. Natomiast oczywiście w zbliżeniach mamy duble dograne gdzieś już później, kiedy autor był już nie był hospitalizowany. To jest ta magia i to oszustwo filmowe.
0: Niuanse filmowej magii objaśnia nam Marek Łazarz, autor książki i monografii poświęconej filmowi Cztery pancerni i pies. Wspomnieliśmy o tych głównych aktorach, ale też, jak już mówiłeś przed chwileczką, wśród tych ról drugo-trzecioplanowych znajdowali się też aktorzy z Wrocławia. Kto to był na przykład?
1: No przede wszystkim główne role w zasadzie zostały obsadzone aktorami łódzkimi, warszawskimi, ale no jedna z głównych ról tak naprawdę Czterech Pancernych to jest przede wszystkim Witold Pyrkosz, czyli aktor wrocławski, prawda? Bolesław Abart.
0: Pyrkosz zdaje się w trochę przypadkowy sposób stał się jedną z głównych postaci.
1: Zgodnie z scenariuszem pierwszej serii rzeczywiście ta postać kierowcy Franka Wichury jest postacią, no nie jest pierwszoplanową postacią, natomiast Witold Pyrkosz tak ją swoim warsztatem aktorskim pięknie ubogacił, tak ją ładnie stworzył, że rzeczywiście w późniejszych odcinkach ta postać bardzo mocno ewoluowała i w zasadzie, zresztą niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w pewnym momencie Witold Pyrkosz staje się członkiem załogi Rudego 102, bo po utracie starego czołgu na poligonie doświadczalnym ta dramatyczna scena, gdzie Rudy traci wieżę i ostatecznie jest zniszczony całkowicie, załoga dostaje nowy czołg i jest to już wtedy czołg T-34-85, którego załogę stanowiło 5 ludzi.
0: Potrzebny był piąty i to właśnie on.
1: I to był właśnie Franek Wichura, który przez pewien czas pełni rolę piątego pancernego tak naprawdę. Musimy o tym pamiętać. I to jest nasz aktor wrocławski Witold Pyrkosz.
0: No dobrze, jak mówimy o najważniejszych aktorach, nie możemy zapomnieć o jednym, czyli o Szariku. I chciałem już nakręcony tym wszystkim powiedzieć, że Szarik też był psem od nas, ale to chyba nie do końca prawda. Zresztą tę postać grało kilka psów. A pojawił się nawet taki dziwny wątek, gdzieś wyczytałem, że Szarika, no 100% samca grała suka.
1: No to jest legenda, ale wracając do Szarika, rzeczywiście jeden z Szarików był wrocławskim pieskiem. I to musimy podkreślić.
0: A jednak?
1: No, oczywiście, że tak. Otóż głównego aktora, głównego Szarika zagrał jeden pies. Służbowy pies milicyjny ze szkoły milicyjnej wtedy w Sułkowicach. To takie centrum szkolenia psów służbowych. Ten pies miał na imię Trymer. I ten dorosły owczarek miał dwóch dublerów na pewnych różnych okresach realizacji filmu. Tak naprawdę trzy dorosłe owczarki szarki zagrały Szarika. Ale Szarika poznajemy jako szczeniaczka. I teraz tak, część zdjęć realizowano w Międzygórzu.
0: To te syberyjskie.
1: To są te sceny syberyjskie z pierwszego odcinka. I tam poznajemy szczeniaczka małego Szarika. Tego pieska zagrał piesek kogoś z mieszkańców z Międzygórza tak naprawdę. Z tego, co udało mi się ustalić, był to malutki jamnik szorstkowłosy. Ale teraz mamy dalszą część. Część zdjęć rozgrywających się na Syberii rozgrywa się w plenerze, ale druga część rozgrywa się w chacie tego Jefima Semionycza, myśliwego, u którego mieszka Janek. I te zdjęcia realizowano już we Wrocławiu w wytwórni. Chata, wnętrze chaty tego myśliwego to jest Wrocław. Ale te zdjęcia są realizowane pół roku później, bo one są realizowane jesienią już 65 roku.
0: Kiedy szczeniaczek zdążył podrosnąć.
1: Prawdopodobnie ten jamnik szorstkowłosy z Międzygórza już dawno był dorosłym psem. No i teraz jest potrzeba znalezienia drugiego pieska. I tym pieskiem był właśnie szczeniaczek, kundelek, który należał do jednego z pracowników wytwórni we Wrocławiu. Więc mamy 5 piesków razem, prawda? 3 dorosłe owczarki i 2 szczeniaczki. I teraz tak, skąd się wzięła cała ta historia z tym mitem o tym, że Szarik to była suka w ogóle? Wracamy do pierwszego odcinka. W pierwszym odcinku poznajemy malutkiego Szarika szczeniaczka, Kuleczkę, i poznajemy jego matkę, którą oczywiście wszyscy fani serialu wiedzą, miała na imię Mura. I tę sukę Murę, tę matkę Szarikę, swoją matkę zagrał właśnie dorosły Szarik. Jeśli to nie jest zbyt skomplikowane w tym momencie.
0: Trochę to wygląda jak moda na sukces, taki amerykański serial. Nikt nie wie, co się dzieje, oglądając tysięczny odcinek, co się działo w pierwszym odcinku, ale brzmi dobrze, filmowo bardzo.
2: 4 pancerni i pies też zjeżdżają już do swoich koszar, ale nie kończy się krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Tu usłyszycie wszystkie najświeższe doniesienia związane z odbywającymi się dzisiaj wyborami na prezydenta.
3: RMF 24 Wrocław.

0: To już niemal godzina pierwsza, więc czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowskim. Zapraszam. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała dane z 85% obwodów. W drugiej turze wyborów w Krakowie zawalczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Szef Microsoftu Bill Gates ostrzega przed sztuczną inteligencją. Będzie ją trudniej regulować niż broń nuklearną. W tym tygodniu czeka nas kolejna podwyżka cen na stacjach paliw. Zaczynamy od najświeższych informacji z Krakowa. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska w drugiej turze wyborów na prezydenta. Według danych PKW z prawie 85% obwodów Łukasz Gibała ma około 36,4% głosów, a Monika Piątkowska 29,7%. To oznacza, że między kandydatami jest niespełna 7 punktów procentowych różnicy. Z kolei najnowszy sondaż Late Poll przeprowadzony przez Ipsos przewiduje, że Łukasz Gibała uzyskał 36,9% głosów, a Monika Piątkowska zdobyła 29,1%. Oficjalne, pełne wyniki poznamy nad ranem. Druga tura odbędzie się 11 października. Frekwencja według wstępnych danych wyniosła nieco ponad 43%. Na Węgrzech rusza kolejny etap tzw. operacji Czyściec, zapowiada premier Peter Madziar. Dziś Narodowe Biuro Odzyskiwania i Ochrony Mienia ma rozpocząć dochodzenia w kilku głośnych sprawach korupcyjnych. Madziar zapowiedział też, że parlament zagłosuje nad uchyleniem immunitetów dwóch byłych ministrów. Nowe biuro powstało w tym roku. Ma badać m.in. przetargi publiczne, państwowe dotacje, fundusze unijne i majątek publiczny. Regulowanie sztucznej inteligencji będzie trudniejsze niż negocjacje nuklearne podczas zimnej wojny, tak uważa Bill Gates. Założyciel Microsoftu w rozmowie z NBC News apelował o międzynarodowe zasady dotyczące rozwoju AI. Jak podkreślał, potrzebne są zabezpieczenia, bo niewielkie grupy wykorzystujące sztuczną inteligencję mogą dziś zrobić rzeczy, które wcześniej były możliwe tylko dla dużych państw. Zdaniem Gatesa szczególnie groźne jest wykorzystanie AI przez ludzi o złych zamiarach. Jak mówił, pytanie brzmi, czy odpowiednie zabezpieczenia powstaną przed, czy dopiero po wielkich cyber- lub bioatakach. Do tego tematu wrócimy jeszcze na koniec faktów.
1: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
0: Kolejne wzrosty cen paliw analitycy przewidują na rozpoczynający się tydzień. Po weekendzie najmocniej według prognoz podrożyć ma autogaz. Już teraz kierowców na wielu stacjach zaskoczyły wzrosty cen. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje ponad 8 zł, a diesla ponad 9.
2: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No.
3: Widzieliśmy dziewiątki, na szczęście auto jest na gaz, troszeczkę jest taniej, ale no nadal.
4: Autogaz też ma drożeć.
3: Tak, ale jednak nadal jest to troszeczkę bardziej oszczędne.
4: Ponad 3 zł, tak? 3,19 między innymi.
3: Oj, widzieliśmy po 3,30 czy 40 tak. Na trasie, więc o. Naprawdę ceny powalają.
4: Ponad 8 zł, ponad 9 zł, to też już widać?
5: To już widać, już u nas już tak. Ja tankowałem gaz, to było 3,09. Także nie było tak źle jeszcze. Po prostu udało się.
0: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz. A teraz w faktach przenosimy się na wyspy, bo tam brytyjskie gospodarstwo pobiło rekord Guinnessa. Na jego terenie stworzono gigantyczny portret Sir Davida Attenborough, autora słynnych programów przyrodniczych. Dziennikarz w tym roku obchodził swoje setne urodziny.
6: Sir David Attenborough. 10, 9.
7: Do stworzenia tej niezwykłej mozaiki wykorzystano ponad 10 tysięcy dyń i habaczków. Dzieło ma powierzchnię ponad 218 metrów kwadratowych, a twarz Sir Davida Attenborough widoczna jest z kosmosu. Farma, na której ułożono ten niezwykły hołd, pobiła tym samym zeszłoroczny rekord, kiedy to z dyń ułożono wizerunek króla heavy metalu Ozziego Osborna. Organizatorzy podkreślają, że po zakończeniu wystawy żadna dynia się nie zmarnuje. Trafią one na stoły lokalnych mieszkańców oraz do wiejskich gospodarstw jako pasza dla zwierząt.
0: To, o czym informował z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
1: Sztuczna inteligencja. Faktach RMF FM.
0: Czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić? To pytanie, które zadaliśmy Wam w naszym cotygodniowym cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24. To kolejna rewolucja przemysłowa, nie powinno się jej spowalniać. Nie spowalniać rozwoju AI, lecz kontrolować jej budowę i ewolucję. To

0: Niektóre z waszych głosów. Na ten temat z profesorem Piotrem Szczuko z Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: Panie profesorze, czy powinniśmy spowolnić rozwój sztucznej inteligencji?
2: Słyszymy takie postulaty. Najczęściej one podają z ust szefów dużych firm technologicznych, co na pewno bardzo dziwi, więc my sami też możemy się zastanowić, co leży u podstaw takich stwierdzeń i takich postulatów. Dlaczego mielibyśmy zwolnić ten postęp? I można patrzeć na to na dwa sposoby. Po pierwsze, takie spojrzenie życzeniowe. Ja na przykład bardzo bym chciał, żebyśmy trochę bardziej rozważnie rozwijali te narzędzia, gdyż one obecnie idą w kierunku jak najbardziej dużych, szybkich, zasobożernych, które potrzebują niesamowicie dużych ilości zasobów, centrów danych, które może za chwilę postawione zostaną na naszym podwórku dosłownie i w przenośni. Będą korzystały z wody, z prądu, co powoduje duże zakłócenia dla lokalnych społeczności. Więc z tego punktu widzenia patrząc, przyhamowanie tego rozwoju i ciągły pęd za tym, żeby były coraz to większe inwestycje w ten biznes, byłoby to uzasadnione, to spowolnienie. Natomiast z drugiej strony patrząc, nie uważam, żeby to było realne, dlatego że chociaż te stwierdzenia padają z ust szefów firm, to nie wyobrażam sobie, żeby te firmy faktycznie miały oddać pola komuś innemu, a same wystopować. Więc wydaje mi się to tylko zabiegiem marketingowym, który teraz jest elementem takiego trochę naprawienia złego PR-u, który powstał po niedawnych incydentach, o których mówi się, że jakoby chmara agentów napędzanych algorytmem AI włamała się na jakiś serwer albo uciekła z tak zwanego sandboxa, czyli piaskownicy, w których miała być wyizolowana i tam testowana, że wyrwała się z tego środowiska testowego. I ta historia również nie jest do końca prawdziwa, bo taka sztuczna inteligencja nigdzie się nie ukryła przed człowiekiem, nie uciekła i nie ukryła się, nie skopiowała się na żaden inny serwer, nie zawłaszczyła sobie czegoś materialnego, tylko korzystała z możliwości przesyłania komunikatów w internecie, odczytywania tego, co w tym internecie jest i wysyłania różnych rzeczy, co zostało szumnie nazwane wielką ucieczką sztucznej inteligencji.
1: Filmowo to brzmi.
2: Filmowo oczywiście i to podbudza nastroje na przykład inwestorów, bo firmy te oparte są na takim modelu inwestycyjnym, gdzie potrzebna jest ta historia o przełomach, historia o ciągłym wzroście, o tym, że coraz więcej ludzi jest tym zainteresowanych, że jest postęp, że jest ciągły rozwój, że mamy niesamowite przewagi nad naszymi konkurentami, więc tym bardziej dziwi ten apel, jakoby wszyscy mieliby teraz zastopować i wszyscy się ze sobą zgadzają i tak jak w piosence elektrycznych gitar, będzie nadal tak jak jest.
1: Ale trwa też dyskusja na takiej płaszczyźnie dotycząca tego, że sztuczna inteligencja może zabierać pracę ludziom, może ograniczać rynek pracy. Czy to jest coś, o co naprawdę powinniśmy się martwić?
2: To ograniczanie ofert pracy jest spowodowane wyłącznie decyzjami szefów i ludzi, którzy decydują o tym, żeby ludzi zatrudniać albo zwalniać. Sztuczna inteligencja nie za bardzo ma tutaj coś do gadania, mówiąc tak trochę antropomorfizując ją. Jednak ona oferowana jest jako produkt, który miałby zastąpić dużą liczbę zadań, które robimy jako zawodowcy. Nawet ja, jako naukowiec i dydaktyk, też spotykam się z takimi przykładami, że AI teraz rozwiązuje problemy matematyczne, dowodzi jakichś twierdzeń sprzed nierozwiązanych przez ostatnie 100 lat i tak dalej, co buduje takie poczucie zagrożenia i znowu tej wielkości i wyższości AI nad człowiekiem, która ma rzekomo być taka wydajna, niesamowita, nieomylna, szybsza od człowieka i równie jak on, albo jeszcze bardziej uzdolniona. I to znów jest PR. Rozwiązanie problemu matematycznego Navier-Stokesa związanego z dynamiką płynów i tak dalej, coś o czym można było usłyszeć w mediach tydzień czy dwa tygodnie temu, pochłonęło koszty obliczeń, aby wygenerować i sprawdzić to, ten dowód, pochłonęły 20 milionów dolarów ponad. A tymczasem jest to oferowane matematyką i naukowcom jako problem milenialny, za rozwiązanie którego jest przewidziana nagroda 1 milion dolarów. Więc tutaj można oczywiście wkładać niesamowicie duże środki finansowe w to, żeby zrobić rozwiązanie AI, ale ono będzie póki co zawsze o wiele bardziej kosztowne niż praca ludzka. To jedna rzecz. A druga rzecz, że takie narzędzie dostarcza pewnych wyników i nie ma gwarancji jakości tych wyników. Więc jeżeli rezultat algorytmu AI będzie traktowany jako rezultat pracy firmy, na przykład, która wykonuje analizy rynkowe, ma dostarczyć jakiś raport albo zrobić analizę stanu prawnego lub jeszcze w czymś innym doradzić, to w takich materiałach mogą być tak zwane halucynacje, czyli błędy merytoryczne polegające na tym, że człowiek, który miał zweryfikować jakość takiego materiału, jego poprawność, coś przeoczył i zrobił to zbyt pobieżnie i szybko i taki raport ukazał się publicznie. W naszym kraju mieliśmy tego przykład też około 2-3 tygodnie temu. Raport o marce Polska, pełen błędów i wyhalucynowanych informacji, ale takie rzeczy na świecie również się zdarzały. Firma Deloitte dla rządu Australii przygotowywała raport i potem z części swojego wynagrodzenia musiała oddać pewną karę za to, że ten raport był wypełniony błędami. I to oczywiście powoduje zmniejszenie wizerunku tego kogoś, kto dostarczył taki błędny materiał. W takim razie, czy chcielibyśmy takie omylne AI, nie gwarantujące nam jakości, włączyć do naszego zespołu jako pracownika, albo cały zespół wykwalifikowanych pracowników, którzy umieją się ze sobą dogadać, zastąpić jednym takim algorytmem, którego nikt może nie rozumie, któremu nikt nie umie wytłumaczyć, a potem sprawdzony materiał i tak trzeba przez długie, długie godziny weryfikować.
1: Czyli tak naprawdę rozwój sztucznej inteligencji nie powinien nas martwić. To jest coś naturalnego, jeżeli chodzi o to narzędzie.
2: Przez ostatnie dziesięciolecia rozwijało się mnóstwo różnych technologii. I o wielu tych technologiach mówiło się, że one powodują jakiś rodzaj zagrożenia. Mówiło się, że komputery na przykład zastępują ludzi. No ale ludzie wykwalifikowali się do tego, żeby te komputery obsługiwać, znać narzędzia i stosować je w swojej pracy. Powstały nowe zawody. To się nazywa destrukcyjną kreacją, czyli z jednej strony mamy proces wygaszania niektórych zawodów i niektóre kompetencje już nie są tak bardzo potrzebne, ale jest też kreacja, czyli na rynku pojawia się potrzeba, że teraz ludzie muszą dokształcać się i te nowe kompetencje ludzkie będą potrzebne. Więc nasze zawody nie są zagrożone, one będą się zmieniały i ta technologia również będzie się rozwijała, tak samo jak wiele innych technologii przez lata. Ten rozwój nie powinien nas martwić, ale tak samo jak istnieją normy dotyczące na przykład promieniowania elektromagnetycznego, które jest emitowane przez na przykład zasilane urządzenia, czy komunikujące się drogą radiową, jak istnieją normy dotyczące hałasu w miejscu pracy i można tak wymieniać ich dużo. Tak samo oczekujemy teraz norm, które mówiłyby o odpowiedzialnym, zgodnym z prawem wdrażaniu tych narzędzi AI i wraz z tym dynamicznym rozwojem technologii, jej adopcja, czyli włączanie jej w swój warsztat, musi być obwarowane sensownymi regulacjami.
0: Czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić? Na ten temat z profesorem Piotrem Szczuko z Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF24.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki